0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

besoin.

że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Oddałam wszystko. Wszystko.

Dzień dobry, oto Friday, czyli piątek, piąteczek, piątuniecz, jakby powiedzieli moi dziadowie. Frajtak, 8 dzień maja, dzień dobry, witamy się z wami serdecznie, będziemy z wami do godziny 10. Tu Aferanek, tu Radio Afera.

Dzień dobry, drodzy słuchacze, jeszcze raz. Piątek, piąteczek, piątunio. Alicja, Zuza, Edgar, ten skład dzisiaj będzie razem. Alina, Zuza, Edgar będzie razem z wami dzisiaj do godziny 10. Przepraszam bardzo, ja także mam prawo jeszcze się rozbudzać. Nie piłem jeszcze dzisiaj kawy, nie zjadłem śniadania, nie zabrałem ze sobą śniadania, no i niestety trzeba będzie jakoś kombinować. Ale być może nasz gość, który dzisiaj przyjedzie do studia po godzinie 9 i opowie o akcji walki z hejtem i z wykluczeniem społecznym, a także dbałością o kondycję psychiczną przede wszystkim młodego pokolenia, ale nie tylko, ale robią to poprzez bieganie. Staszek Homan będzie naszym gościem dzisiaj po godzinie 9, co mogliście już znaleźć takowe informacje chociażby na naszych socialach, ale nie znaleźliście na pewno tego, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Osła i na pewno to jest przypadek, że taki, a nie inny gość dzisiaj się pojawi. Lubię te przytyczki. I faktycznie Światowy Dzień Osła, ale także mamy dziś Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego i uwaga, Narodowy Dzień Zwycięstwa. Dlaczego Narodowy Dzień Zwycięstwa? No bo wiadomo, obchodzimy dzisiaj rocznicę zakończenia II wojny światowej. Ale w Europie, pamiętajcie, że w Europie, bo na świecie to jeszcze do 2 września Japonia się trzymała. Jak trzymacie się wy z kolei, możecie nam dać znać 618750213. Możecie także zadzwonić, jak sytuacja na drogach, albo po prostu jak nastawienie przed weekendem.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.

Gibraltar, Bejrut. I w piątek, jeżeli potraficie wypowiadać te słowa, to jest jeszcze lepiej o was świadczyć. Co prawda na 14 minut przed godziną 7, jakbyście nie powiedzieli Gibraltar, to mogłoby to być dosyć problematyczne, ale to jest w ogóle dobre słowo, żeby sprawdzać, czy dobrze aparat mowy jest rozgrzany i czy w dobrym stanie. Gibraltar to utwór od grupy Bejrut, a tymczasem my zerkamy na listę aferowych nowości i tutaj będziemy mieli w sumie naszą już dobrą znajomą, no bo jak inaczej by można nazwać artystkę, która chociażby była naszą gościnią podczas Next Westowego studia, Natalia Marczuk, na Wicie Mateusz Gędek. No i ci artyści stwierdzili, że pierwsza sosna, druga sosna, trzecia, czwarta, piąta, szósta i siódma sosna będzie ta idealna.

0: raporty pogodowe. O, dzisiaj tak, takie basowe. Ten stół kiedyś pęknie i to będzie przez raporty pogodowe. Wspomnijcie moje słowa za lat kilka, a może miesięcy, a może tygodni. My jednak nie wybiegajmy tak daleko w przód, jednak skupmy się na tym, co dziś. 14 stopni, mało słońca, ewentualnie gdzieś tam za tych chmur nieco bardziej wyjrzy dopiero pod wieczór. W ciągu dnia jednak rzeczywiście Poznań spowity raczej chmurami, ale te chmury nie powinny spowodować, żeby padał deszcz. No cóż, okazało się, że coś mi wpadło w niemiecką dziurkę. Niemiecka dziurka w moim przypadku to jest... Dobra, wiatr praktycznie nieodczuwalny, 1 do 5 km na godzinę, no w porywach do 20. Później pod wieczór troszeczkę mocniejszy, ale jeżeli chcecie dzisiaj na przykład debiutować na rowerze i chcielibyście debiutować jazdą na rowerze pod wiatr, to jest idealny moment. Ten wiatr będzie wiał z północy i północnego wschodu, więc będziecie mogli się przygotować. Będziecie mogli ze spokojem dojechać na przykład ze Świętego Rocha na Dębiec. No i pozdrawiamy wszystkich z Dębca. A ciśnienie 1020 hektopaskali.
1: Poprvé jsem ho viděl, matně si vzpomínám, bylo to hodně dávno. Ani nevím, kdy to bylo, možná večer, nebo to mohlo být klidně i ráno. Nebo to bylo jindy a jinde v jiném městě, v úplně jiný době. Nebyl moc vidět ani slyšet, ale už tenkrát to měl v sobě. Nikdo si ho nevšiml.

Wypsana fiksa i chlapy. No proszę bardzo, tutaj teraz mieliśmy troszeczkę popisu w języku czeskim, tymczasem już za momencik będziemy mieli serwis informacyjny w języku polskim, ale być może zapowiedź tego serwisu będzie w języku kaszubskim. 6 minut niecałe do godziny 7 i przed nami Bartek Mierzyński.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ma pani kaszubskie truskawki?
1: Nie, nie mam.
0: Dlaczego?
1: Bo jadę tam dopiero jutro.
0: A przywieziesz?
1: Nie.
0: Ale nikt mi nie zarzuci, nie będzie mógł zarzucić, że nie próbowałem. Słyszałem, że na Grunwaldzie teraz leją wodę.
1: To prawda, leją i będą ją lali tak w takim cyklu kołowym takim. Mm.
0: Czyli to będzie cyrkulacja wodna.
1: Tak, dokładnie.
0: To by była
1: dobra nazwa. Wody w basenie.
0: I baseny grunwaldzkie w wyśmienity sposób wykonują swoją pracę. To tak mniej więcej szło jakoś, nie? Z tymi kieleckimi.
1: Może. Znaczy ten, o którym będziemy mówić, dopiero zacznie. O.
0: Dobrze. To my zaczynajmy tak, że 3 minuty do godziny 7:00 czas na serwis informacyjny.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w kwestii stóp procentowych w Polsce z powodu nieprzewidywalności takich czynników jak sytuacja na Bliskim Wschodzie, utrzymujące się wysokie ceny ropy i mieszane dane z rynku pracy. Postanowiono póki co bacznie przyglądać się dynamice ekonomii. Jak mówi analityk XTB Michał Jóźwiak.
2: Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć.
1: Zatem główna stopa procentowa, tak zwana referencyjna, pozostała na poziomie 3,75%. Pozostałe stopy również się nie zmieniły. Ekonomiści tłumaczą tę decyzję tym, że inflacja, którą obserwujemy od początku wojny w Ukrainie, nie jest inflacją, na którą reaguje się zmianą stóp procentowych, co widać po tym, że średnia planowana podwyżka wynagrodzeń spadła. Co ciekawe, Narodowy Bank Polski zapowiedział czerwcowe posiedzenie z ponad tygodniowym wyprzedzeniem.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Od końcówki maja będziemy mogli skorzystać z nowego basenu. Pływalnia Grunwald przy ulicy Taborowej zostanie udostępniona 29 maja. Na terenie obiektu będzie można korzystać m.in. z dużego basenu z 8 torami, mniejszego rekreacyjnego oraz z jacuzzi. Nowa pływalnia należy do poznańskich ośrodków sportu i rekreacji i jest wyjściem naprzeciw potrzebom mieszkańców zachodniego Poznania.
4: Widać po frekwencjach na innych basenach, że zawsze brakuje basenów i myślę, że ten basen też będzie od rana do wieczora używany i będziemy musieli myśleć o kolejnym basenie. Wiem, że kolejny tak naprawdę basen najbliższy będzie w Komornikach, czyli też relatywnie blisko i odciąży trochę ten tutaj grunwaldzki.
1: Zapowiada radny miasta z Koalicji Obywatelskiej Tomasz Stachowiak. Pływalnie zrealizowano według nowoczesnych wymogów. Jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie omnięto w jej projekcie również myśli o ochronie środowiska. Mowa tu chociażby o systemie gospodarowania wodą z popłuczyn, maksymalizującym jej odzysk do ponownego wykorzystania. Już w niedzielę o 13:00 wystartuje bieg Wings for Life. W ramach imprezy biegacze na całym świecie uciekają przed ruchomą linią mety, czyli samochodem pościgowym. Fundacja organizująca wydarzenie wspiera badania nad urazami rdzenia kręgowego. Akcja odbywa się w Poznaniu od pierwszej edycji w 2014 roku. Stolica Wielkopolski to jedna z 7 flagowych lokalizacji. Wiąże się to oczywiście z utrudnieniami w ruchu miejskim, które mogą pojawić się od godziny 11:00 do nawet 17:30. Trasa biegu obejmuje m.in. Rondo Kaponiera, ulicę Święty Marcin, Aleje Niepodległości, ulicę Kutrzeby, Armii Poznań Roosevelta oraz Bukowską i Grunwaldzką. Przez cały weekend będzie działać infolinia, która udzieli szczegółowych informacji na temat przejezdności dróg.
3: Informacje z kół naukowych na 98,6.
1: W maju możemy się spodziewać 31. edycji Triliady, czyli konferencji, która łączy ducha akademickiego z wiedzą o najnowszych technologiach stosowanych w rolnictwie. Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a konkretnie przez Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej. Jak mówi prezes koła Paweł Sym, formuła wydarzenia jest nietypowa.
5: Triliada to jest wydarzenie, które łączy poniekąd struktury takie naukowe, czyli jest to konferencja naukowa, na której występują liczni prelegenci z branży rolniczej, połączona z konkurencjami, konkursem o Puchar Triliady, gdzie drużyny, które są zgłoszone, rywalizują w części teoretycznej oraz w części sprawnościowej o wygranie, o zdobycie tego pucharu.
1: Hasło tegorocznej odsłony wydarzenia brzmi cyfrowy wymiar inżynierii rolniczej. Osoby zainteresowane Triliadą mogą zgłaszać 5-osobowe zespoły do 15 maja. Szczegóły na wydarzeniu facebookowym Triliada 2026. I w tym serwisie to wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Wstajemy. W końcu już...

0: Jakiś taki sportowy tobie ten serwis informacyjny wyszedł chyba.
1: Tak, jakoś się złożyło.
0: Nie, ale to chyba dobrze, od rana, żeby tak sobie poćwiczyć co nieco. Albo chociaż posłuchać o sporcie.
1: No właśnie, poćwiczyć to ty, mentalnie.
0: Zawsze lubiłem historię, jak to, że porankowiec w jednej stacji radiowej mówił: dobrze, drodzy słuchacze, no to ćwiczymy góra, dół, góra, dół, góra, dół, a teraz druga powieka. I to jest idealne ćwiczenie poranne.
1: To brzmi trochę jak rok 1984, wiesz?
0: Wielki brat patrzy.
1: I każe ćwiczyć.
0: Wizualne ściarki mi teraz przeszły po całym ciele. Zuza wróci do nas za niecałe pół godziny wraz z serwisem komunikacyjnym. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: A my tymczasem przypominamy, że mamy 8 dzień maja i piątek, piąteczek, piątunio. Stanisław, Michał i Stanisława mają dziś imieniny, ale także, uwaga, Bonifacy. A jak Bonifacy, to wiadomo, że wszystkim czarnym kotkom życzymy wszystkiego najlepszego. Świętuje także Ida i Piotr. Mamy dziś Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i ja dziś świętuję, dziękuję bardzo, Światowy Dzień Osła mamy także. Już za momencik zerkniemy sobie do prasy. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza i także ta poznańska, Głos Wielkopolski, Dziennik Gazeta Prawda, ale najpierw zapytamy panów z Lordofonu, co sądzą na temat czata GPT.

Lordofon i ChatGPT, ależ pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, jako aferową nowość, jeszcze z Kamilem Paczkiem zbieraliśmy szczęki z podłogi i to bardzo długo, mimo iż mamy dosyć różny gust muzyczny, to chłopacy do nas trafili. Z kolei dokąd trafiły artykuły Gazety Wyborczej, a przed moje oczy trafiłem, a w sumie to trafiła jedynka Gazety Wyborczej i tutaj na początku dobra informacja. Nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej. Tylko 15% Polek i Polaków zagłosowałoby za Polexitem, gdyby dziś rozpisano referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, wynika z sondażu Opinia 24 dla Wyborczej. Zła informacja, którą ja już tutaj wyłuskałem, a to nawet nie trzeba wyłuskiwać, szczerze mówiąc, to to, że za pozostaniem w Unii Europejskiej zagłosowałoby tylko 53% naszych współobywateli. No co prawda kolejnych 15% wziąłoby udział w referendum, ale nie wiedzą, jakby zagłosowało. 10% nie wziąłoby udziału w referendum, 8% nie wiedzą, czy wzięliby udział w referendum. Przepraszam, bo tutaj takie małe literki, a jednak PESEL już taki, że trzeba czasem się zastanowić, żeby te okulary nosić na co dzień. Co to oznacza? No, że alarm związany z możliwością Polexitu można odwołać, pytają dziennikarze Gazety Wyborczej. Chyba na to za wcześnie, ale dobrą wiadomość jest taka, że mimo zmasowanego ataku na Unię Europejską, zwolenników wyjścia ze wspólnoty nie przybywa. No, ale tych wahających się wydaje mi się, że jest nieco więcej i no, no cóż, no ale jeżeli od wielu lat cały czas Unia Europejska jest bombardowana z jednej strony jako o Jezu, niemiecka, no nie, ja tak proponuję każdemu przenieść się do Polski roku takiego 2002, takie 20% bezrobocie, syf, brud, kiła i mogiła, a co? Ale przynajmniej było suwerennie. Przepraszam za ten komentarz, ale czasem muszę sobie też ulżyć. I to temat numeru, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Gazety Wyborczej i nie ma co się dziwić, tam również analiza wyników. Zapraszamy was serdecznie do lektury. Z kolei w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie o tym, że saksy już nie kuszą. No, kiedyś Polacy faktycznie na saksy, czyli na wyjazdy za granicę do pracy, bardzo chętnie się wybierali, ale teraz już nie gwarantują takich zarobków jak dekadę temu. Rosnące wynagrodzenia w Polsce sprawiły, że opłacają się dziś głównie fachowcom i mieszkańcom biedniejszych regionów. 10% Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu 2 lat. W 2022 było to 21%, a w moim pokoleniu po 2004 to wydaje mi się, że 60%, bo nie było klasy w liceum, która po 2004 tam co najmniej ze 3-4 osoby nie wyjechały. I to takie minimum, nie? No tylko u nas było 20% bezrobocie, nie, dopiero co wyszliśmy do Unii Europejskiej, syf, kiła i mogiła, ale przynajmniej było suwerennie. To Rzeczpospolita, tutaj na jedynce także o tym, że Polska jest w czołówce AI. Biznes nie widzi jednak efektów. W Polsce 31% osób korzysta z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, mówimy o osobach w wieku produkcyjnym, a tempo wzrostu wprowadzania jest o 70% szybsze od globalnej średniej. Pod tym względem zrównaliśmy się z Niemcami czy Stanami Zjednoczonymi. To wynika z danych Microsoft AI Economy Institute, który to Rzeczpospolita opublikowała i to opublikowała jako pierwsza. To całkiem możliwe, że my jako pierwsze radio podajemy takową informację. No i seniorzy nie rezygnują z pracy. Rosnąca liczba emerytów dorabiających doświadczeń obnaża słabości systemu. No, bo z tych emerytur to chyba by za bardzo się wyżyć nie dało. Ale co ja tam wiem? W końcu najważniejsze, że będzie kiedyś suwerennie. Przepraszam, ale tak jakoś mnie rozbawił przez łzy temat Polexitu. Magazyn na weekend, czyli dziennik Gazeta Prawna, tutaj jeszcze również zerkamy. Między innymi o tożsamości, która ma być źródłem innowacji, bo jak bez zakorzenienia we własnej tożsamości i kulturze znajdziesz światło, kiedy dopadnie cię kryzys. Kultura daje odporność i dumę. Kultura daje wyobrażenie o tym, gdzie jesteście i dokąd chcecie zmierzać. To słowa duńskiego futurologa Henryka von Schilla. Chyba dobrze przeczytałem. A z kolei Piotr Wójcik pisze o tym, że twórczość się liczy. Jaka twórczość i czy chodzi o twórczość tradycyjną, nowoczesną, czy w ogóle rozgraniczenie czegokolwiek na nowoczesność i tradycję, to przypadkiem nie jest relikt przeszłości, a nie znak przyszłości. Ale ja dzisiaj bonmotami rzucam. Sam jestem w szoku. Głos Wielkopolski to ludzie tworzą miasto. Zajrzymy pod każdy kamień i opowiemy o tym, co ich boli. Żery Chupa, ja ma dziś szansę uczciwie zarobić. Poznajcie
poznańskie osiedla i ich mieszkańców. Na początek Strzeszyn. No i bardzo piękna akcja. Na stronie 10 do 12 opis, co tam na Strzeszynie słychać. Dlaczego Strzeszyn akurat tak swoją drogą? No ale w sumie ktoś musiał być pierwszym. W mieście, a jakby pod miastem, w ostatnich dekadach, nieco na uboczu i trochę po cichu, powstała od podstaw nowa dzielnica Poznania. W nowym cyklu Głosu zapraszamy na początek na Strzeszyn. Ciekawe, sporo informacji, informacji na temat chociażby wydarzeń plenerowych i nie tylko przez wakacje, zdjęcia także. Strzeszyn, piękna dzielnica i to nie tylko ten grecki, bo pamiętajcie, że mamy Strzeszyn grecki, no ale tutaj to ogólnie o Strzeszynie jest mowa. To Głos Wielkopolski, na jedynce Głosu Wielkopolskiego, także o tym, że Ireneusz Dudek, z nim wywiad i on ma 75 lat, uznaje się go za ojca chrzestnego polskiego bluesa, a nam radzi, żeby... I trzy kropki. Ależ to w marketing poszli ci z Głosu Wielkopolskiego, koleżanki i koledzy. Dobrze, tyle Głos Wielkopolski. Tam chyba coś również... A, osiedle młodych w największej spółdzielni w kraju rusza walka o władzę. Będzie się działo. A my będziemy wam to relacjonować. Czy wszyscy dobrze się czują po tym, co się wydarzyło. No i na koniec jeszcze tygodnik Poznań i tutaj władze Kościana wygrały walkę z zabytkiem. Tak nie działa system. Nierzadko dochodzi do kuriozalnych sytuacji, które zamiast służyć ratowaniu dziedzictwa, przyczyniają się do jego destrukcji. Doskonałym przykładem jest historia tak zwanego domu masztelarza. Komentuje dr Emilian Prałat, społeczny opiekun zabytków powiatu kościańskiego. Władze Wielkopolskiego Miasta właśnie obwieściły, że mogą zburzyć 300-letni zabytek. Nie mamy pana zabytku i co pan nam zrobi? Możemy parafrazować klasyka. O tej historii przeczytacie dziś w poznańskim dodatku do Gazety Wyborczej, co się zwie Tygodnik Poznań. Ja chyba za każdym razem właśnie mówię tak, co się zwie Tygodnik Poznań. Nie wiem, ale jakoś tak mi melodia tejże wypowiedzi pasuje do poranka. Chcielibyście troszeczkę lepszego czasu? No nie wiem, czy może być lepszy, skoro mamy piątek, ale będzie jeszcze lepszy, bo lepszy czas teraz na antenie. Tutaj Ramisz. Alina, my dalej nie mamy kawki. Coś trzeba będzie z tym fantem zrobić.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Na N głosów. Muzyka churalna, wielogłosowa, a cappella. Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

The Freuders, Trauma Coma, z dedykacją dla wszystkich fanów łódzkiego zespołu. Chociaż to trauma i koma w zestawieniu obok siebie, nie wiem, ja tam spadam. Ale nie spadają ci, którzy prowadzą roboty na wysokości i oni musieli sobie zdawać sprawę, że tak się nazywając to musiało doprowadzić do żartów tego typu. Tym bardziej, kiedy prowadzi się roboty na wysokości, bo to jest faktycznie nazwa zespołu, z nowym składem zupełnie, no to ważna jest stabilność. No bo wiadomo, kijowo stabilnie, ale kijowo. I ja się wystraszyłem bardzo, wypowiadając te słowa. Stabilność 2. Roboty na wysokości. Koniec.

0616 1875 0213. Przez moment się wystraszyłem, że Alina wpuściła mnie na antenę, jak jeszcze sobie robiłem takie pu, pu, pu, pu. A teraz i sam to zrobiłem. 618750213. Nasz numer telefonu niezmiennie. Do Aliny możecie zadzwonić i powiedzieć: ej, korki, gdzie korki? Tam korki. Gdzie, a gdzie jest tam? Tutaj. Albo możecie zrobić to w bardziej rzeczowy sposób, który będzie wskazywał na to, że wasza inteligencja jest zdecydowanie powyżej tego, co ja właśnie zaprezentowałem na antenie. To jest numer telefonu, to jest jedno. Ja jeszcze raz powiem: 618750213. Ale z kolei numer 7148 to jest ten, pod którym czekamy na wasze wiadomości i czekamy do godziny 10, ponieważ dzisiaj rozwiązujemy nasz konkurs nekspestowy. Się zapytacie: Edgarze, jak to? Ale przecież nekspest już się odbył. No właśnie, odbył. No i my przeprowadziliśmy kilkadziesiąt rozmów, dokładnie 37. Nie wszystkie są na Spotify'u, ale zdecydowana większość. No i właśnie z nekspestem i podcastami Radia Afera, z wywiadami przeprowadzonymi przez naszych dziennikarzy, konkurs jest związany. A do wygrania: torba nekstowa, czapka z daszkiem nekstowa, skarpetki nekstowe one size i bralok nekstowy. I ja nawet te skarpetki teraz mam na sobie i w radiu tego nie zobaczycie, ale właśnie bym sobie prawie, że bym się udusił kablem. 7148 afera, wasze imię i nazwisko, a także poprosimy was, afera.next, wasze imię i nazwisko, a także odpowiedź na pytanie. Uwaga! Czy po odsłuchaniu podcastu, po odsłuchaniu wywiadów z naszymi artystami, których zaprosiliśmy do studia mobilnego w czasie Nexpesta, któryś artysta czymś ciebie zaskoczył? 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. I ja tak teraz to tak przegadałem, że to tak dziwnie się teraz zrobiło. To zagrajmy tego Łony i Webera w takim razie, pani Alino. No, bo udostępniamy playlistę. A swoją drogą to za chwilę Zuza przyjdzie i powie, gdzie są korki. I powie na pewno nie na zasadzie, że o, tu, tu, tu.

potem może trochę lightów na chill. Jakiś madlip, albo ten indyjski, albo ten flight to Brazil. Na nieduży nerw mam tu antibalas, a z kolei na skrajny stres mam tiny desk.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Zuzanna Pobocka-Bulczek. Zapraszam. Na termometrach 7 stopni Celsjusza, które podskoczą za dnia do 13 stopni. Podobno mają być drobne, przelotne opady. Na pewno z kolei będzie raczej pochmurno. Nie zasypiajcie tam i trzymajcie się za kółkami. I cóż mogę powiedzieć? Na drogach jest całkiem nieźle. Hetmańska, co prawda, przed rondem Starołęka w kierunku Łazarza jakoś bardziej się chyba dziś korkuje. No, chociaż tam jest remont i zwężenie jezdni, więc to też nic dziwnego. Rondo Śródka i most Mieszka Pierwszego oczywiście też nie zawodzą w kwestii korków, ale odchodząc od takiego krytykanckiego tonu, chciałabym pochwalić ulicę Głogowską. Jest dzisiaj bardzo przejezdna. Na A2 i S11 jest generalnie spokojnie. Natomiast co słychać w komunikacji miejskiej, remontach i planowanych zmianach ruchu? Dziś i jutro na Jeżycach drobna niedogodność. O godzinie 18 nastąpi zamknięcie ulicy Kraszewskiego pomiędzy ulicami Szylinga a Zwierzyniecką. Nastąpią zmiany w trasie linii 164, a to z powodu demontażu żurawia przy ulicy Kraszewskiego. Oprócz tego od razu zapowiadam tam z wyprzedzeniem wzmocnioną komunikację w związku z meczem Lecha Poznań, ale też zmiany ruchu w niedzielę z okazji biegu Wings for Life. Zmian jest naprawdę dużo w tę niedzielę, zatem naprawdę zerknijcie na strony ZTM i MPK, żeby nie dać się zaskoczyć. Jeśli macie dla nas bieżące informacje z dróg, dzwońcie na 61 875 0213.
0: Aferanek.

0: Remember, you're a gift to yourself and a gift to your environment. Continue to be that beautiful gift. Share that gift in your food and all your gastronomic mastery.
1: Tym 27 minut do godziny 26 minut. To nie, ja jednak to radio edit poprosimy, bo tak zerknąłem. Przepraszam, no kuchnię radiową wam podajemy. Dobrze, drodzy słuchacze, zerkamy, co też wydarzyło się 8 dnia maja. Rzecz jasna, dzisiaj mamy Dzień Zwycięstwa, rocznicę zakończenia II wojny światowej, a raczej bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, ale przed aliantami zachodnimi, bo później jeszcze musieli to przed Sowietami również zrobić. Dobrze, zerkamy sobie do roku 1913, wtedy to zainaugurowano Mistrzostwa Galicji w piłce nożnej, a z kolei 6 lat wcześniej założono poznański klub sportowy KS Normania, obecny KS Poznania. No teoretycznie najstarszy klub w naszym mieście, ale tam są jeszcze jakieś sprzeczki, coś tam, już ja nie będę wchodził, bo jeszcze zaraz tutaj jacyś chuligani KS Poznani przybiegną i powiedzą, masz jakiś problem? No i mi pomogą. W roku 1989 ukazało się pierwsze wydanie Gazety Wyborczej. Chyba żadna gazeta w naszym kraju nie wywoływała takich kontrowersji. No i to jest niezwykle ciekawe. Chociaż jak się pomyśli o kontrowersjach związanych z Gazetą Wyborczą i spojrzy na poziom dzisiejszego dziennikarstwa, chyba to w złą stronę skręciło. W roku 2002 z kolei założono Polską Ligę Western i Rodeo. I to jest ważna informacja. To jest bardzo ważna informacja. Polska Liga Western i Rodeo. Coś niesamowitego. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Od 24 lat. Wtedy przyjęto, w lipcu przyjęto statut, wyłoniono władzę. No i Polska Liga Western i Rodeo zajmuje się organizowaniem mistrzostw Polski, które są rozgrywane w takich konkurencjach jak pole bending, cutting, calf roping, timpanning. Ja kiedyś chcę się wybrać. Ale teraz to chciałbym wam przypomnieć, że dzisiaj bardzo ważna data dla muzyki po prostu. 31 lat temu ukazał się singiel, który już pomalutku rozkręca się na naszej antenie. Tak, wiem, że kalendarium to raczej urodziny, daty śmierci, ale to są urodziny bardzo ważnej idei. Da Funk, ten singiel od Daft Punk ukazał się 31 lat temu.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Normalnie o tej porze.
3: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
2: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: No More Photos.
1: Tak właśnie zatytułowany jest utwór, który teraz mogliście usłyszeć. Przepraszam za to bardzo mocne przejście pomiędzy No More Photos, a później spokojnym mówieniem, no ale no cóż, piąteczek, drodzy słuchacze, musicie się przygotować na takie wyskoki. 17 minut już za momencik będziemy mieli na zegarach do godziny 8 i zerkamy na kolejną listę aferowych nowości, to znaczy na kolejny utwór z listy aferowych nowości i bierzemy teraz młot. I wykuwamy weekendzik. Dlaczego? Bo przychodzi do nas Rad Crew z najnowszym singlem. To Hefajstos. Zrobi się gorąco. Swoją drogą, czujecie jak buja? To już jest ten kawałek, który powoduje, że co niektórzy marzą o tym, że nie jest godzina 7.43, tylko 20.43 i idą na parkiet.

Nie spać, zwiedzać i przechodzimy do przeglądu świadka sportowego. Tak. No to bang, lecimy. Dobrze, drodzy słuchacze, bo to już 17,5... Tak? Czekaj, nie. 13,5 minuty do godziny 8. Ja nie zdawałem matury z matematyki. Ja jestem tutaj usprawiedliwiony. Dobrze, drodzy słuchacze, zacznijmy od tego, że nasi hokeiści walczą cały czas o awans do wyższej dywizji, bo teraz przypomnijmy, że biorą udział w mistrzostwach dywizji 1A, które odbywają się w Sosnowcu. Podobno reprezentacje przyleciały do Radomia, później pojechały do Sosnowca. No, najlepsza reklama naszego kraju. Drodzy słuchacze, no nasi zawodnicy pokonali Japończyków i w tym momencie Polacy, Ukraińcy, Francuzi to te zespoły, które rywalizują w takim troszeczkę korespondencyjnym pojedynku o to, czy uda im się awansować do wyższej dywizji. Na pewno już drużyna z Kazachstanu zapewniła sobie awans. Polacy mają 2 zwycięstwa, tak samo jak Ukraińcy. Francuzi mają 1 zwycięstwo, takie zwycięstwo i 1 i 2 takie zwycięstwa niepełne. Ja nie będę ściemniał, że ja wiem, o co chodzi w hokeju na lodzie. To jest, wiem, że tam są jakieś uwolnienia, tercje i że czasem się biją i krzyż do woliwa. I to jest dla tych, którzy pamiętają lata 90. i początek 2000. najważniejsza informacja. No i drodzy słuchacze, Kazachstan będzie grał z Francuzami. Reprezentacja Kazachstanu z reprezentacją Francji. Ukraińcy z Japończykami, a Polacy z Litwinami. No, Polacy są w tym momencie na drugim miejscu i tam się musi wydarzyć kilka rzeczy. I chyba teraz tak, należy trzymać kciuki za to, aby Francja nie zdobyła kompletu punktów w meczu z Kazachstanem. No, jest to możliwe. Jeśli tak się stanie, pewne będzie, że wieczorem Polska zagra awans do elity i będzie miała wszystko wyłącznie w swoich rękach. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów, tylko wraz z Ukrainą o wyższej lokacie gospodarzy przesądzi ich wygrane w bezpośrednim meczu. Kyrieleison. Tutaj to jest akurat tak, my jako kibice polskiego sportu doskonale zdajemy sobie sprawę, że statystyka sportowa to jest nasza dyscyplina sportowa. Trzymamy kciuki za naszych hokeistów, trzymamy kciuki, żeby awansowali. Kolejna informacja, jaką dla was mam, jeżeli chodzi o polski sport. Czekajcie, czekajcie. Martyna Kubacka wygrała swoje spotkanie podczas turnieju w Lopota 6-4, 6-1 z Danielą Wismanem. Gratulujemy. Dziękujemy. Kubka rozstawiona z piątką zameldowała się w ćwierćfinale, a tam zagra z czwórką turniejową, czyli Darią Astachową, która w światowym rankingu WTA plasuje się wielokaty niżej, a tutaj wyżej, a tam niżej. Ciekawe, nie? To jest jakieś takie magia tenisa, chciałoby się powiedzieć. Dobra, kolejna informacja, którą dla was mam. I teraz już przejdziemy do świata piłki nożnej. Freiburg, Aston Villa. Tak będzie wyglądał skład finału, jeżeli chodzi o Ligę Europy. Niemcy pokonali Bragę 3-1 w spotkaniu rewanżowym, a z kolei Aston Villa wygrała 4-0 w angielskim spotkaniu z Nottingham Forest. I w ten oto sposób właśnie Aston Villa i Freiburg meldują się w finale Ligi Europy, jeżeli chodzi z kolei o Ligę Konferencji. Zaraz kichnę na antenie. Nie, to jest... Uwaga! Crystal Palace wygrywa 2-1 z Szachtarem Donieck, a z kolei Strasbourg przegrywa 0-1 z Rayo Vallecano. I to ci, którzy wczoraj wygrywali, właśnie zagrają ze sobą 27 maja o godzinie 21, czyli Crystal Palace i Rayo Vallecano. No i teraz... Drodzy słuchacze, jak dobrze pójdzie... Oczywiście, ja wiem, że nie można i że te wszystkie sportowe zasady mówią, nie, nie rób tego. W ubiegłym roku, kiedy ja byłem taki pewny, że mamy mistrza, to jak Piast Gliwice w tej ostatniej tam sytuacji, tam nie wiem, chyba Mario Gonzalez, nie wiem, którąś częścią ciała szlachetnie nazywaną końcami pleców wybijał piłkę z linii bramkowej i dzięki temu jednak zdobyliśmy mistrzostwo, miałem lekki zawał, więc ja już może nie będę tak na pewniaka wchodził, ale... Jakby co? Lech Poznań gra dzisiaj z Arką Gdynia. Godzina 20:30 i jeżeli Górnik Zabrze nie wygra swojego spotkania jutro z Zagłębiem Lubin, nie, jeżeli Górnik Zabrze przegra spotkanie z Zagłębiem Lubin,
A Jagiellonia Białystok nie wygra z Pogonią Szczecin, no to jutro korespondencyjnie i oczywiście jeżeli Lech wygra z Arką Gdynia, to jest jakby warunek sine qua non, jeżeli chodzi o to całe rozumowanie, to wtedy kolej już będzie już w ten weekend cieszył się z Mistrzostwa Polski. Ale przede wszystkim to dzisiaj o 20:30 trzeba wygrać, biegać, walczyć i się starać. W Lechu trzeba, ha, ha, ha. Wszyscy kibice to wiedzą. Przypomnijmy, no, rzecz oczywista, Lech Poznań jest liderem Ekstraklasy, o utrzymanie jeszcze cały czas, także toczy się walka. To ja może w ogóle wam powiem, jak to będzie wyglądało dzisiaj ze spotkaniami Ekstraklasy. 31 kolejka, 32 kolejka, tak, 32. Raków zagra z Koroną Kielce, Widzew Łódź z Lechią Gdańsk, bardzo ważne spotkanie, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie. Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin, Piast Gliwice, GKS Katowice, Wisła Płock, Motor Lublin i Termalika zagra z Legią Warszawa. Termalika miała patent na Legię, więc Termaliko musicie, wiem, że spadliście już, ale dla dobra polskiej piłki dzisiaj w Niecieczy musicie gryźć trawę, zrobić wszystko, walczycie nie tylko o swoje kontrakty, walczycie o dobro polskiej piłki. No i w poniedziałek jeszcze Krakowie zagra z Radomiakiem. Tyle jeżeli chodzi o Ekstraklasę. Wieczysta może awansować do Ekstraklasy i się wycofać, bo on kwiecień wchodzi w Wisła Kraków. To znaczy, no, wiecie, o co chodzi. I bez śmieszków, heheszków teraz poproszę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o świat piłki nożnej. No to jeszcze jedna informacja. I akurat tutaj smutna, no bo zawsze, kiedy któryś z zawodników, i to tak wybitnych zawodników, kończy swoją karierę, to robi się smutno, a tym bardziej, kiedy tak po cichu schodzi ze sceny. Kilka miesięcy temu mistrz olimpijski z Tokio, Kamil Zalewski, po cichu zakończył karierę. Karol Zalewski wspólnie z Justyną Świętej-Ersetić, Natalią Bukowiecką i Kajetanem Duszyńskim, no oni sprawili niesamowitą niespodziankę, nie? Bo oni w Tokio zdobyli złoty medal w sztafecie 4x400 metrów. Zalewski przyczynił się pośrednio w sumie do 7 miejsca, także sztafety mieszanej 4x400 metrów w Paryżu. No i 33-latek nigdzie nie ma i okazało się, że zakończył karierę, bo stwierdził, że nie ogłaszał, nie widział takiej potrzeby, że to jest jakaś dziwna moda, że on nie chciał pożegnania po prostu. To my w takim razie nie żegnamy, ale dziękujemy panie Kamilu i życzymy, żeby na sportowej emeryturze po prostu się panu dobrze wiodło i żeby ten złoty medal zawsze gdzieś tam połyskiwał. Cudowne. 6 minut, za momencik będzie do godziny 8. My nie kończymy kariery, bo mamy za krótki sen. Za chwileczkę przyjdzie Zuza i sobie porozmawiamy w końcu nie o sporcie, chociaż może serwis też przygotowała taki sportowy bardziej, no przynajmniej tak było godzinę temu.

0: Dzień dobry po raz kolejny.
1: Dzień dobry.
0: Zuza, ja sobie pozwolę tutaj na małą kuchnię radiową, ponieważ są obok siebie dwie wstawki i gdyby je połączyć, to strefa alkoholu nad Wartą do likwidacji, specjalne szkolenia dla mieszkańców.
1: Może miałoby to pozytywne jakieś efekty.
0: A mogłoby tak być. Czy tylko o likwidowaniu i o szkoleniach w serwisie, czy także jakieś inne informacje?
1: Nie, będzie też coś miłego nie o likwidowaniu, bardziej o popularyzacji, aczkolwiek jest też jeden news o potencjalnym likwidowaniu, chyba że się zbiorą pieniążki. O.
0: No to potencjalnie, nie, my pewnie zapraszamy na serwis informacyjny. Tak. 3 minuty do godziny 8.
1: Zuzanna Pobocka-Bulczak, zapraszam. Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Głównym tematem spotkania była sytuacja nad Wartą, a konkretnie strefy spożywania alkoholu, które według niektórych radnych prowokują niebezpieczne sytuacje. Bezpośrednią przyczyną dla tej opinii były bójki podczas majówki. Jednak poznańska policja zapewnia, że wzmożone w terminach urlopowych patrole skutecznie minimalizują zagrożenia.
2: Z danych, które mamy z policji, ze Straży Miejskiej, wynika, że w przeciągu ostatnich lat sytuacja nad Wartą jest spokojna. Liczba zgłaszanych interwencji jest na stałym poziomie, więc myślę, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z jakimś narastającym problemem.
1: Tłumaczy wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, radny Wojciech Chudy. Obradujący odrzucili propozycję zakazu spożycia alkoholu nad rzeką. Stwierdzili, że nie wyeliminuje to problemu picia w przestrzeni publicznej. Zamiast tego zasugerowano kontynuowanie działań prewencyjnych. Większa liczba patroli, skuteczniejszy monitoring oraz poprawa widoczności terenu. Między innymi poprzez wycinkę krzewów. W bieżącym miesiącu odbędzie się seria bezpłatnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Mowa o targach Protega, w ramach których mieszkańcy Poznania będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę przydatną w codziennym życiu oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.
3: Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach. Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w 4 różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe, jak przygotować nasze domy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, kwestia poradnika bezpieczeństwa, kwestia obsługi plecaka bezpieczeństwa i jego przygotowania, ale też pierwszej pomocy.
1: Zapowiada zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Na wydarzenie obowiązywać będą zapisy. Harmonogram zostanie ogłoszony przez Urząd Miasta. Protega odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich 20 i 21 maja.
4: Wydarzenia, wystawy, premiery.
1: Dziś rozpoczyna się 23. Tydzień Bibliotek. Jest to ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Tegoroczne hasło to Biblioteka, otwierasz, odkrywasz. Z tej okazji do 15 maja możecie skorzystać z dedykowanych wydarzeń. Liczne warsztaty i lekcje przygotowała Biblioteka Raczyńskich w ogromnej liczbie swoich filii. Ciekawie przedstawia się także program Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, który otwiera dzisiejszy wernisaż o 12. W poniedziałek przykładowo odbędzie się też tam kiermasz taniej książki. Do akcji włączyły się także Wojewódzka Biblioteka Publiczna czy Biblioteka Politechniki Poznańskiej. Zła wiadomość jest taka, że programy w każdym z tych miejsc musicie sprawdzać osobno. Nie pojawił się żaden zbiorczy spis atrakcji dla Poznania.
4: Tematy, które nas łączą.
1: Trwa zbiórka na remont świetlicy Caritas. Obiektowi z powodu swojego stanu grozi zamknięcie, jednak miasto zezwoliło na wykonanie remontu w ciągu 2 lat. Choć urząd finansuje działania świetlicy, nie pokrywa to kosztu inicjatywy.
5: To miejsce znajduje się tak fizycznie w starej kamienicy, a kamienica już nie spełnia wymogów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe. Miasto Poznań zrobiło tutaj taki ukłon w naszą stronę, że dało nam 2 lata, żebyśmy to miejsce wyremontowali. Potrzebujemy 300 tysięcy złotych, żeby to zrobić, żebyśmy nie musieli po prostu zamknąć, bo wtedy te dzieci nie będą miały się gdzie podziać.
1: Mówi rzeczniczka prasowa Caritas Poznań Maria Książkiewicz. Świetlica socjoterapeutyczna codziennie odwiedzana jest przez ponad 40 podopiecznych. Dzieci odrabiają tam lekcje, jedzą ciepły podwieczorek, uczestniczą w socjoterapii, spotkaniach z psychologiem, zajęciach edukacyjnych, artystycznych i sportowych. Jak zapewnia Caritas, dla wielu jest drugim albo też jedynym domem. Poszczegóły zbiórki zaglądajcie na stronę Caritas, a po kolejne informacje zapraszam o 8.57.
4: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Budzimy, budzimy, wstajemy, gadamy, 8:08, kura, kura.

0: ponad 10 lat prowadzenia poranków, a ja dalej się uśmiecham, kiedy słyszę kura.
1: No chyba każdy.
0: No naprawdę, to mi się wydaje. W ogóle to jest fenomen socjologiczny, moim zdaniem, kura.
1: Socjologiczny?
0: Socjologiczny, aha, tak. Bo z kim nie rozmawiam, to wszyscy mówią, a moje dziecko tylko czeka na kurę.
1: Dla mnie to jest bardziej biologiczny fenomen.
0: Biologiczny, dlaczego?
1: No, bo jest to kura.
0: Która pieje.
1: Dokładnie.
0: No w naszym radiu... Jakby,
1: interdyscyplinarny ewenement, tak to nazywamy.
0: Tak. Inter tutaj bardzo pasuje w wielu przypadkach. Dobrze, czekamy na kolejny serwis, który za niecałą godzinę.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, okej. Okay. To Zuzanna już za chwileczkę znika, żeby go przygotować. Ja tymczasem przypominam wam, że dzisiaj mamy Dzień Bibliotekarza i bibliotek, o czym zresztą mogliście usłyszeć. A bibliotekarek?
1: No, powinno się to wliczać.
0: Dobra, to w takim razie dzisiaj mamy Dzień Bibliotekarek, Bibliotekarzy i Bibliotek.
1: Osób bibliotekarskich.
0: Tak, to będzie coraz dłużej. A ja dzisiaj także mam swoje święto, mamy Światowy Dzień Osła, a jeżeli już mówimy o osłach, to mamy teraz dla was żenujące powiedzenia prowadzącego. Uwaga. Dobra, na świętego Stanisława rośnie koniom trawa. To jest powiedzenie numer jeden, powiedzenie numer dwa. Na świętego Stanisława w domu pustki w polu sława. No, czyli do roboty się weźcie. No i ostatnie. I teraz to już jest prawdziwy banger. Lech Janerka będzie nam przygrywał w tle. Minęła godzina ósma. Uwaga. Na świętego Stanisława żyto jak ława.

0: Oj, świat byłby lepszym miejscem, gdyby było więcej Lechów Janerków. Więcej Lechów Janerek? Lech Janerka w każdym razie. 6 dni tygodnia to już pomalutku za nami. 6 minut po godzinie 8 i przed nami. Piosenki z filmów, których nie było. Tak zatytułowany jest album od Michała od Kości. Album, który miał być taką podróżą w głąb siebie. No to my możemy zajrzeć w głąb Michała od Kości w takim razie. Swoją drogą, jeżeli jest od Kości, zawsze ktoś jest przy Kości, tak się zwykło mawiać. Nie, a on jest akurat od Kości. 10 utworów znajdziemy na tymże krążku, który jest zbiorem historii, które mogłyby stworzyć scenariusz do niejednego poruszającego filmu. Takie to informacje możemy znaleźć, patrząc na opisy przygotowane przez chyba artystę, a może wydawnictwo. Ja tam nie wnikam. Wszystkie kawałki z tegoż albumu zostały już zagrane na antenie naszego radia, ale dlatego, że jest piątek, to coś mi się wydaje, że tym tropem Alina z Mikołajem poszli i dlatego wybrali utwór Piątki. A co? Jak się bawić, to się bawić. No to Michał od Kości, Piątki i takich piątków jak najwięcej wam życzymy. Że dobrych.
1: I nikt nie wierzy i nikt nie słucha dobroci serca, mądrości ducha, dobroci serca, mądrości ducha.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Śmigła są passé! My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Nie spodziewaliście się rockabilly na antenie? No to proszę bardzo. Girl and Girl, Strangers Fight Night. Na zegarach mamy 16 minut po godzinie 8 i troszeczkę później niż zwykle, ale jednak przechodzimy. Przechodzimy do listy aferowych nowości. No i tutaj ja muszę się bardzo skupić, żeby poprawnie przeczytać. Uwaga. Justyna Jary i Elegancka Kapela. Nie wiem, czy to jest błąd Tymoteusza, czy faktycznie tak, Elegancka Kapela. W ogóle bardzo ładne słowo, tak swoją drogą. I będzie to utwór Ballada o Halinie, Maju i Milionie Dolarów. A w ogóle to Justyna Jary i Elegancka Kapela, no oni wrócili z tymże singlem, kolejna autorska opowieść z kręgu współczesnego folku miejskiego. No to i to będzie taka niesamowita sprawa. Jary to autorka tekstów melodii piosenek, no i ona już tak można powiedzieć, że rozwinęła taki swój własny styl oparty na miejskich opowieściach. Analogicznie kiedyś mieli taki album Miejskie Opowieści, no ale to zdecydowanie inne granie, ale również ach, teraz nic, tylko i wyłącznie tupnąć nóżką. Ballada o Halinie, Maju i Milionie Dolarów. Opa! Halina.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jest piątek i roztaczam kulturalny wątek. Ja jestem Wiku Kozieja i przygotowałam dla ciebie kilka propozycji na ten wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nie ma metafizyki bez namacalności. Biblioteka to miejsce fizyczne, gdzie naradza się to, co abstrakcyjne, niematerialne. Wystawa Biblioteka Unikatowego Obiektu Wydawniczego jest archiwum poszukiwania, kwestionowania wiedzy. Tam książka przestaje być tylko obiektem fizycznym, a przede wszystkim staje się źródłem pozazmysłowości i refleksji. Tak w ogóle to dzisiaj Dzień Bibliotek. Galeria Design UAP, godzina 18. Klejnoty już się nie chowają. Hidden Gems robi swój czwarty przystanek w tamie. Nowe głosy polskiego rapu mają okazję wybrzmieć dla większej publiczności. Kukon, Karuzelka, Polski,

My chcemy więcej nagród w Radio Afera, dlatego mamy dla was konkurs, który po kilku dniach w końcu będziemy dziś rozwiązywać. Do wygrania są gadżety związane z NextPressem i faktycznie tych gadżetów mamy całkiem sporo. Tam są skarpetki, które ja też mam na sobie, ale to nie są te skarpetki, które wy możecie wygrać, tylko takie nieużywane. I nie pytajcie o rozmiar, bo one są unirozmiar, że one są bardzo, bardzo elastyczne. Tak, są tak elastyczne jak my, jeżeli chodzi o konkursy. Nie, my nie jesteśmy elastyczni. Czekamy pod numerem 7148. W treści wpisujcie afera.next, wasze imię i nazwisko. No i pytamy was o nasze rozmowy, które przeprowadziliśmy z artystami nextowymi. 37 rozmów, ponad 1/4 artystów przesłuchana przez naszych dziennikarzy, przez Zosię, przez Arka i przez Mikołaja. No i jeżeli wy macie jakieś takie swoje refleksje, kto zrobił na was największe wrażenie po przesłuchaniu tychże rozmów, to wysyłajcie do nas do godziny 10 SMS-y pod numer 7148. Koszt to zaledwie złotówka i 23 grosze. No oprócz skarpetek w końcu mi się udało, także czapka z daszkiem, torba, brelok, wszystko od Radia Afera. Już za momencik spotkamy się z Kingą, ale najpierw Moloko.

0: Już sobie wyobrażam, jak teraz Kinga, autorka kulturowego Espressa, teraz gdzieś tam sobie tańcuje przy Moloko, a już teraz będziemy wybierać się, no właśnie, do miejsca, które zasłynęło między innymi tym, że jest tam taka typowa fuszera budowlana, która okazała się być wielką atrakcją. Czyli widzicie, jak ktoś wam mówi, że źle położyliście płytki w łazience, to powiedzcie, a chwila, a może kiedyś turyści będą przyjeżdżać i sobie zdjęcia na tym robić.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo.
2: Salve. Co widzimy, gdy ktoś rzuca hasło Włochy? Podstawowe symbole, które większość przywołuje, to pizza, Koloseum, Wenecja, gondole, ale też Pisa, a dokładnie jej krzywa wieża. Słynna Torre Pendente to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektonicznych na świecie. To przy okazji pomnik ludzkiej ambicji walczącej z prawami fizyki. Dziś postrzegamy jej nachylenie jako genialny kapres losu przyciągający miliony turystów, którzy fotografują się z nią w najróżniejszych pozach. Przez wieki nachylenie to było źródłem lęku i sporym technologicznym wyzwaniem, które niemal doprowadziło do katastrofy. Mało kto jednak wie, że w historii ratowania tego marmurowego kolosa kluczową rolę odegrał polski geniusz inżynieryjny, bez którego wieża mogłaby być dziś jedynie stosem gruzów na Placu Cudów. Historia wieży zaczęła się w 1173 roku, kiedy to rozpoczęto budowę dzwonnicy dla pobliskiej katedry. Pisa była wówczas potężną republiką morską, a bogactwo płynące z handlu i wypraw wojennych miało być ukazane w monumentalnym kompleksie religijnym. Niestety już po wzniesieniu trzeciego piętra w 1178 roku budowla zaczęła osiadać. Problem nie leżał w samej konstrukcji, lecz w podłożu. Piazza dei Miracoli spoczywa na gruncie składającym się głównie z piasku, mułu i miękkiej gliny, który w dodatku jest silnie nawodniony, co budowniczowie zlekceważyli, kładąc fundamenty o głębokości zaledwie nieco więcej niż 3 metrów. Budowę przerywano wielokrotnie, głównie z powodu wojen, co paradoksalnie uratowało wieżę. Przerwy trwające dziesięciolecia pozwoliły gruntowi pod ogromnym ciężarem osiadać powoli, przez co częściowo się zagęścił. Gdyby wieżę ukończono w jednym ciągu, prawdopodobnie zawaliłaby się jeszcze w XIII wieku. Kolejni architekci, próbując skorygować nachylenie, budowali wyższe piętra pod lekkim kątem w stronę przeciwną do przechyłu, co sprawiło, że wieża nie jest w linii prostej, lecz ma lekko bananowaty kształt. Ostatecznie pracę zakończono w 1372 roku montażem dzwonnicy, ale proces pogłębiania się przechyłu trwał nieprzerwanie przez kolejne stulecia. W XX wieku sytuacja stała się krytyczna. W 1990 roku wieża została zamknięta dla zwiedzających, ponieważ jej wychylenie od pionu przekroczyło 4,5 metra. Eksperci wyliczyli, że osiągnięto punkt krytyczny. Każda kolejna ulewa lub drżenie ziemi mogły być tymi ostatnimi dla wieży. Wówczas powołano Międzynarodowy Komitet Ekspertów, w skład którego weszło 13 wybitnych specjalistów z różnych dziedzin. Wśród nich najważniejszą postacią stał się profesor Michele Jamulkowski, wybitny geotechnik urodzony w 1935 roku w Stryju, w ówczesnej Polsce, który po wojnie wyemigrował do Włoch. Jamulkowski jako przewodniczący komitetu musiał zmierzyć się z wyzwaniem, które wielu uważało za niewykonalne. Przez lata testowano różne metody, od zamrażania gruntu ciekłym azotem, co okazało się katastrofą i przyspieszyło przechył, po opasanie wieży stalowymi linami. Ostatecznie to pod kierownictwem Polaka przeforsowano genialną w swojej prostocie, choć ryzykowną, metodę podbierania gruntu. Pomysł polegał na precyzyjnym usuwaniu niewielkich ilości ziemi spod północnej strony wieży, tej wyższej, co miało zmusić budowlę do samoistnego, powolnego prostowania się pod własnym ciężarem. Operacja była majstersztykiem inżynierii. Używając specjalistycznych wierteł, zespół Jamulkowskiego usunął łącznie około 38 metrów sześciennych ziemi. Każdy ruch był monitorowany przez setki czujników. Dzięki tej metodzie wieża cofnęła się o około 44 cm, powracając do stanu z początku XIX wieku. Stabilizacja ta według obliczeń ma zapewnić wieży bezpieczeństwo na co najmniej kolejne 300 lat. Sukces Jamulkowskiego odbił się szerokim echem w świecie nauki, a on sam stał się we Włoszech bohaterem narodowym. Choć zawsze podkreślał, że był to wysiłek zbiorowy. Krzywa wieża przetrwała nie tylko błędy inżynieryjne, ale i zawieruchy wojenne. Podczas II wojny światowej amerykańscy żołnierze mieli rozkaz zniszczenia wszystkich budynków, które mogły służyć niemieckim snajperom jako punkty obserwacyjne. Wieża w Pizie była idealnym celem. Na szczęście młody kapral Leon Weckstein, wysłany na zwiady, został tak oszołomiony pięknem architektury Placu Cudów, że zwlekał do ostatniej chwili z wezwaniem ognia artyleryjskiego. Chwilę później Niemcy wycofali się, a rozkaz ataku został odwołany. Dziś wieża dumnie wznosi się nad Pizą, mając około 56 metrów wysokości i ważąc blisko 14,5 tysiąca ton. Co ciekawe, mimo trwałego nachylenia, konstrukcja okazała się wyjątkowo odporna na trzęsienia ziemi. Fenomen ten, zwany dynamiczną interakcją budowli z podłożem, polega na tym, że miękki grunt, który spowodował nachylenie, jednocześnie amortyzuje drgania sejsmiczne w taki sposób, że wieża nie wpada w rezonans z podłożem. Okazuje się, że polska myśl techniczna potrafi ratować najcenniejsze skarby kultury. Profesor Michele Jamulkowski, który zmarł w 2023 roku, pozostawił po sobie dziedzictwo, które zachwyca kolejne pokolenia. Dzięki niemu i jego zespołowi jedna z najbardziej absurdalnych i pięknych pomyłek w historii budownictwa wciąż może cieszyć nasze oczy. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera. Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
5: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w aferze. Piątek wieczorem.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo.

Stach Bukowski ciągle ma za mało, a tymczasem ciągle za mało okazuje się być miejsca dla poznańskich kierowców, przynajmniej jeżeli chodzi o okolice Ronda Starołęka. Tutaj niestety doszło do kolizji tak mniej więcej godzinę temu, ale cały czas utrudnienia są i jeżeli wy macie więcej informacji, to dajcie nam znać. 618750213. Ja ten numer w środku nocy mogę wyrecytować, a teraz nagle gdzieś zabrakło mi którejś cyferki, ale ze spokojem już to mamy. Ja zerkam za to na poznańskie ulice, jak to wygląda w innych miejscach i okazuje się, że poza Starołęką to chyba nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o stolicę Wielkopolski. No i w ogóle, słuchajcie, dzisiaj ma być piękna pogoda, 14 stopni, czyli tak rzeźko. Także zakładacie bluzę i będzie idealnie, więc jeżeli macie możliwość, no to rowerkiem na przykład, albo pieszo do pracy, albo na studia, tak żeby nie korkować jeszcze bardziej tego naszego zakorkowanego Poznania. Zerkam jeszcze, czekajcie, tutaj bardziej na północ, tutaj, no jeżeli nie jest zakorkowana na Ramowicka, jeżeli na Niestachowskiej, nie no dobra, na Niestachowskiej są korki, przepraszam, już bym przesadził w tym momencie. Jeszcze raz powtórzę wam, numer 618750213. Jeszcze mam jedną informację dla jednego z naszych słuchaczy, który jest takim heheszkiem. Chodzi o nasz konkurs, o którym przypomnę wam za 3 minutki. Do wygrania jest zestaw gadżetów Nextowych. Nie słuchałeś dokładnie, drogi słuchaczu. Jakby co, to skarpetki Nextowe są nowe, świeże. Ja mam swoje na nogach i nie będę ich nikomu dawał. Ze spokojem. Jeszcze nie jest tak źle. Swoją drogą, ty to musisz być niezły stópkarz.

7148 to numer naszej bramki SMS-owej, który to powinniście znać, jeżeli chcielibyście wygrać gadżety od NextWesta i od Radia Afera. Znaczy gadżety są NextWestowe, a my rozdajemy, żeby nie było. Do wygrania. Torba, czapka, skarpetki, brelok, to wszystko do zgarnięcia dla tych, którzy po pierwsze są fanami NextWestu, a po drugie słuchali naszych wywiadów, które to przeprowadziliśmy w trakcie trwania festiwalu z trzech różnych miejsc, 37 artystów, także jest czego słuchać na naszym Spotify, gdzie was zapraszamy, no i posłuchanie jest potrzebne do tego, żeby móc taki zestaw wygrać. 7148, jeszcze raz przypomnę numer bramki SMS-owej, afera.next, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedzcie nam, czy po odsłuchaniu naszych rozmów z artystami, którzy wystąpili na Nexcie, któryś z nich czymś ciebie zaskoczył. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, po godzinie 10 będziemy konkurs rozwiązywać, cały zestaw do wygrania, a teraz lista aferowych nowości na 13,5 minuty przed godziną 9. W twoich rękach, Madame Afera.

twoich rękach i Madame Afera. Tymczasem my mamy jeden z najbardziej pożądanych, jedno z najbardziej pożądanych zestawień każdego roku, czyli zestawienie najbardziej prestiżowych zawodów, a także tych, które są najmniej szanowane przez Polaków. No i pracownia SB Research faktycznie przeprowadziła sondaż zaufania do poszczególnych zawodów, no i doszło do delikatnego przetasowania, jeżeli chodzi o pierwsze miejsca, albowiem ratownik medyczny wyprzedził strażaka. Przez ostatnie 5 lat to właśnie strażacy cieszyli się największym zaufaniem Polek i Polaków, no ale teraz się okazuje, że to ratownicy medyczni ich wyprzedzili. Co ci strażacy musieli zrobić, albo co ci ratownicy musieli zrobić, żeby jedni drugich wyprzedzili, no ale inne zawody mogłyby naprawdę poczuć się zazdrosne, albowiem przedstawicielom obu zawodów ufa blisko 80% badanych, odpowiednio 79,6 oraz 78,8%. Podium uzupełnia pilot samolotu pasażerskiego z zaufaniem na poziomie 77% i nie ma co się dziwić, kiedy wchodzicie do takiej wielkiej metalowej puszki, która ma lecieć ileś tam tysięcy metrów nad ziemią, to lepiej ufać takiej osobie, która jest odpowiedzialna za wasze życie. W pierwszej dziesiątce między innymi także lekarz, pielęgniarka, profesor uniwersytetu, a także górnicy. No ale teraz przechodzimy do tej drugiej części, która jest zdecydowanie ciekawsza, czyli o tych, których szanujemy najmniej. Jakie zawody są szanowane najmniej? Bo to oczywiście nie człowiek, ale zawody. No i okazało się, że najmniej osób wykazało zaufanie do influencerów. Uwaga, influencerom ufa tylko 14,7% respondowanych. Trochę lepiej od nich oceniani są youtuberzy i uwaga, na podium telemarketerzy, czyli influencerzy, youtuberzy, telemarketerzy, macie jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ponieważ mniej osób ufa wam niż ufa, uwaga, posłom, którzy zajmują 4. miejsce od końca. I to, co 5. Polak ufa posłom, 21,1% respondentów. Ja nie wiem, to jest dziwne z tymi badaniami, bo to one są przeprowadzane, ale w ogóle nie są reprezentatywne dla moich znajomych. No i także źle oceniamy europosłów, rekruterów, pracowników infolinii i trenerów biznesu. Więc wszystko zależy teraz od tego, czy chcecie dobrze zarabiać i być szanowanym, czy pieniądze są dla was ważniejsze, a tam oceny innych to pal licho. Dobrze, my tymczasem będziemy ratować was do godziny 10, na zegarach 8,5 minuty do godziny 9. Zabijasz? Nie zabijamy, ale gramy. The Branchers.

Odnosząc się jeszcze do wyników sondażu przeprowadzonego na temat tego, komu ufamy, komu nie ufamy pod względem uprawianego zawodu, wykonywanego zawodu. A co jeżeli ratownik medyczny, czyli temu, któremu najbardziej ufamy, byłby influencerem? To by się wtedy średnio liczyło, czy to by się kumulowało? Hey, I had tough days, so tough was night.

0: Ratownik medyczny i strażak, tym zawodom najbardziej ufamy. Najmniej ufamy influencerom i youtuberom.
1: Tak?
0: Co pani na to?
1: A radiowcom?
0: No właśnie nie ma. Właśnie nie ma. Jestem bardzo rozczarowany, bo to znaczy, że jesteśmy, no, jakby negatywnie spojrzeć, to w tym środku niejakości.
1: Dokładnie. Jesteśmy pomiędzy... No dobra, nieważne.
0: Albo, bo być może rozpalamy emocje bardzo skrajne i dlatego jesteśmy w środku.
1: Myślę, że też zależy po prostu od radia i mediów.
0: No, bo ja tobie powiem, że ja nie ufam do końca.
1: Ale aferze czy komu?
0: Nie, nie, nie, nam ufam jak najbardziej.
1: No, no właśnie, dlatego, no oczywiście, że nam ufam.
0: No przecież zaraz
1: ufać.
0: Będę czerpał informacje z serwisu, który przedstawiasz, no to muszę ufać. No. 3 minuty do godziny 9:00, czas na kolejny dziś serwis informacyjny, któremu zawsze można zaufać.

0: Zuzanna Powłocka-Bulczak, zapraszam. Powoli opanowywany jest pożar Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Wczorajszy deszcz zatrzymał rozprzestrzenianie się ognia, z którym strażacy walczyli od wtorku. Nadal występują zarzewia ognia, ale dogaszanie może zająć jeszcze wiele dni. Teraz przyrodnicy liczą straty, jakie poniósł teren i jego lokalny ekosystem. Spłonąć miało około 300 hektarów lasu. Ucierpią na tym m.in. chronione ptaki, których na Lubelszczyźnie nie brakuje. Przed pożarem ministra środowiska i klimatu zapowiadała utworzenie na wspomnianym terenie rezerwatu. W walce z żywiołem pomagali m.in. specjaliści z wielkopolskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
1: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
0: Zmiany na poznańskiej porodówce. Po zwolnieniu ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego doktora Marcina Przybylskiego z pracy odeszło kolejnych 5 lekarzy. Mimo tej sytuacji dyrektor szpitalu wojewódzkiego profesor Dawid Murawa zapewnia o zbliżających się pozytywnych zmianach w funkcjonowaniu placówki.
2: Robimy podstawowe remonty, które już dają bardzo wiele, chociażby łączenie porodu w wodzie, lepsze możliwości udziału partnera czy męża w porodach. I to z automatu wpłynęło na ten wzrost. I trzecia rzecz oczywiście to rozwinięcie szkoły rodzenia, poprawa możliwości tej szkoły rodzenia.
0: Na początku czerwca ma zostać przedstawiona nowa ordynatorka oddziału. Dyrektor podkreśla, że zmiany mają stworzyć nowoczesne Centrum Ginekologii i Położnictwa przy ulicy Lutyckiej. W najbliższym czasie ruszy seria szkoleń wolontariackich. Poznańskie Centrum Wolontariatu zaprasza na bezpłatne warsztaty osoby zajmujące się pracą społeczną i koordynujące ją w organizacjach pozarządowych i instytucjach. Po zapisaniu się będzie można nauczyć się m.in. podstaw języka migowego czy arteterapii i wszystko to bezpłatnie. Szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie PCW, natomiast do Poznańskiej Akademii Wolontariatu zgłaszać mogą się seniorzy, którzy także chcieliby się zaangażować w pracę na rzecz innych. Zgłoszenia do tzw. Poznańskiej Akademii Wolontariatu Senioralnego przyjmowane są do 30 maja. Obie inicjatywy realizowane są przez CREO, czyli Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Obywatelskiej.
1: Kibicuj z Radiem Afera.
0: Już dzisiaj Lech Poznań zmierzy się z Arką Gdynia. Pierwszy gwizdek 32 kolejki Ekstraklasy o 20:30 na Bułgarskiej. Spotkanie jest szczególnie ważne, ponieważ to w ten weekend kolejosz podtrzyma tytuł Mistrza Polski albo nie. Byłoby to 10. mistrzostwo w historii klubu. Jest to możliwe, o ile poznańska drużyna pokona Arkę Gdynia, Górnik Zabrze przegra z Zagłębiem Lubin, Jagiellonia Białystok nie wygra z Pogonią Szczecin, a punkty straci też Raków Częstochowa. Jeżeli dziś kibicujecie, skorzystajcie z wzmocnionej komunikacji miejskiej. Ja życzę oczywiście samych pozytywnych wrażeń. W ostatnim serwisie zaś słyszymy się tuż przed 10:00.

0: Afelanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dziesiąte mistrzostwo, ale by to było. Coś mi się wydaje, że w poniedziałek kura by nie wstała.

0: Właśnie nie wiem do końca, czy z tym Rakowem to też, czy oni też muszą zgubić punkty.
1: Tak czytała, znaczy inaczej, powołam się tutaj na Radio Poznań.
0: Okej, okay, dobrze, dobrze, czyli jakby co to ich wina.
1: Natomiast ciekawe, że nie zaadresowałeś takiej bardzo ciekawej kwestii, że ja jestem gdynianką.
0: No i bardzo dobrze, ponieważ Arka Gdynia to nasza wielka przyjaciółka, wielka triada Lechareczka Krakowia. To jest mecz przyjaźni, więc możesz, dzisiaj możesz bez problemu pójść na stadion z szalikiem Arki Gdynia.
1: Akurat tak się składa, że będę jechała w kierunku Trójmiasta.
0: Ale nie do Gdańska.
1: Do Gdańska.
0: Serce me krwawi.
1: Ale no serce krwawi też mojego męża, który tam na mnie czeka.
0: No dobrze, dobrze. Niech i tak będzie. Bądźże pozdrowiony mężu w takim razie. Krwawimy razem. Zuza jeszcze za niecałą godzinę pojawi się w studiu. Dziękujemy i do zobaczenia. My przypominamy, że mamy 8 dzień maja w kalendarzu i to jest dzień, kiedy to, drodzy słuchacze, tu mi uciekło. O, dzisiaj mamy Światowy Dzień Osła i wcale nie dlatego za momencik w naszym studiu pojawi się gość. Gość, z którym porozmawiamy na temat niesamowitej akcji. Akcji, podczas której dwóch śmiałków stwierdziło, że 444 km głównego szlaku sudeckiego będzie pokonywać przez 120 godzin, a wszystko to dlatego, żeby głośno sprzeciwić się hejtowi, żeby głośno sprzeciwić się wykluczeniu. I jak to będzie wyglądało, jak trasa ze Świeradowa Zdrój do Prudnika będzie pokonywana przez dwóch śmiałków, o tym dowiecie się już za momencik. Słuchajcie, Radio Afera na zegarach godzina 9 z 2 minutami dokładnie jeszcze na zegarach. Za chwileczkę Staszek Homan, bo chyba nie powiedziałem w końcu, jak się nazywa nasz dzisiejszy gość, pojawi się w studiu. Widzę, że już wstał z krzesła, już gotowy, a pewno rozgrzany. Ci biegacze tak mają. Stand up straight at the foot of your love. I lift my

0: 444 km, 120 godzin, dwóch uczestników, jeden szlak i jeden cel, żeby głośno powiedzieć stop wykluczeniu i hejtowi. Jeden z tych dwóch uczestników, jeden z tych dwóch śmiałków jest dzisiaj naszym gościem. Gościem nie jest Krzysiek, który pobiegnie, ale gościem jest Staszek. Staszek Homan, dzień dobry Stanisławie.
1: Dzień dobry słuchaczom Halo Poznań. Edgar, cieszę się, że zaprosiłeś mnie akurat do studenckiego Radia Afera, bo to miejsce, w którym wykluczenie społeczne ze względu na wiek chyba nie istnieje, prawda?
0: Ageism jest nam obcym, to bez dwóch zdań. Dziękuję, widzę, że szpileczki wbijane od samego początku. Nie będziemy ukrywać, no ze Staszkiem się doskonale znamy i wy możecie pamiętać Staszka. Afera DJ's Night, lata temu. Ile to lat temu było?
1: Już nie pamiętam, to było tak dawno temu, że już nie pamiętam. Natomiast spędziłem tutaj całe mnóstwo miłych i fajnych chwil. Dużo nauczyłem się życia i cieszę się, że tą drogę miałem właśnie okazję przebyć ze studenckim radiem.
0: No to zacznijmy w takim razie, jak już mówimy o drodze, to zacznijmy o tej drodze, którą wy będziecie pokonywać i zanim o samym bieganiu, bo ty jako zapalony biegacz, wręcz profesjonalista, to bardzo dużo możesz na ten temat opowiadać, ale chciałem zapytać, skąd w ogóle pomysł, Staszek, na to, żeby pokonać tak kosmiczny dystans w tak krótkim czasie i od tego właśnie zacznijmy.
1: Myślę, że o to właściwie powinniśmy zapytać Krzyśka, bo on był pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. Jest świetnym biegaczem górskim, ma wiele, wiele za sobą biegów i zawodów. Zaproponował mi delikatnie to, czy ja bym nie wziął w tym udziału. Ja się na to zgodziłem, no i razem wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie przyciągnąć uwagę naszym biegiem do problemu, z którym ścieramy się na co dzień. Jest to wykluczenie społeczne oraz hejt. Myślę, że takie ciche wykluczenie w małych grupach pojawia się cały czas. Wykluczenie ze względu na wiek, wykluczenie ze względu na niepełnosprawności, co później przekłada się na hejt. I to jest dookoła nas. Tego nie można zaprzeczyć.
0: Czyli głównym celem biegu, poza tym, że wy się sprawdzacie, ale to jest taki cel indywidualny, jest to, żeby nagłośnić właśnie ten problem związany z szeroko pojętym hejtem, bez wchodzenia w szczegóły.
1: Dokładnie tak. Szeroko pojęty hejt. Chcemy z tym walczyć. Chcemy mówić o tym, że każdy z nas może być lepszym człowiekiem. Wystarczy zacząć od siebie i przestać na przykład w sposób nieuprzejmy żartować z osób, które walczą z jakimiś swoimi słabościami.
0: W jaki sposób można, właśnie, czy można się do was w jakiś sposób dołączyć, czy można w jakiś sposób was wspomóc, nomen omen, czy przede wszystkim kibicowanie i refleksja nad własnym zachowaniem to jest ten cel, który chcecie osiągnąć?
1: Głównym celem jest rzeczywiście ta refleksja, o której przed chwilą wspomniałeś, natomiast można dołączyć do nas. Mamy wydarzenie na Facebooku, na którym już sporo osób jest zainteresowane. My startujemy 30 maja, chwilę po północy, ze Świeradowa Zdroju. Będzie można nas obserwować cały czas online za pośrednictwem Poltrax Live. Każdy z was będzie mógł sprawdzić dokładnie, w jakiej lokalizacji się znajdujemy i dołączyć do nas na przykład na 1 kilometr, 10 kilometrów. Może komuś uda się przebiec któryś z całych odcinków, które mamy zaplanowanych. No zapraszam do tego serdecznie, bo takie wsparcie będzie dla nas bardzo duże i też będzie można o tym sobie porozmawiać z nami.
0: Ja wiem, że powinienem Krzyśkowi zadawać to pytanie, ale nie ma go, więc zadam je tobie, Staszek. Dlaczego od razu góry? Bo wydawałoby się, że kiedy się zaczyna, no to raczej zacznijmy od czegoś prostszego. No jednak 444 kilometry to i tak to jest wynik kosmiczny po płaskim. A co dopiero przy tych wszystkich przewyższeniach, bo jednak no główny szlak sudecki to wymagające wyzwanie.
1: Z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że góry uczą pokory i w górach potrzeba wsparcia przez drugiego człowieka jest bardzo ważna, bo my nie zdobywamy gór, my góry przeżywamy. A drugi powód to... No właśnie, I teraz chwilowo się zablokowałem. Drugi powód to, że...
0: Spokojnie, ja wiem, że jestem nauczycielem, ale to nie jest odpytka.
1: Edziu, spokojna głowa. Już tobie odpowiadam, bo już mam wszystko w głowie. Sudety. Sudety, góry. My ze Sudetami jesteśmy bardzo mocno związani, ponieważ ja, Krzysiek i Alicja, która jest przewodniczką sudecką, ukończyliśmy ten sam kurs na przewodników sudeckich. To kurs, który trwa ponad 2 lata. My jesteśmy w tej chwili po egzaminach wewnętrznych. Czeka na nas egzamin państwowy, który pewnie gdzieś tam we wrześniu, może w drugiej połowie roku uda nam się zdać, zobaczymy. Ale przez te 2 lata spędziliśmy ze sobą całe mnóstwo czasu i Sudety są takim naturalnym powodem właśnie, dlaczego to będziemy robić w górach.
0: Przechodzimy do mięsa, do tego, co dawaj, najbardziej będzie pewnie interesowało co niektórych. Staszku, jak się przygotować, to jest złe pytanie, bo to są lata tak naprawdę przygotowań, to jest przygotowywanie się po prostu do wysiłku, ale jeżeli... jak to będzie wyglądało, jak to będzie przebiegać? No bo co, wybierzecie po prostu, nie wiem, jakiś mały plecaczek i przez 120 godzin po prostu z nim biegniecie i, nie wiem, wodę to sobie zlewacie z potoków, które spotkacie? Czy to jest potężna operacja logistyczna?
1: Bardziej to drugie, to jest bardzo duża, potężna operacja, ponieważ główny szlak sudecki można oczywiście przejść z plecakiem, ale to będzie trwało dużo dłużej niż nasze założenie, czyli 120 godzin. Ja jeszcze dodam, że te 120 godzin to jest taki nasz Everest. Rekord w ogóle przebiegnięcia tego szlaku to 82,5 godziny w 2024 roku zrobił to Łukasz Wróbel Motylanoga z Leszna. Zresztą on też troszeczkę był taką naszą inspiracją. Zachęcam do tego, żeby obejrzeć film 444, który jest pokazaniem tego, w jaki sposób się to robi. My natomiast nie będziemy biegli z jednym plecakiem. Za nami będzie cały czas jechał kamper, cały czas będzie jechać wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli sobie się zatrzymać, coś zjeść, zregenerować się, odpocząć i biec dalej. Cały bieg jest podzielony na 5 etapów. Średnio dziennie będziemy przebiegać około 90 kilometrów. Pierwszy dzień jest najtrudniejszy, ponieważ startujemy chwilę po północy ze Świeradowa i musimy dobiec do Andrzejówki. To jest dokładnie 136 kilometrów.
0: To są całe Sudety. Nie. Karkonosze, przepraszam.
1: No nie, nie tylko, bo to są całe
0: Izery. Jeszcze Rudawy.
1: Nie, to są Izery. Izery, Karkonosze, Rudawy, Wałbrzyskie, Kamienne i tak dalej, i tak dalej. I kończymy w suchych w Andrzejówce.
0: Jak będziecie biec, nie? Bo mówisz, że będzie jeździł kamper, tam będziecie, właśnie, będziecie w nim spać, czy będziecie spać w jakichś miejscówkach po drodze, czy już macie to zaplanowane, czy będzie można was spotkać w jakichś schroniskach, gdzie będziecie mogli autografy rozdać komuś?
1: Na pewno będzie można nas spotkać na trasie, będzie można nas spotkać w Andrzejówce, bo tam mamy zaplanowany pierwszy nocleg. Później kolejny mamy zaplanowany w Karłowie, to są Góry Stołowe, o ile dobrze pamiętam. Dalej lecimy do ojejku. O matko, i teraz by się przydała przewodniczka sudecka, która by tutaj dokładnie to nam opisała.
0: No i dobrze.
1: Ale słuchajcie, moi drodzy, będziecie mogli wszystko sprawdzić na naszych socialach, jak dokładnie trasa będzie przebiegać.
0: Co uważasz za najbardziej wymagające podczas tego biegu?
1: Przede wszystkim jego długotrwałość wysiłku, zmęczenie, ból, podejścia, bo nie podbiegi, bo my raczej podbiegać nie będziemy. Tego się nie da zrobić, ponieważ cały szlak ma więcej niż 14 tysięcy metrów przewyższenia.
0: Właśnie chciałem o to pytać.
1: To jest całe mnóstwo podchodzenia pod górę.
0: To jest 1,5 Mount Everest.
1: No, trochę mniej.
0: No nie, no 8,5 kilometra plus, no jak?
1: No ja powiedziałem ponad 14 tysięcy.
0: 14 tysięcy, no 14 tysięcy.
1: A ile ma Mount Everest?
0: No 8,5. No 8,5 plus 4. No nie, powiedziałem nie dwukrotność, tylko...
1: Tak, dobra.
0: No jeszcze z matmy
1: nie będzie. Matury są ostatnio. Nie spoglądałem na...
0: Nie zdałem.
1: ja by, pewnie też bym nie zdał, ale...
0: Skąd się znacie z Krzyśkiem i dlaczego to właśnie wasza dwójka? Bo to musi być niesamowite zaufanie między wami, bo góry uczą pokory, to jest rzecz oczywista, a taki wysiłek to uczy pokory jeszcze bardziej.
1: Krzyśka, inteligencja emocjonalna jest tak duża, że to się w głowie nie mieści i myślę, że akurat bieg z nim będzie dużo łatwiejszy niż mielibyśmy to zrobić pojedynczo. Z Krzyśkiem znamy się, tak jak wcześniej powiedziałem, z kursu na przewodników sudeckich. Spędziliśmy tam ponad 2 lata na różnych zjazdach, co 2 tygodnie chodząc po Sudetach, odnajdując naprawdę wspaniałe, piękne miejsca, zakamarki, których no, nie zna się tak na co dzień, nie? Bo chcę dodać, że Sudety to nie są tylko karkonosze, tak? To jest całe długie pasmo ciągnące się od właśnie Świeradowa aż po Prudnik.
0: Karkonosze będą najbardziej wymagające, bo będzie tam najwięcej turystów?
1: Akurat jeśli chodzi o karkonosze, to będziemy w nie wbiegać bardzo wcześnie rano i myślę, że gdzieś do południa powinniśmy je pokonać. Czy będzie tam dużo turystów?
0: Weekend, koniec maja.
1: Pewnie będzie. Pewnie będzie, ale to nie będzie dla nas trudność. My będziemy jeszcze wtedy w miarę świeży.
0: Hycniecie.
1: Hycniemy.
0: Także, drodzy słuchacze, jeżeli wybieracie się 30 maja w tych okolicach w Sudety, to jeżeli będziecie widzieć dwóch śmiałków, którzy biegną w stronę wschodnią, to odskoczcie, zróbcie miejsce, tak żeby chłopakom nie przeszkadzać. A przede wszystkim
1: jak
0: się uśmiechli. Ale czekaj, właśnie...
1: Nie, no właśnie, jak nie przeszkadzać, zbijać pionę, rozmawiać, ale... robić zdjęcia i publikować po to, żeby dotrzeć do jak największego grona naszych odbiorców.
0: No, nasz influencer górski, Stanisław.
1: Absolutnie. Nie influencer, tylko sudecka łajza.
0: Dobrze. I tak znajdziecie go na Instagramie, Staszka Homana. I jeszcze na koniec, Staszku, no bo biegniecie we dwójkę. To jest jednorazowa akcja? Czy macie gdzieś to... Ja wiem, że to dopiero po należy zadawać to pytanie. Ale czy gdzieś tam już z tyłu głowy takie pomysły się urodzą, że a może... to nie będzie pierwsza akcja, a może nie będziecie tylko we dwójkę kolejne razy biec? Czy gdzieś takie myśli się kołaczą?
1: Ja ci odpowiem w taki sposób, w jakim za każdym razem odpowiadam sobie po przebiegniętym każdym ultramaratonie. Jak siadam po przebiegnięciu, po pokonaniu mety, to siadam sobie i mówię: nigdy więcej. Po czym mija kilka godzin, mija 1, 2, 3 dni, regeneruję się, mówię: ale to było fajne, zróbmy to jeszcze raz. Zanim dotrze do nas, że to bez sensu.
0: Król Julian, na jakiego zasługujemy. Staszku, czego się życzy przed takim wyzwaniem?
1: Życzy się wsparcia.
0: Wspieramy ciebie.
1: Bardzo
0: Krzyśka.
1: Dziękuję.
0: I gratulujemy cudownej akcji i niezwykle szczytnego celu, jaki przyświeca GSS 120. To pod tym adresem znajdziecie wszelkie informacje, czy to w internetach, na Facebooku, na Instagramie, gdzie was oczywiście odsyłamy. Stanisław Homan. Stan Homan był naszym gościem.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Hejpa.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: No i my biegniemy dalej razem ze Staszkiem, razem z Krzyśkiem, przypominamy GSS 120, tam wszelkie informacje. Chłopacy biegną i my tymczasem biegniemy po nowość. Żółte kwiaty to Mary Max.

My może nie aż do krwi, ale na pewno z sercem na dłoni, albowiem mamy dla was prezenty. Torba Nextowa, czapka z daszkiem Nextowa, skarpetki nieużywane, one size Nextowe i breloch. Także z Next Westu mamy dla was. Dzisiaj rozwiązujemy konkurs, który kilka dni trwał i macie ostatnie pół godziny, żeby wysyłać SMS-y pod numer 7148, w treści wpisując afera.next, wasze imię i nazwisko. No i po wysłuchaniu naszych rozmów, które znajdziecie na naszym Spotify'u, jakby co, rozmowy rzecz jasna z artystami, którzy prezentowali się podczas tegorocznej edycji, no to który z artystów, artystek, osób artystycznych najbardziej was zaskoczyli? No i 7148, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Na zgłoszenia czekam jeszcze przez pół godziny. Do wygrania cały zestaw.

gadżetów Next Festowych. Będziecie mieli w co się ubrać, w czym nosić rzeczy. No, będzie sam, naprawdę. Naprawdę to zrobiłem na antenie? Tak, przepraszam. Zerkniemy do kalendarium w takim razie. Rok 1964. Na świat przychodzi Dave Rowntree, którego możecie kojarzyć z grupy Blur. I ten utwór, sorry, że tak często leci, ale nie wiem, czy jest bardziej czysta energia w postaci dźwięków niż ten.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Autopromocja. Reklama.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek.

Nie chce mi się więcej Skubas. I to by była idealna piosenka, ale w poniedziałek. Dzisiaj jest piątek, więc chce mi się więcej. Jeszcze więcej niż codziennie. My jeszcze więcej będziemy mieli dla was muzyki do godziny 10 podczas aferanka, ale później także zostańcie razem z nami, bo muzyki będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. I będzie także szybka muzyka i będzie to Kawasaki. To Kawasaki, to najnowszy singiel od Pawła 2D. 17 minut do godziny 10, lista nowości.

Kawasaki jest szybkie, za to szybka nie jest reakcja poznańskich instytucji, która tyczy się problemów pod wiaduktem Górczyńskim, a w sumie to pod przejściem pod wiaduktem Górczyńskim. Skomplikowane to, ale mam nadzieję, że kojarzycie mniej więcej, o które miejsce chodzi. I ja tutaj odwołuję się teraz do artykułu przygotowanego przez dziennikarze poznań.pl, których serdecznie pozdrawiamy i przepraszam, ale muszę. No, choćbym, bo się uduszę, bo jeżeli tego nie zrobię, chociaż udusić to się można przechodząc właśnie tymże przejściem, ponieważ, uwaga, od końca kwietnia no śmierdzi. Krótko mówiąc, śmierdzi. Śmierdząca sytuacja. Okazuje się, że sprawa została przekazana do Straży Miejskiej. Straż Miejska powiedziała, że przekazuje sprawę do Zarządu Dróg Miejskich, który zajął się awarią i zanieczyszczeniem. Tylko, że sprawa została zgłoszona 29 kwietnia. Mamy 8 dzień maja i z tego, co wiem, to na wczoraj jeszcze cały czas śmierdziało, ponieważ ZDM wskazał, że źródłem są prawdopodobnie nieczynne toalety w przejściu podziemnym. No i natomiast problem nie został dalej skutecznie usunięty. Dlaczego? No bo ZDM mówi, że no postara się zlokalizować dopływ wody do nieczynnych toalet w przejściu. No ale i tutaj mamy problem. Ani Aquanet, ani PKP nie przyznają się do awarii własnych sieci wodociągowych. Spompowano wodę, ale dalej śmierdzi. Dalej nie można przechodzić. Nie jest to nic przyjemnego, bo my oczywiście toczymy bekę, ale dla tych, którzy chociażby tamtędy muszą przechodzić, mieszkańcy, którzy na przykład muszą na pętlę dojść, no to jest jedyna droga tak naprawdę, chyba że będą nadkładać bardzo, bardzo dużo i gdzieś tam będą przechodzić, nie wiem, przez Świerczewo. No ale to chyba nie o to do końca chodzi. Jak widać, nikt nie chce się przyznać do tego, że śmierdzi. Jest to niezwykle śmierdząca sprawa, no ale jeżeli chodzi o ten temat, to coś mi się wydaje, że umycie rąk byłoby niewskazane. Rzecz jasna, umycie rąk od problemu, a nie umycie rąk w ogóle. Niedawno był dzień mycia rąk, także dbajcie o higienę, także intelektualną. Dajcie nam znać, jeżeli macie jakieś pomysły, jak rozwiązać problem śmierdzącego przejścia podziemnego. Aferanek@afera.com.pl. Odzywajcie się do nas także na fejsie i na insta 618750213. Z kolei 12 minut zostało do 10.

14 stopni dzisiaj zapowiada się w stolicy Wielkopolski. Bez deszczu, ale sporo chmur, także to bez deszczu to weźcie sobie w taki delikatny nawias, bo nigdy nie wiadomo, czy akurat tym razem nie minąłem się z prawdą. Ale co do 14 stopni to mam rację, wiatr nie powinien dzisiaj zbyt mocny przeszkadzać poruszaniu się chociażby rowerem. I wiać będzie ze strony północnej, także jeżeli na przykład będziecie jechać do Wągrowca, to możecie pojechać rowerem i sprawdzić się, czy to dobrym jest faktycznie pomysłem, ażeby jechać pod wiatr. Tylko ten wiatr dzisiaj delikatny. Dzisiaj możecie sobie poćwiczyć. Dzisiaj taki delikatny trening. Po raz ostatni przypomnę wam także o naszym konkursie do wygrania zestaw gadżetów NextBestowych. Jeżeli chcielibyście go zgarnąć, no to 7148. Ten numer bramki SMS-owej jest dla was. W treści wpisujcie afera.next, wasze imię i nazwisko i który z artystów, z którym to wywiad przeprowadzaliśmy, a wy ten wywiad odsłuchaliście, tego wywiadu odsłuchaliście, was najbardziej zaskoczył i czym. Koszt wiadomości złotówkę i 23 grosze. Na zgłoszenia czekam jeszcze przez dokładnie 7,5 minuty.

0: Dobra, teraz już nie będziemy chyba takich tematów drażliwych poruszać na antenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy ktoś tobie wisi pieniądze? Albo paczka tobie zaginęła?
1: Nie, ale niedługo ja będę komuś wisić pieniądze.
0: Okej, dobra. I jakby co, ja nie mam. Nie ma opcji. Narodowy Dzień Zwycięstwa tutaj widzę. Będzie... O, kolejne pomysły na arenę. To jaki tym razem jest pomysł? Usłucham.
1: Czemu ty zawsze chcesz te spoilery z tych... No dobra, będzie Centrum Nauki... Znaczy, chciano by, żeby było Centrum Nauki.
0: To nie są spoilery, to są zajawki.
1: No ale pytasz mnie jakby o clue newsa. No, o co ci chodzi?
0: No to odbij piłeczkę i powiedz, że... Zostań z nami i posłuchaj, to wtedy się dowiesz.
1: No,
0: albo co
1: tak
0: cię
1: za
0: to
1: każdym
0: obchodzi.
1: Razem przecież.
0: No to trzeba za każdym razem wymyślać. Ja pytania wymyślam za każdym
1: Drogi
0: razem.
1: Drogi słuchaczu, zostań z nami, za chwilę się dowiesz.
0: Dobrze, przepraszam, już nie będę pytał. 3 minuty do godziny 10, czas na ostatni poranny serwis informacyjny.
1: Zuzanna Popocka-Bulczak, zapraszam. Mieszkańcy Antoninka skarżą się na uciążliwy zapach. Jego źródłem ma być lakiernia należąca do Volkswagen Poznań. Mieszkańcy mówią o chemicznych oparach, które pojawiają się w okolicy nieregularnie, a które są szkodliwe.
2: My chcielibyśmy oddychać czystym powietrzem, a to, co było stwierdzone w oparach w 2021 roku, benzen, heksen, aceton, toluen, ksyleny, etylobenzen, to są wszystko substancje rakotwórcze, które najbardziej oddziałują na młode organizmy.
1: Mówi lekarka i mieszkanka Antoninka Edyta Mądry. Firma odpowiada, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jej emisja lotnych związków organicznych jest wielokrotnie niższa niż wymagają normy unijne. Jednocześnie przedsiębiorstwo wyraziło gotowość do przedstawienia mieszkańcom dokładniejszych analiz dotyczących emisji. Sprawą zajęła się Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta.
3: Czy wiesz, że...
1: Dziś przypada Narodowy Dzień Zwycięstwa, czyli święto upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie. Od kapitulacji III Rzeszy minęło 81 lat i z tej okazji odbędą się uroczystości m.in. w Poznaniu i w Gnieźnie. Za chwilę, bo o 10:00, przy pomniku Armii Poznań przemówi wicewojewoda wielkopolski oraz dowódca garnizonu Poznań. Odbędzie się też apel pamięci i składanie wieńców. Z kolei o godzinie 18:00 na terenie byłej cukrowni w Gnieźnie odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca ofiary konfliktu oraz prezentująca historię miejsca. Do 2015 roku Narodowy Dzień Zwycięstwa obchodzony był w Polsce 9 maja jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, czyli państwowe święto byłego bloku wschodniego. Czy w arenie powstanie Centrum Nauki? Taka propozycja pojawiła się w dyskusjach radnych w związku z coraz widoczniejszym scenariuszem, według którego powstanie nowa hala widowiskowo-sportowa. Umieszczenie Centrum Nauki w wymagającej modernizacji arenie to jednak świeży i nieprzekonujący każdego pomysł.
4: Musimy budować nowego obiektu, tylko go mamy. Arena jest obiektem na właśnie ponad 3000 osób. Przy odpowiedniej modernizacji, przy odpowiedniej remoncie uważam, że możemy mieć tam około 4000. To wszystko wyjdzie w projektowaniu, ale arena jest miejscem sportu i powinna nim pozostać. Oczywiście z funkcjami takimi, aby można było zorganizować jakieś wydarzenie kulturalne, jakiś koncert i taki jest nasz plan, ja będę w nim konsekwentny.
1: Mówi zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek. Szacunkowy koszt budowy nowoczesnego Centrum Nauki wynosi od 300 do 600 milionów złotych, które pochodzić miałyby ze środków unijnych i od prywatnych podmiotów. Na razie nie wiadomo, czy atrakcja byłaby osobną instytucją, czy uzupełnieniem działań Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza oraz Politechniki Poznańskiej, które w najbliższych latach tworzyć będą własne centra nauki.
3: Na antenę wchodzi kultura.
1: Dziś rozpoczyna się festiwal filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Kinomaniacy mogą dziś liczyć na prawdziwą ucztę, która startuje o 10:30 i odbywać się będzie w ciągu całego wydarzenia w 4 różnych lokalizacjach w Poznaniu, w tym oczywiście w kinie Muza. Podczas festiwalu w całej Polsce wyświetlonych zostanie prawie 180 filmów z całego świata, ale Dogs Against Gravity to również debaty i spotkania, imprezy i koncerty czy warsztaty. Dzisiaj przewidziano spotkanie z reżyserem i reżyserką obrazu Kłopotliwy Niedźwiedź, Jackiem Wisemanem i Gabrielą Osiowandem. Festiwal potrwa do 17 maja, zaś 1 czerwca przeniesie się do internetu na mdag.pl. I tym tą informacją kończę poranne wydanie serwisów informacyjnych. Na kolejne zapraszam oczywiście po południu.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: It's Friday!

0: Dziękujemy pięknie za ten poranek. Obiecuję już nie spoilerować.
1: Nieprawda.
0: A, obiecuję, ale złamię obietnicę. Nie, obietnica jest szczera.
1: Aha, no
0: wykonanie
1: dobra.
0: Będzie już
1: aha,
0: inne.
1: Rozumiem.
0: Poza tym domagam się kaszubskiej truskawki.
1: No dobrze, no. No dobrze, no.
0: Cóż szkodzi obiecać?
1: No właśnie, cóż szkodzi. Zobaczymy, dokładnie. Zobaczymy jak będzie.
0: Zuza i Jalin.
1: Obietnica no. Może być szczera, ale wykonanie to zobaczymy. Właśnie. No.
0: Sam na siebie batu kręciłem. I tak całe życie, tak całe życie. Zuza odpowiedzialna za serwisy, Alina odpowiedzialna za realizację, obie odpowiedzialne za dobrą atmosferę, a co ja tutaj robiłem, to do końca nie wiem. Dziękujemy pięknie, to była Ferranek 8 dnia maja, mamy piątek, piąteczek, piątunio, rozwiązujemy nasze nextfestowe konkursy. Przypomnijmy, że do wygrania były zestawy gadżetów nextfestowych, no i tak, zgarnia je Michał, zgarnia je Maria. Maria, której najbardziej była zdziwiona po wysłuchaniu podcastu z zespołem Hai, zaskoczyła ilością instrumentalistów, tak, nie, instrumentaliów, przepraszam, wzrok nie ten, witalnością oraz pomysłem na nazwę. I także zgarnia Michał, ja naprawdę przybliżyłem sobie ekran, żeby dobrze przeczytać, i zgarnia także zestaw Michał, który napisał, że zaskoczyła go Zofia Justyńska swoją wiedzą na temat kultury. Nie wiedziałem, że w jej twórczości jest tak wiele literackich odniesień, będę ich poszukiwał. No i także no i Maria w takim razie. Maria również, Maria, która napisała bardzo długo, ale bardzo długą wiadomość, ale tutaj najbardziej zaskoczyła ją opowieść o ewolucji zespołu Hai z tria w septet koncertowy. Trudne słowa, no to ja w takim razie kończę czytać, żeby się dalej nie kompromitować. Zaraz do was wyślemy wiadomości, jak te zestawy gadżetów będziecie mogli zgarnąć. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze na koniec poranka zerkamy sobie do kalendarium. W roku 1977 na świat przychodzi Joe Bonamassa, amerykański gitarzysta, wokalista bluesowy. No i właśnie pan Joe będzie nas żegnał. I ja żegnam również. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotykam.

0: Autopromocja. Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
1: Herezji, szyderstwa i braku układu. Najcięższa audycja w eterze.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności, związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu.
3: No dawaj! A teraz w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
7: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
4: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
3: Normalnie o tej porze.
4: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze.
6: Tak.
5: Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17.
0: Autopromocja. Radio AFA.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jest piątek i roztaczam kulturalny wątek. Ja jestem Wiku Kozieja i przygotowałam dla ciebie kilka propozycji na ten wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nie ma metafizyki bez namacalności. Biblioteka to miejsce fizyczne, gdzie naradza się to, co abstrakcyjne, niematerialne. Wystawa Biblioteka Unikatowego Obiektu Wydawniczego jest archiwum poszukiwania, kwestionowania wiedzy. Tam książka przestaje być tylko obiektem fizycznym, a przede wszystkim staje się źródłem pozazmysłowości i refleksji. Tak w ogóle to dzisiaj Dzień Bibliotek. Galeria Design UAP, godzina 18. Klejnoty już się nie chowają. Hidden Gems robi swój czwarty przystanek w Tamie. Nowe głosy polskiego rapu mają okazję wybrzmieć dla większej publiczności. Kukon, Karuzelka, Polski, AG, 3BB, Azyl to imiona osób, które rzeczywiście mają coś do powiedzenia. Tama, godzina 17. Tylko te gierki i gierki. Gry społecznie zaangażowane to medium kreowania i kształtowania postaw w świecie. Mają one realny wpływ na podświadomość człowieka oraz jego podejmowanie decyzji. Spotkanie interaktywne, narracje zaangażowane, jak algorytmy gier cyfrowych kształtują nasze postawy, skupi się na kontekście społecznym, kulturowym oraz politycznym gier cyfrowych. Centrum Szyfrów Enigma, godzina 17.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.

0: Luźne rozmowy o seksie, bliskości, intymności, związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Afera, rockowo i alternatywnie.
1: Tamtego dnia nie poszliśmy spać. Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał.

0: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
1: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
0: Poniedziałki i piątki od 18.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6.

0: Autopromocja.
1: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: minęła godzina 15, a zatem...
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: No i zaczynamy tę hurtownię 8 maja, to jest Narodowy Dzień Zwycięstwa, a to oczywiście ku pamięci końca II wojny światowej. Za konsoletą Paweł Zjeżdżałka, przed mikrofonami Jan Felcyn i Ewa Grajek. No i cóż, dzisiaj będziemy z wami standardowo, jak zawsze, do godziny 16. Co tam mamy jeszcze ciekawego w kalendarzu? No imieniny dzisiaj m.in. Stanisława i Stanisław, czyli pań, wszystkiego najlepszego, a także Piotra, Wiktora, z ciekawszych imion Dezyderia dzisiaj obchodzi swoje imieniny, Achacjusz i Achacy, wszystkiego najlepszego wszystkim dzisiejszym solenizantom. Usłyszałem dzisiaj w innej stacji radiowej rano, że podobno na świętego Stanisława, taka jest tradycja, czy tak powiedzenie staropolskie, zawsze należało sadzić ogórki. To jeżeli ktoś z kolei ma taki przydomowy ogródek, warzywniak, w którym sadzi różne warzywa, to być może jest w stanie to potwierdzić, że rzeczywiście na świętego Stanisława ogórki się sadzi. No i my, tak jak mówiłem, będziemy z wami do godziny 16. Już za chwilę będziemy mieli konkurs. Później będziemy zaglądać do nowości muzycznych, do kalendarium, do tego, co się dzieje w kulturze. Oczywiście powiemy, co się dzieje na poznańskich drogach. No i to wszystko minie nam w ten sposób już właśnie aż do godziny 16. No to cóż, zaczynamy od Simi i Serce. To już gdzieś tam w tle pobrzmiewa. No i zostańcie z nami przynajmniej do godziny 16, no ale przecież można i dłużej.

0: Halo, halo, my was witamy z naszego aferowego studia. Mamy dzisiaj 8 maja.
1: Tak, no i tak jak mówiliśmy już, są dzisiaj różne nietypowe święta i ja nie zapomniałem o tym jednym, o którym jest chyba najgłośniej od samego rana, no ale...
0: Czyli o jakim?
1: No właśnie, o Międzynarodowym Dniu Bibliotekarza i Bibliotek. Tak się zastanawiałem, kiedy ostatni raz byłem w bibliotece.
0: Mało głośno o tym było, bo ja o tym jeszcze nie słyszałam.
1: No widzisz, ale tak się zastanawiam, ty pamiętasz, kiedy ostatni raz byłeś w bibliotece? Bo ja muszę przyznać, że dawno.
0: No jeżeli liczy się uczenie w Bibliotece Politechniki Poznańskiej, to tak. Niedawno, nawet wczoraj.
1: O.
0: No jeżeli to się nie liczy, mogłam przed wakacjami jakąś książkę wypożyczać.
1: O, no to widzisz, to ja niestety głównie ze względu na swoją pracę, jakby nie było na uczelni, to jednak większość tych... książek czytam po prostu w wersji cyfrowej, więc fizycznie w bibliotece to rzeczywiście dawno mnie nie było. No ale...
0: Ale dzisiaj o bibliotekach jeszcze trochę będzie?
1: Tak, dzisiaj
0: jeszcze... Także będziecie mieli okazję sobie posłuchać.
1: Dokładnie tak, ale no my przechodzimy oczywiście do konkursu, a właśnie w tym konkursie będziemy trochę się do tego dnia odwoływać. Konkurs dotyczy koncertu, który jutro, a więc w sobotę w klubie Blue Note, Benjamin Lackner i Maciej Obara, to jest kwintet jazzowy, który jutro właśnie zagości na scenie poznańskiego Blue Note'a. No i jeżeli macie wolny wieczór jutro i chcielibyście posłuchać takiego jazzu w najlepszym międzynarodowym wykonaniu, no to można zawalczyć o podwójną wejściówkę właśnie na ten koncert. No a żeby to zrobić, to trzeba do nas wysłać SMS-a na numer 7148. W treści wpisujecie afera, swoje imię i nazwisko i odpowiedź na to pytanie konkursowe, które właśnie do Dnia Bibliotekarza i Bibliotek nawiązuje, czyli czego byście najbardziej życzyli dzisiejszym...
0: Bibliotekarzom.
1: Tak, bibliotekarzom i w ogóle bibliotekom, żeby, nie wiem, mieli zawsze miłych czytelników, takich, którzy zwracają na przykład książki na czas...
0: Ono, myślę, że to by się przydało.
1: Myślę, że nikt nie lubi poganiać innych, jeśli chodzi o terminy. To pewnie bibliotekarze i bibliotekarki też tego nie lubią, kiedy muszą nałożyć karę na takiego niesfornego czytelnika bądź czytelniczkę.
0: Na pewno.
1: Dokładnie tak. No to będziemy czekać na wasze SMS-y gdzieś do godziny 15:50. No i w ten sposób oczywiście zachęcamy do udziału w tym konkursie. My w tle już słyszymy Wolf Alice i Set Boy.
0: I będziemy z wami jeszcze do godziny 16.
1: Dokładnie,
0: także
1: tak.
0: Zostańcie z nami.
1: Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
3: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: No i zrobiło nam się tak energetycznie za sprawą Royal Republic, ale teraz będzie pierwsza nowość muzyczna.
1: Spieszyć się gdzieś dzisiaj w ogóle?
0: No właśnie mam wrażenie, że akurat wszyscy ci, którzy się spieszyli, zostali dzisiaj przymusowo zwolnieni.
1: O matko, no też stoicie w korkach w Poznaniu?
0: No właśnie, co to się stanęło, tak można
1: Nie wiem, zapytać. Ale to jest w ogóle jakieś dziwne poznańskie zjawisko, bo ja mam wrażenie, że żadnego święta dzisiaj nie ma. Jest piątek taki jak każdy inny mniej więcej. Nawet słońca nie ma, bo słońce się skończyło, a cały Poznań stoi.
0: Trzeba by sprawdzić, czy coś się gdzieś nie wydarzyło, to za chwilę będziemy to robić, bo będziemy mieli ponad 4 minuty na to właśnie, żeby posłuchać nowości.
1: A nowość nazywa się Bez pośpiechu w temacie dzisiejszego stania w korkach.
0: Dokładnie tak.
1: Także nie śpieszcie się, nie stresujcie. Ja wiem, że stoimy na kaponierze. Kaponiera cała stoi, słuchajcie.
0: Dokładnie i pewnie nie tylko kaponiera, no więc bez pośpiechu, a taką radę czy
1: nie ja mam
0: wiem,
1: wrażenie,
0: sugestie?
1: Że to was to nikogo w ogóle nigdy nie pocieszyło.
0: No pewnie nie. Ale...
1: To trochę tak jak zaproponować komuś tabletki na uspokojenie, jak się denerwuje.
0: No tak.
1: Także nie ma za co, nie stresujcie się, kochani, będzie dobrze. Miłego słuchania bez pośpiechu.
0: Dokładnie tak, czyli antidotum na antenie Radia Afera.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jest piątek i roztaczam kulturalny wątek. Ja jestem Wiku Kozieja i przygotowałam dla Ciebie kilka propozycji na ten wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nie ma metafizyki bez namacalności. Biblioteka to miejsce fizyczne, gdzie naradza się to, co abstrakcyjne, niematerialne. Wystawa Biblioteka Unikatowego Obiektu Wydawniczego jest archiwum poszukiwania, kwestionowania wiedzy. Tam książka przestaje być tylko obiektem fizycznym, a przede wszystkim staje się źródłem pozazmysłowości i refleksji. Tak w ogóle to dzisiaj Dzień Bibliotek. Galeria Design UAP, godzina 18. Klejnoty już się nie chowają. Hidden Gems robi swój czwarty przystanek w tamie. Nowe głosy polskiego rapu mają okazję wybrzmieć dla większej publiczności. Kukon, Karuzelka, Polski, AG, 3BB, Azyl to imiona osób, które rzeczywiście mają coś do powiedzenia. Tama, godzina 17. Tylko te gierki i gierki. Gry społecznie zaangażowane to medium kreowania i kształtowania postaw w świecie. Mają one realny wpływ na podświadomość człowieka oraz jego podejmowanie decyzji. Spotkanie interaktywne, narracje zaangażowane, jak algorytmy gier cyfrowych kształtują nasze postawy, skupi się na kontekście społecznym, kulturowym oraz politycznym gier cyfrowych. Centrum Szyfrów Enigma, godzina 17.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: Dzisiaj mamy 8 maja i oprócz tego, że dzień okazał się być też płodny muzycznie, to mamy tutaj pierwsze zdobycie Mount Everest bez tlenu i zrobił to Włoch Reinald Messner i Austriak Peter Habeler.
1: To jest piękne osiągnięcie wysokogórskie, ale jak ktoś tak wysoko nie lubi chodzić, to na przykład może sięgnąć po gazetę, a też miał jakąś, pamiętam, rocznicę z gazetą związaną.
0: Tak, bo w 1989, dokładnie dzisiaj, ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej. Ciekawe, czy pisali tam o tym, że zdobyli ten Mount Everest bez tlenu.
1: No ciekawe, a jeśli byśmy spojrzeli właśnie do rocznic muzycznych, to dzisiaj między innymi sporo takich rocznic około bluesowych, bo 115. rocznica urodzin słynnego Roberta Johnsona, więc takiego wokalisty i gitarzysty bluesowego, który stał się wręcz trochę legendą i takim mitem założycielskim, powiedzmy, bluesa. 49. urodziny Joe Bonamassy, gitarzysty i wokalisty bluesowego. No a my będziemy sięgać po grupę Van Halen w jej chyba jednym z najsłynniejszych utworów, a to dlatego, że dzisiaj urodziny Alexa Van Halena, a więc perkusisty tego zespołu w latach 1972-2020. No to chyba nie zrobimy wam tego i nie będziemy zagadywać tego intra, aczkolwiek chyba będziemy musieli trochę tę piosenkę ściąć przed hałasem komunikacyjnym. Przed serwisem komunikacyjnym. O hałasie to w środę o 8.30.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Słuchajcie, my dzisiaj nie mamy dla was żadnych dobrych wiadomości, bo jest zimno i są korki w Poznaniu.
2: Dokładnie tak.
1: Mam wrażenie, że świat Boży usłyszał, że skończyła się majówka i stwierdził, dobra, teraz do roboty.
2: No tak jak się spojrzy na tę mapę, to rzeczywiście jest pełno korków, ale zacznijmy może od pogody, bo pogoda też nas nie rozpieszcza przecież.
1: Nie, nie rozpieszcza. W tym momencie na termometrze jest 12 stopni i w zasadzie zero słońca. Temperatura spadnie, bo do północy osiągnie 9 stopni. Zresztą w kolejnych dniach niespecjalnie możemy spodziewać się poprawy. Bo nieco lepiej zrobi się w niedzielę, wtedy osiągniemy nawet 20 stopni, po czym w kolejnym tygodniu temperatura znowu zacznie spadać. Z informacji dobrych i dzisiaj, i przez kolejny tydzień niespecjalnie musimy się spodziewać deszczy, no ale słońca też nie.
2: No i nie możemy się dzisiaj spodziewać, że będziecie krótko jechać przez miasto, bo jeżeli chodzi o to właśnie, co się dzieje na poznańskich drogach, to właściwie całe centrum można powiedzieć, że jest na ciemno-czerwono bądź czarno, czyli wszystkie ulice w centrum stoją, o tym też świadczą liczne doniesienia właśnie z miasta, o tym, że tramwaje na przykład stoją w korkach razem z samochodami, albo o tym, że gdzieś coś się zepsuło i tramwaje w ogóle nie jeżdżą. Mieliśmy takich awarii dzisiaj w Poznaniu już parę, także chyba nieszczęścia chodzą parami, no i trzeba uważać zarówno jeśli ktoś podróżuje komunikacją miejską, jak i wtedy, kiedy podróżuje własnym samochodem. No to cóż, życzymy wam szerokiej drogi.
1: I know.
0: Autopromocja.
3: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. W piątek wieczorem.
4: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
5: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Słuchasz hurtowni. Radia Afera. Na 98,6.

0: I znowu wracamy z konkursem. Dzisiaj do wygrania jest podwójna wejściówka na Benjamina Lacknera w Blue Note przez Macieja Obara już w sobotę, czyli jutro, 5 maja.
1: 9.
0: 9, no właśnie. Patrzcie, naszym starym aferowym zwyczajem koncert jest na ostatnią chwilę.
1: Można tak powiedzieć, chociaż zdarzały się też takie, kiedy była wejściówka na ten sam dzień, więc jednak jest jeszcze...
0: Dobrze, nie jest aż tak źle. Tak, jesteście w stanie to zaplanować i dobrać sobie drugą osobę spoza waszego mieszkania.
1: Jest chwila na zastanowienie, no właśnie, bo to wejściówka jest podwójna, no więc...
0: Natomiast nie macie chwili na zastanowienie, żeby... postarać tą wejściówkę wygrać, bo nasz konkurs trwa jeszcze jakieś 10-15 minut, więc bez zastanawiania proszę wysłać numer pod 7148. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 i w SMS-ie należy zawrzeć informacje wasze imię i nazwisko, prefiks afera i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe.
1: Tak, a pytanie konkursowe nawiązuje do Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, czyli
0: pytamy... I bibliotekarek,
1: tak, dokładnie. I bibliotekarek też, tak, czyli pytamy was o to, czego byście życzyli właśnie pracownikom bibliotek w dniu ich święta. Takie krótkie życzenia zawrzyjcie w tej wiadomości SMS-owej. No i to wszystko leci do nas właśnie numer 7148. No i zbyt dużo czasu już na to, tak jak Ewa powiedziała, nie macie, no bo...
0: Znaczy dość, żeby się zastanowić, słuchajcie, tak, no. Ale nie dość, żeby się długo zastanawiasz.
1: Tak, więc jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś ma kartkę i sobie wypisał takie różne pomysły, to teraz już jest już ten moment, żeby niektóre skreślić, a niektóre wziąć w kółeczko i przenieść na postać cyfrową. Tak.
0: I ja mam nadzieję, że nasz aferowy konkursarz się prosi o to kółeczko.
1: Dokładnie tak.

0: No i z racji tego Dnia Bibliotek mamy dla was dzisiaj raport o stanie czytelnictwa, Matko Boska, raport o stanie czytelnictwa w Polsce z 2025 roku, ten wydany 7 kwietnia tego roku.
1: Tak, i to jest raport, który można znaleźć na stronie Biblioteki Narodowej. Mhm. I taki raport się ukazuje, no, już chyba z 15 lat, tak mniej więcej.
0: No to jest chyba taka tradycja, że raz do roku wszyscy psioczą, że nikt nie czyta książek w Polsce.
1: Tak, a okazuje się, że akurat ten poziom się ostatnio ustabilizował. I tak jak w 2024 roku 41% ankietowanych deklarowało, że przynajmniej jedną książkę przeczytało, to dokładnie ten sam udział, czyli też 41% tak samo deklarowało w roku 2025.
0: Natomiast z osób, które regularnie czytają książki, a przez regularnie rozumiemy, przeczytały w ciągu roku 7 książek lub więcej, mamy tylko 7% Polaków.
1: Tak, czyli tutaj z kolei no, jest dosyć ten wynik niski i ciekawie też jest, jeśli chodzi o strukturę czytelnictwa pod kątem mediów, które te książki prezentują, czyli czy to jest książka papierowa, czy książka cyfrowa, bo okazuje się, że nadal mimo wszystko większą popularnością cieszą się książki drukowane.
0: Natomiast o dziwo, wbrew temu, co mówiliśmy na początku audycji, biblioteki jednak wracają do łask. Zamiast ją tracić, bo mamy w tym roku pierwszy raz, kiedy ilość osób wypożyczających książki z biblioteki była większa niż przed pandemią. To znaczy przed pandemią w roku 2019 ta ilość osób wypożyczających książki w bibliotece wynosiła 18%, a w tym roku mamy już 19%.
1: Dokładnie tak. A jeśli chodzi o biblioteki szkolne, to tutaj jest dosyć stabilnie przez te wszystkie lata i to się kręci około 5 punktów procentowych. Tym razem to było 6 akurat.
0: Oprócz tego najwyżej plasują się, jeżeli chodzi o czytelnictwo, osoby uczące się i studiujące, czyli słuchajcie my, a także absolwenci uczelni wyższych, tu mamy 54%, osoby uczące się i studujące mamy 64%. Oprócz tego okazuje się, że kobiety czytają częściej, bo pośród kobiet czyta około 47% osób, podczas gdy spośród mężczyzn jest to 34%.
1: Dokładnie, czyli zarzuciliśmy was trochę różnymi cyferkami i liczbami związanymi z czytelnictwem, a to zresztą byłby fajny pomysł na uczczenie dzisiejszego dnia, czyli żeby uczcić go po prostu wypożyczając jakąś książkę.
0: Albo przeczytając jakąś książkę, czytając jakąś książkę, do której macie sentyment.
1: Dokładnie tak, no to co, po hurtowni sięgajcie po książki.
2: Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między...

0: Dobra informacja dla wszystkich miłośników czworonogów, bo 16 i 17 maja nad Stadeli rozpoczyna się wielki piknik dla psów. To znaczy miejsce, gdzie zbierają się wszyscy właściciele czworonogów albo, i to ciekawe, aspirujący właściciele czworonogów, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu i pozwolić im pupilom pobawić się z innymi zwierzętami.
1: Dokładnie tak. No i to jest nazywane kejtrówką, tak po poznańsku.
0: A właściwie czemu kejtrówka?
1: No bo kejter to pies.
0: Tak, naprawdę?
1: No.
0: O, patrz.
1: No widzisz, to przy okazji będziemy krzewić
0: Gwarę poznańską. Dokładnie tak. Tak.
1: No i to jest też ciekawe, bo ten news na przykład się nazywa tak, że psy będą znowu latać. No to są latające wiewiórki, ale psy też latają, bo jest tam taka bardzo widowiskowa konkurencja związana z frisbee.
0: O,
1: czyli rzuca się frisbee psom, no i te psy próbują właśnie w locie to frisbee złapać.
0: Także ja to kiedyś widziałam, to faktycznie wygląda.
1: Widowiskowo
0: się,
1: bardzo, tak.
0: No właśnie, one potrafią tak na więcej niż one same się wzbić.
1: Tak, to jest bardzo imponujące.
0: Co ciekawe, będzie tam też specjalistyczna pomoc dla osób, które chciałyby w przyszłości zaadoptować zwierzę. To znaczy, jeżeli myślicie o tym, żeby zaadoptować zwierzę, czy to z hodowli, czy to ze schroniska, to dobrym pomysłem może być się tam udać i porozmawiać ze specjalistą o tym, czy macie odpowiednie warunki w domu, albo o tym, z czym się wiąże wychowanie czworonoga. Ze swojej strony bardzo polecam. Fajnie się wychowuje czworonoga.
1: Dokładnie tak. No i będzie też można zobaczyć psy, które są kojarzone z rozmaitymi służbami, czyli na przykład psy policyjne, ratownicze, a także psy pasterskie. One też będą się prezentowały podczas tego wydarzenia. No a my będziemy jeszcze mieli dla was teraz drugą nowość muzyczną. Tym razem to będzie Runo i Ćma. Zastanawialiśmy się ostatnio, czy chodzi o to, że ćma to zjawisko po prostu ciemności, bo można tak nazwać ciemność, chyba jednak chodzi o owada, z tego co pamiętam.
0: A to co, to myślicie, że przed nami taki mroczny utwór?
1: Nie, on jest taki dosyć przyjemny i spokojny. Myślę, że właśnie, ktoś by chciał coś czytać i jednocześnie słuchać muzyki, to myślę, że akurat ta piosenka by się do tego nadała.
0: No to zapraszamy was na ćmę.

0: No i myślę, że to była jednak ćma od zwierzęcia, a nie od ciemności.
1: Tak, wydaje się,
0: że odmieniła.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Także tak, my będziemy dzisiaj jak ćmy i się cichaczem zawiniemy, no zostawiając przed wami serwis informacyjny. Tak. A to już jeszcze za moment.
1: A potem oczywiście studencki patrol, ale to jeszcze chwila.
0: Także przed mikrofonami była dzisiaj Ewa Grajek,
1: Jan Felcyn, a za konsoletą też Paweł Zjeżdżałka. No i my teraz jeszcze was zostawimy z Fiddlehead i Million Times, a potem właśnie będziemy was zapraszać jeszcze na serwis.
0: Dokładnie. Do zwycięzców konkursu jeszcze się odezwiemy, ale to już poza nagraniem.
1: Dokładnie tak. Do usłyszenia.
0: Jezu, tak nas chyba uśpił ten utwór. Nie masz wrażenia?
1: Tak, trochę tak, ale co, to nie będziemy chyba krzyczeć do mikrofonów, co?
0: Nie, nie będziemy.
1: Po prostu się pożegnamy. To do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, cześć.

0: Słuchajcie, co do sekundy wybiła 15:57, zatem czas na serwis informacyjny.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Dziś świętujemy zakończenie II wojny światowej. Narodowy Dzień Zwycięstwa obchodzony jest 8 maja od 2015 roku. Wcześniej święto to nosiło nazwę Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności, na wzór państwowego święta byłego bloku wschodniego. Z okazji 81. rocznicy kapitulacji III Rzeszy w Poznaniu odbyła się dziś uroczystość pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Armii Poznań. Obchody w Gnieźnie jeszcze przed nami. O 18:00 w dawnej cukrowni zostanie zaprezentowana tablica przybliżająca historię tego miejsca i jej pracowników, którzy zginęli w czasie wojny. Pomnik im poświęcony został ustawiony w cukrowni w 1947 roku.
2: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: Centrum zmienia się na naszych oczach. W najbliższy poniedziałek ruszą remonty przy ulicy Ludgardy. Mowa o przebudowie placu przy pomniku 15 Pułku Ułanów Poznańskich. W planach jest wymiana nawierzchni, nowe nasadzenia zieleni, remont elementów otoczenia monumentu, budowa iluminacji i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym monitoringu miejskiego. Zakończenie prac przewidziano na sierpień. Oprócz tego na ulicy Mickiewicza, od Zwierzynieckiej do Dąbrowskiego, prowadzone są prace związane z odbrukami, nowymi nasadzeniami i poprawą warunków dla rosnących tam roślin. Inicjatywa ta realizowana jest ze środków pochodzących ze strefy płatnego parkowania. Jak podaje miasto, koszt ten wynosi ponad 106 tysięcy złotych.
2: Wiadomości z Uniwersytetu Przyrodniczego.
1: Po raz 31 studenci zmierzą się ze sobą w ramach Triliady. Jest to inicjatywa organizowana na Uniwersytecie Przyrodniczym przez Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej. Wydarzenie łączy ducha akademickiego z wiedzą o najnowszych technologiach stosowanych w rolnictwie. Akcja ma formę konferencji połączonej z konkursem sprawnościowym o Puchar Triliady, w którym mogą brać udział 5-osobowe zespoły.
3: Triliada odbędzie się 21 maja 2026 roku, więc niebawem na naszych mediach społecznościowych Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej będą widoczne formularze oraz możliwości zapisów, również pod wydarzeniem, które widnieje na platformie Facebook oraz na naszych mediach na Instagramie.
1: Mówił w Studenckim Patrolu prezes koła Paweł Sym. Zapisy trwają do 15 maja. Czy w Arenie powstanie Centrum Nauki? Taki pomysł pojawił się w dyskusjach radnych w związku z planami na utworzenie w Poznaniu nowoczesnego Centrum Nauki. Podobne atrakcje do swoich planów wpisały na najbliższe lata Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza oraz Politechnika Poznańska. Nie wszyscy jednak chcą kontynuować ten trend w murach starej hali widowiskowo-sportowej. Nie zgadza się z tym pomysłem m.in. zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek.
4: Uważam, że miejsce sportu poznańskiego jest właśnie w Arenie. Uważam, że Arena jest naszą ikoną również wydarzeń wielu sportowych, które poznaniacy pamiętają. My potrzebujemy dzisiaj w Poznaniu, i to jest największa potrzeba, właśnie takiej hali na 4,5 tysiąca widzów. Bo kiedy rozmawiam ze środowiskami sportowymi, kiedy rozmawiam z działaczami sportowymi, to oni mówią, że nie potrzebują dzisiaj hali na kilkanaście tysięcy osób. Oni potrzebują właśnie takiej hali, żeby przyszło 3 tysiące widzów.
1: Arena jako potencjalne centrum nauki została wskazana przez lokalnych społeczników ze względu na dobre skomunikowanie obiektu oraz położenie wśród zieleni. I na ten moment to wszystko. Na kolejny serwis zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Na zegarach godzina 16, a więc czas na program.
2: Studencki Patrol na 98,6.
5: Który realizuje Paweł Zjeżdżałka, przed mikrofonem to Mikołaj Pokorzyński i Piotr Osmański. Co czeka nas dzisiaj? Za pół godziny to program Cyberfala. Porozmawiają przedstawiciele koła Put Request o cyberbezpieczeństwie. 17:10 to czas na naszą rozmowę. Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Steam Day 2026 Marta Sieracka oraz Mateusz Frąckowiak przybliżą tematykę konferencji, która już 15 maja na Politechnice Poznańskiej, a 20 minut później nie odchodzimy od Politechniki Poznańskiej, bo tutaj Jet Riders przedstawią nam dzisiaj trochę o biopaliwach. Już za chwilkę konkurs, to oczywiście po Summer of the Shark, a my postaramy się przybliżyć jeszcze trochę wiadomości z Poznania. Concepts and concepts.

0: Już w tę niedzielę w klubie pod Minogą o godzinie 19 zagra Dotan. No i my mamy do rozdania podwójną wejściówkę, także możecie w niedzielę na zakończenie weekendu zabrać kogoś ze sobą, spędzić tak właśnie wieczór. A żeby zgarnąć taką podwójną wejściówkę, należy wysłać SMS-a na numer
1: 7148
0: o treści
1: afera, dopisać imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie, z czego jesteście dumni i dlaczego.
0: A my tak właśnie pytamy, bo sam artysta pisze o sobie, że po raz pierwszy pozwala sobie być dumnym z tego, co tworzy. Moja muzyka jest dla ludzi, aby mogli poczuć się sobą, a ja chcę iść za tym, co prowadzi mnie najbardziej naturalnie. Także piszcie swoje odpowiedzi i uzasadnienia do godziny 18, bo koszt SMS-a to...
1: Złoty 23 z podatkiem VAT.
0: Więc warto.
2: Autopromocja.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Studencki

0: a my dzisiaj o 16.10 być może bez rozmowy, jednakże będziemy mówić wam jak najwięcej newsów akademickich. 18 maja, czyli już niedaleko za 10 dni w poniedziałek od 9 do 16.30 w Centrum Wykładowej Politechniki Poznańskiej odbędzie się Dzień Nauki. Wydarzenie, które może być okazją do prezentacji dorobku naukowego uczelni, promocji badań, innowacji oraz integracji środowiska akademickiego.
1: Ale wy też jako uczestnicy będziecie mogli wziąć udział w cyklu wykładów plenarnych z udziałem wybitnych naukowców z Uniwersytetów Partnerskich UNIS. No też będzie sesja plakatowa oczywiście, prezentująca osiągnięcia naukowe pracowników i zespołów badawczych, stoiska informacyjne jednostek promujących naukę na uczelni, no czy też takie warsztaty, czy wykłady, przybliż może jakieś warsztaty też.
0: No na przykład od 9.30 do 10.00, czyli w 30 minut można nauczyć się o publikowaniu w pytaniach i odpowiedziach, o 10.00 natomiast komunikacja w zmieniających się pokoleniach i później jeszcze narzędzia coachingowe w pracy ze studentami i rzetelność badań w erze Open Science.
1: Ja tak sobie myślę też, tak?
0: Co tak?
1: Ja sobie też tak myślę, że to jest taka fajna druga okazja na takie drzwi otwarte dla Politechniki, bo to oczywiście nie są takie oficjalne drzwi otwarte, ale jeśli ktoś nie mógł być 16 kwietnia na Politechnice Poznańskiej z obecnych maturzystów, już wie, że ta matura mu może lepiej poszła niż gorzej, szczególnie ta z matematyki powiedzmy. Wiemy, że oczywiście te rozszerzające matury jeszcze przed nami, no to może właśnie 18 maja pojawić się na Politechnice Poznańskiej i rozejrzeć się, jak tam to wygląda.
0: Ale też wydaje mi się, że jest to dobra okazja, żeby podszkolić się troszeczkę jako studenci albo naukowcy, jeżeli takowym jesteście. Więcej informacji znajdziecie na pudpoznań.pl.
1: Oczywiście, jeśli nie będziecie mogli się znaleźć tam, to my dla was gramy właśnie z Politechniki Poznańskiej Studencki Patrol od 10 do 12, 18 maja z Dnia Nauki.

0: Słyszeliśmy, że parę rzeczy może być prostych w baladzie o Halinie Maju i milionie dolarów. Natomiast nowy patent uzyskany dzięki współpracy naukowców z Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu i Białymstoku, no nie jest już taki prosty. Nosi tytuł zastosowanie ślinowej oksydazy ksantynowej jako biomarkera w diagnozowaniu, różnicowaniu i ocenie neuropsychologicznej in vitro pacjentów z udarem mózgu. To było nie po naszemu, ale Piotr teraz trochę przybliży nam tę tematykę.
1: Z polskiego na nasze istotnym elementem wynalazku ma być pomiar aktywności enzymu naturalnie obecnego w naszej ślinie. Dzięki temu jego pozyskiwanie ma być nieinwazyjne, a ocena aktywności w przyszłości ma się stać elementem diagnostyki udarów mózgu. Biomarker może wspierać zarówno wczesne wykrywanie choroby, jak i zróżnicowanie jej typów.
0: Aż ślinianki zaczęły pracować, co przeszkadza trochę rozmawianiu. Przede wszystkim nie wiem, czy też tak macie, że jeśli pomyślicie o jakimś dobrym jedzeniu, albo właśnie o jakimś procesie, o którym się nie myśli, który jest automatyczny, to on nagle zaczyna sprawiać kłopot. Też tak masz? Może jak myślisz o oddychaniu albo mruganiu, że przestajesz oddychać albo
1: zaczynasz mrugać? No ja już się zrobiłem głodny.
0: Tak? No to cóż...

0: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza na noc otwartych sądów w Poznaniu. I tak się zastanawialiśmy, czy to O nie powinno być A i nie zapraszają na noc otwartych sadów po prostu. To by pasowało do Uniwersytetu Przyrodniczego. Ale nie, zapraszają mieszkańców Poznania i okolic na wyjątkowe wydarzenie Noc Otwartych Sądów, organizowaną wspólnie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz Sąd Apelacyjny w Poznaniu.
1: Można będzie obejrzeć sąd bez strachu o to, że będzie się tam sądzonym od środka, od kuchni, ale też będą rzeczy, atrakcje pozasądowe przed budynkami. Na przykład będzie można obejrzeć pojazdy policyjne, na przykład pojazd laboratoryjny kryminalistycznej komendy, przepraszam, kryminalistycznego, przepraszam bardzo. Będzie można przymierzyć rynsztunek oddziału prewencji KMP oraz

0: Piotr, mam dla ciebie pytanie.
1: Tak, słucham.
0: Co ty wiesz o chemii?
1: O chemii wiem nie za wiele, jednakże wiem, że można na przykład łączyć związki chemiczne.
0: No to coś, to już coś na pewno.
1: Związki chemiczne.
0: Ale na pewno mniej wiesz niż właśnie przedstawiciele JetCastu, na którego właśnie czas, bo za 4 sekundy 17:30 dzisiaj opowiedzą właśnie o chemii i o biopaliwach.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. JetCast. Piątek, 17:30.
3: Cześć, ja jestem Janek i witajcie w kolejnym odcinku audycji JetCast, gdzie omawiamy kulisy pracy koła naukowego PUT Jet Riders. Dzisiaj w odcinku jest ze mną jeden z przewodniczących sekcji.
4: Tak, cześć, jestem Michał, jestem przewodniczącym sekcji chemicznej, no w zasadzie sekcji biopaliw, bo tym głównie się zajmujemy.
3: I o tym też dzisiaj porozmawiamy. Tak jak sam powiedziałeś, zajmujesz się głównie chemią. Chciałbym, żebyś mi opowiedział trochę o tym, jak w ogóle z nią zaczęła się twoja przygoda.
4: Przygoda zaczęła się dosyć wcześnie, gdyż w zasadzie pod koniec podstawówki. W zasadzie od zawsze lubiłem się uczyć, natomiast miałem problem z tym, że to, czego się uczę, nie byłem w stanie przełożyć tak bezpośrednio na świat rzeczywisty, na świat, który mnie otacza. Były to puste wzory w zasadzie, czy jakieś proste definicje. Natomiast jak zaczęła się chemia w siódmej klasie, zobaczyłem, że to, co jest pisane na tablicy, faktycznie może być zastosowane. Że faktycznie, jeżeli dodamy kwas do zasady, stworzy się sól i faktycznie tak jest. Jeżeli ja to zrobię, to tak będzie. I ten aspekt praktyczny mnie zainteresował. Teraz już będąc na studiach widzę, że no tak naprawdę każda dziedzina nauki ma przełożenie na rzeczywistość, gdyby tak nie było, nikt by tego nie studiował. Natomiast ta chemia po prostu była pierwszym takim zainteresowaniem, które pozwoliło mi właśnie przełożyć to na rzeczywistość. Potem wiedziałem, gdzie już mam iść. Poszedłem do 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. I tutaj w zasadzie pozdrawiam panią Gabrielę Ciszak, gdyż ona dała mi narzędzia, gdyż z pasją już przyszedłem do liceum, natomiast, tak jak powiedziałem, dała mi narzędzia do tego, żeby z tej chemii już dalej korzystać.
3: Okej, czyli jednym słowem przyszedłeś na studia, żeby działać w praktyce. I dokładnie tym też się zajmujesz w kole naukowym. I teraz powiedz mi, jakie dokładnie działania, czym się zajmujesz w kole?
4: Tak jak już wspominałem, sekcja nazywa się biopaliw, gdyż głównie zajmujemy się syntezą biopaliw. Tutaj jest akurat biodiesel i bioetanol takim naszym głównym celem. Natomiast będziemy rozwijać się szerzej, będziemy obejmować szersze grupy związków. Natomiast biorąc pod uwagę charakter koła, budujemy silniki pulsacyjne. Te silniki muszą być czymś zasilane, a więc tutaj wkraczamy my z możliwością właśnie wytworzenia związków, które będą je zasilać. Jeszcze dochodzą do tego kwestie materiałowe, gdyż wiadomo, że chemia dotyka każdej dziedziny. Jeśli chodzi o materiały również, i to dosyć bardzo, staram się też pomagać w kwestii materiałowych, gdyż chemia również dotyka tego aspektu i to dosyć mocno. Pomimo tego, że się uczę i jeszcze zbieram wiedzę na ten temat, no zresztą od czego

0: koła naukowe, prawda? No to staram się tą wiedzę, tą dotychczas, którą zgromadziłem, jakoś wykorzystać i właśnie pomóc w kwestiach, w tych kwestiach materiałowych.
1: Okej, okay, czyli jak słyszymy, jest to bardzo szeroka dziedzina, która znajduje bardzo szerokie zastosowanie, więc może chciałbyś nam przybliżyć, jaka rzecz w biopaliwach stwarza dla ciebie największe wyzwanie?
0: Biopaliwa, teraz bym się skupił na biodieslu. Biodiesel produkuje się generalnie korzystając z olejów. To mogą być oleje jadalne lub nie. Natomiast problemem jest następczy rozdział faz, który generalnie synteza biodiesla polega na połączeniu niejako alkoholu i tego oleju. Natomiast te ciecze są niemieszalne ze sobą. Po połączeniu wytrąca się również faza glicerynowa. W każdym bądź razie na samym końcu występuje moment, w którym obydwie fazy trzeba rozdzielić. Natomiast w przypadku niektórych alkoholi może to być dosyć ciężkie, gdyż tworzy się dosyć stała emulsja, której nie da się tak łatwo rozdzielić. I to jest największy problem. Do tej pory próbowałem zastosować różne rozwiązania, lecz jest to dosyć ciężkie.
1: Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszystkie te problemy przezwyciężysz. I na sam koniec chciałbym, żebyś mi jeszcze opowiedział trochę o tym, jak ty widzisz swoje dalsze plany na rozwój i rozwój w kole.
0: Gromadzić wiedzę i przekładać ją na wykorzystanie praktyczne, a po wykorzystaniu praktycznym weryfikować to, czego się nauczyłem. Gdyż w zasadzie w chemii jednak nauczenie się teorii nie zawsze daje praktyczne efekty. Trzeba jednak wykonać raz, 5 razy, 10 razy daną syntezę czy dany proces, żeby po prostu móc go ogarnąć, że tak powiem. Bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli bardzo dobrze nawet znamy jakiś proces teoretycznie i wiemy dokładnie, jakie etapy musimy wykonać, żeby go zrealizować, to i tak nie wychodzi.
1: Super. Z takim podejściem sekcja chemii i biopaliw na pewno osiągnie gigantyczne sukcesy z całym kołem. Ja jestem Janek, ze mną był dzisiaj Michał i słyszymy się w kolejnym odcinku audycji JetCast.
0: Dzięki bardzo.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. JetCast. Piątek, 17:30.
3: Autopromocja. Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: No, to na trzy. Raz.
5: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
6: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Dotan to holenderski songwriter, który od lat należy do najciekawszych europejskich głosów sceny alt-popu i folk-popu, a jego hit Home zdobył światową popularność, ponownie trafiając na pierwsze miejsce w Kanadzie 10 lat po premierze.
1: Artysta występował na największych festiwalach Europy, a dwukrotnie zagrał dla kogo? Dla papieża w Watykanie. No słuchajcie, macie okazję właśnie wybrać się na taki koncert Dotana w tę niedzielę 10 maja w klubie Pod Minogą o godzinie 19. Mamy do rozdania jedną podwójną wyjściówkę, także można zabrać kogoś ze sobą. A co wystarczy zrobić?
0: Wystarczy wysłać SMS-a na 7148, dopisać słowa afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzieć na pytanie.
1: Z czego wy jesteście dumni i dlaczego? A to dlatego, że po raz pierwszy pozwalam sobie być dumnym z tego, co tworzę. Tak właśnie powiedział Dotan. Moja muzyka jest dla ludzi, aby mogli poczuć się sobą. Jeśli wy właśnie chcecie się poczuć sobą i pójść na takiego Dotana, to wystarczy właśnie do godziny 18 wysłać takiego SMS-a, a jego koszt to złotówka 23 grosze. I wlatujecie w niedzielę na koncert Dotana, tak jak Avi w Gelände.

0: Nie auto.
1: Halo.
0: Ta sama szkoła, ale inna klasa. Nikt nie stanie na przeszkodzie, no chyba, że ja sam. Połowa branży też by tak chciała. Nie może się utrzymać jak Andrzej Machacz.

0: już 14 maja w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbędzie się wydarzenie z cyklu Wieczór Sztuki i Muzyki Latynowskiej, Salonik Kulturalny. W programie otwarcie wystawy malarskiej, wystawy Eduardo Bairo Corociano pod tytułem Rymy, Rytmy, Barwy oraz w pasażu w sali 051 wykład, przepraszam, wystawa zaprasza widzów do czegoś więcej niż podróży artystycznej, oferuje filozofię życia wyrażoną kolorem, pełna jest pasji, współczucia i energii, sugerując, że nawet w ranach historii wciąż żyje możliwość innej przyszłości.
1: No właśnie, czyli Politechnika po raz kolejny udowadnia, że nie samą techniką człowiek żyje, wiele można tutaj ze sobą łączyć. Po wernisażu w gorące rytmy Ameryki Łacińskiej przeniesie nas zespół Candela z kolei. Grupa zagra właśnie muzykę latynoską. Serdecznie zapraszamy. Politechnika zaprasza rodziny z przyjaciółmi właśnie.

0: To, jak komunikacja międzypokoleniowa pokazuje znowu Uniwersytet Adama Mickiewicza. Otóż właśnie odbędzie się konferencja z cyklu Uniwersytecka Synergia Edukacyjna. Spotkanie piąte, właśnie komunikacja międzypokoleniowa. To wydarzenie będzie miało miejsce 28 maja w godzinach od 9.30 do 15.45 na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Udział jest bezpłatny oczywiście, chociaż warto się wcześniej zarejestrować, żeby w ogóle wziąć udział. Tam odsyłamy na amuedu.pl. No dobra, ale sama konferencja to warsztaty, a tam chociażby...
1: Rodzic jako partner, nie przeciwnik, czyli o tym, jak budować relacje, które działają, pracować inaczej, rozumieć się lepiej, międzypokoleniowy kod komunikacji oraz jak szkoła rozmawia z uczennicą lub uczniem, komunikacja, etykietowanie i wyłączanie w warunkach wielokulturowości i wielojęzyczności.
0: A o 13.45 wykład z dyskusją Nic o nas bez nas, czyli miejsce dziecka w systemie. No właśnie, nic o nas bez nas. My wiemy i znamy swoje miejsce, że patrol powoli mija już za nami. Za realizację dziękujemy Jakubowi Jamruzowi i Pawłowi Zjeżdżałce. Przed mikrofonami byli
1: Piotr Osmański
0: i Mikołaj Pokorzyński. Wy oczywiście zostańcie z Radiem Afera, bo o 18 to Sporting Klub Afera, a następny Studencki Patrol w poniedziałek od godziny 16. Dzięki, siema.
1: Cześć.

0: 3 minuty do godziny 18, a więc serwis informacyjny.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa na celowniku rządzących. Wiceminister Rozwoju i Technologii Tomasz Lewandowski zapowiedział dalsze działania wobec praktyk zarządu spółdzielni. Polityk skrytykował przede wszystkim decyzję o ograniczeniu liczby walnych zgromadzeń oraz o organizacji obrad w godzinach pracy. Rozwiązaniem mają być zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
2: Trudno racjonalnie uzasadniać, dlaczego organizuje się walne zgromadzenia dla kilkunastu tysięcy ludzi danego dnia o godzinie 10. Natomiast niekoniecznie jest to przestępstwo. Więc po pierwsze lustracja i prześwietlenie finansów spółdzielni, po drugie zmiany ustawowe. Te osoby, które tak dumnie wypinają dzisiaj piersi i są przekonane, że im nic nie stanie, zdziwią się, gdy nowe przepisy wejdą w życie.
1: Mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Sytuacja w poznańskiej spółdzielni ma być impulsem do szerszych zmian w funkcjonowaniu podobnych podmiotów mieszkaniowych w Polsce, zwłaszcza w kwestii przejrzystości działania ich zarządu. Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą połączenia dwóch miejskich szpitali. Do takiej decyzji zachęca Ministerstwo Zdrowia, które na konsolidację podmiotów leczniczych zamierza przeznaczyć 1,149 mld zł. Według poznańskich radnych może to oznaczać nawet 70 milionów na modernizację łączonych poznańskich obiektów. Prawo i Sprawiedliwość oczekuje, że reszta rady przyjmie stanowisko w tej sprawie w przyszłym tygodniu. Zastępca prezydenta miasta Jędrzej Solarski zapowiedział, że połączenie szpitali imienia Strusia i Raszei jest rozważane. Nie wyklucza również ich konsolidacji z poznańskim ośrodkiem specjalistycznych usług medycznych oraz szpitalem uniwersyteckim.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: 29 maja działanie rozpocznie pływalnia Grunwald. Basen przy ulicy Taborowej jest odpowiedzią poznańskich ośrodków sportu i rekreacji na potrzeby mieszkańców zachodniego Poznania.
4: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę. Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni i cieszę się bardzo, że w tym miejscu starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu.
1: Mówi zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek. Nie wyklucza również budowy kolejnych obiektów pływackich.
4: Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna. Będziemy o tym rozmawiać.
1: Pływalnia zaproponuje fanom aktywnego spędzania czasu duży basen z 8 torami oraz basen rekreacyjny do nauki pływania. W budynku znajdą się też jacuzzi, sale fitness i sale rehabilitacji, łaźnia parowa oraz sauna fińska.
3: Kultura na 98,6.
1: Dziś rozpoczął się festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Od 10.30 w Poznaniu kinomaniacy mogą zapoznawać się z filmami dokumentalnymi z całego świata. Program tegorocznej edycji przewidział prawie 180 tytułów. Do 17 maja będzie można wziąć udział również w debatach i spotkaniach, imprezach, koncertach czy warsztatach. Na dzisiaj przewidziano w kinie Muza spotkanie z reżyserem i reżyserką filmu Kłopotliwy Niedźwiedź, Jackiem Weismanem i Gabrielą Osio-Vanden. W Poznaniu festiwal odbywa się w 4 różnych lokalizacjach. Od 1 czerwca przeniesie się zaś do przestrzeni wirtualnej. Szczegóły na mdag.pl. I w tym serwisie to wszystko na ostatni podczas tego pasma. Zapraszam za niespełna godzina.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
8: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Klub Afera.
9: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
10: Minęła godzina 18, więc czas zacząć Sporting Club Afera. Dziś na realizacji Paweł Zjeżdżałka, poprowadzi go Mikołaj Dils. No, czas jeszcze na troszkę muzyki, ale zaraz potem więcej sportu w eterze.

0: Zaczynamy bardziej od takich tematów infrastrukturalnych, bowiem w ostatni weekend maja będzie właściwie pierwszym weekendem działalności pływalni Grunwald przy ulicy Taborowej. Obiekt jest właśnie przygotowywany do obsługi gości, będzie dostępny od piątku 29 maja. No i cóż tutaj można powiedzieć, tak na wstępie, mieszkańcy długo czekali na ten obiekt i o tym właśnie mówił Marcin Gołek, czyli zastępca prezydenta miasta Poznania.
1: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę, tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni i cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu.
0: Takie najważniejsze atrakcje przewidziano w hali głównej, do której dzięki przeszkleniom wpada naturalne światło słoneczne. Generalnie fani wodnych aktywności będą mieli do dyspozycji duży basen z 8 torami liczący 25 metrów długości i 16 szerokości, 16 oczywiście metrów. Z kolei mniejszy, ten rekreacyjny, służący również do nauki pływania. On będzie składać się z dwóch niecek o wymiarach 5 metrów na 9 metrów. No i kolejną atrakcją też ma być jacuzzi. No i jak przewiduje radny miasta Poznania, czyli Tomasz Stachowiak, no ten basen ma być oblegany.
2: Widać po frekwencjach na innych basenach, że zawsze brakuje tych basenów i myślę, że ten basen też będzie od rana do wieczora używany i będziemy musieli myśleć o kolejnym basenie. Wiem, że kolejny tak naprawdę basen najbliższy będzie w Komornikach, czyli też relatywnie blisko i odciąży trochę ten tutaj grunwaldzki.
0: To co ważne, to ta nowoczesna pływalnia jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Są w niej oznaczenia fakturowe dla osób niewidomych i słabowidzących. Plany tyflograficzne, tabliczki z napisami w alfabecie Braille'a, totolupiny, pętle indukcyjne dla słabosłyszących oraz osobne szatnie z sanitariatami z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Powstały również wygodne schody z poręczą prowadzące do basenu pływackiego czy siedzisko umożliwiające przeniesienie osoby do wody. Jednak mamy też inne technologie, które są dość nowoczesne. No a o tym prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich, czyli Justyna Litka.
3: Ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą.
0: No i ten proces, który uzdatnia wodę, jest oparty na wielostopniowej technologii obejmującej filtrację mechaniczną, ultrafiltrację oraz odwróconą osmozę. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne usunięcie zawiesień, związków organicznych oraz substancji rozpuszczonych, zapewnia wysoką jakość odzyskanej wody. No i właśnie to odzyskanie tej wody jest możliwe w 70-80%, tak jak wspomniała Justyna Litka. Woda ta o temperaturze zbliżonej do temperatury w nieckach, około 26 do 30 stopni Celsjusza, jest ponownie wykorzystywana do uzupełniania zbiorników przelewowych. To znacząco ogranicza zużycie świeżej wody oraz koszt ciepła. Po procesie odzysku pozostałe ścieki trafiają do kanalizacji sanitarnej. Chciałem powiedzieć satelitarnej, ale no nie, to nie, ta, nie te pojęcia. To zastosowanie, to rozwiązanie wpisuje się w ideę zrównoważonego zagospodarowania zasobami wodnymi oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w infrastrukturze basenowej. No i jeśli chodzi o te atrakcje, które przy Taborowej jeszcze będą dostępne, no to sauna, powstaje ono w tym samym budynku, a właściwie ona, ale będzie miała swoje niezależne wejście. Jest to możliwe dzięki zmianie funkcji części podziemia budynku pływalni. Prace wykończeniowe w tej części potrwają do lata, ale nie będą miały wpływu na funkcjonowanie głównej hali z basenami. No i również właśnie o tej saunie mówił Marcin Gołek.
1: Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu.
0: Przypomnijmy, że otwarcie przypada na ostatni weekend maja, czyli będzie to dokładnie, będą to dni, już muszę odpalić kalendarz i wtedy powiem 30-31 maja. No i co będzie, co takiego będzie zabawiało wszystkich mieszkańców, którzy udadzą się do tego parku wodnego. Między innymi wodny tor przeszkód, pool party, pokazy ratownictwa i animacje dla dzieci. Ten program zostanie podany przez POSIR jeszcze, więc nie jest on pełny. Natomiast już kilka atrakcji jest znanych. Dzięki też zastosowanemu systemowi wygłuszania, to jeszcze warto dodać, na hali basenowej będzie dobra akustyka, będą sale fitness, rehabilitacji, łaźna parowa, sauna fińska, więc tutaj naprawdę bardzo dużo będzie dostępnych udogodnień i atrakcji dla mieszkańców też na co dzień, nie tylko w dniu, w ten weekend otwarcia. Swoje przestrzenie oczywiście będzie musiała tam mieć administracja obiektu, instruktorzy, trenerzy i służby medyczne. Natomiast tak na zakończenie można wspomnieć, że gospodarzem pływalni będą poznańskie ośrodki sportu i rekreacji, co raczej nie jest zaskoczeniem. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną szkolenia pracowników, którzy będą mogli właśnie ten nowy obiekt poznać, żeby wiedzieć, jak w nim funkcjonować. Tak samo zapoznać się z nim muszą zatrudnieni na zlecenie POSIR-u ratownicy WOPR-u. Więc tak, jeszcze raz wspomnę, ostatni weekend maja, otwarcie tej pływalni na Taborowej. No i na ten moment postawmy kropkę, wrócimy z emocjami już takim bardziej, w sumie można się przy tym spocić, więc nie suchymi, ale z tenisem. Natomiast teraz Kamil Wrona i Palor Mortis.
4: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu batę, pod i szybkie spojrzenia, znowu muszę zapomnieć, portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

Tak jak mówiłem, będziemy mieli tenis, oprócz tego jeszcze troszkę zapowiedzi już zaczniemy, natomiast zacznijmy od tego, co było. Magda Linette zagrała w Rzymie, ale była to krótka przygoda. Poznianka przegrała już na etapie 1.64 finału Internazionali d'Italia z Tatianą Marią 0-6 i 3-6 w setach. No i to była pierwsza runda, tak jak można się było domyślać, w Wiecznym Mieście. Zarówno Linette, jak i Maria szybko pożegnały się z niedawnym turniejem w Madrycie, no a w rankingu WTA dzieliło je zaledwie jedno miejsce, no bo Linette zajmuje 55, a Maria 54, więc nie było w tym spotkaniu faworyta. Natomiast Polka mierzyła się z Niemką już w meksykańskiej Meridzie i wtedy poznanianka wygrała bez straty seta, więc powiedzmy takie lekkie odwrócenie nastąpiło w Rzymie. No i w środowym starciu właśnie bardzo szybko zawodniczka z Polski dała się zdominować rywalce. Linette po prostu nie potrafiła uporządkować swojej gry, a także w żaden sposób odpowiedzieć niemieckiej zawodniczce. No i to było widoczne po wyniku tego seta 0-6, też szybkie przełamanie Marii, która miała całkowitą kontrolę nad tą partią. Natomiast druga połowa znowu rozpoczęła się z podobnymi problemami po stronie Polki, czyli taki chaos pojawiał się w jej poczynaniach. No i udało się Poznaniance momentami dokonać przełamania, w pewnym momencie dokonać tego przełamania, natomiast na dłużej nie potrafiła zagrozić przeciwniczce, która miała dosyć bezpieczną przewagę, no i dała radę utrzymać ją, kończąc to spotkanie w drugim secie wynikiem 6-3. Mówimy o Marii. No i tak na koniec możemy powiedzieć, że Tatiana Maria zagra w kolejnej rundzie z Rumunką Soraną Cirsteą, natomiast od drugiej rundy do rywalizacji w Rzymie przystąpi Iga Świątek, która zmierzy się z Katie McNally, która pokonała 6-2 i 6-3 Darię Kasatkinę. Natomiast mała errata z mojej strony, Świątek już ten mecz rozegrała dokładnie dzisiaj, no i ten mecz wygrała 6-1, 7-6, 6-7 i 3-6, więc w trzech setach Polka Iga Świątek zdołała sobie poradzić z zawodniczką ze Stanów Zjednoczonych, więc awansowała do kolejnej rundy. No i może tyle o tenisie, przejdźmy do innych dyscyplin, a to już pod kątem bardziej zapowiedzi tego, co będzie się działo w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu w ten weekend. Myślę, że możemy zacząć od żużla, więc troszkę taki daleki początek, no bo gdzie tenis, a żużel, a jednak może zróbmy taką małą odskocznię od tych poskaczmy. PSZ Poznań oczywiście zmierzy się na wyjeździe z Rowem Rybnik, ten mecz w niedzielę o godzinie 15:15 się rozpocznie, a właściwie żużlowcy odjadą. Zawodnicy z Poznania w bardzo trudnych wyjazdach zdobyli trzy punkty. Po bardzo trudnych wyjazdach, w których przegrali, zdobyli trzy punkty w dwóch meczach na Golęcinie. No i teraz zmierzą się z Rowem, który w z kolei ostatnich trzech spotkaniach przegrał. Natomiast to łatwe zadanie dla zespołu poznańskiego nie będzie, no bo nie dość, że na wyjeździe, no to jeszcze jak tak patrzyłem, te najbliższe starcia, które były między tymi zespołami, jakby historyczne, no to w ostatnich trzech spotkaniach Rof wygrywał z zespołem PSŻ-u. Podajmy jeszcze skład na to spotkanie zespołu poznańskiego. Dimitri Berge, Bartosz Smetkała, Niels Christian Iversen, Kacper Pludra, Ryan Douglas, Antoni Menzel oraz Kamil Witkowski. Więc jak już wspomniałem, niedziela, godzina 15:15, mecz Rof Rybnik PSŻ Poznań. No i teraz może przeskoczymy znowu do kompletnie innej dyscypliny sportu, no bo do piłki wodnej, więc w sumie wracamy na baseny. Waterpolo Poznań zagra u siebie z zespołem EUSTW Politechniki Łódzkiej, ten mecz również w niedzielę. No i co, piłkarze wodni z Poznania
powoli kończą ten sezon, ale mają jeszcze o co grać. Finaliści Pucharu Polski właściwie, no bo tam Uter Polo się dostało, przegrało w tym spotkaniu finałowym z zespołem Neckery z Warszawy. Mają wciąż szansę w lidze Mistrzostwach Polski na czwarte miejsce, no i aby te szanse zachować, muszą wygrać w sobotni wieczór na Termach Maltańskich z Politechniką Łódzką. No i czyli właściwie zrobić to, co w półfinale Pucharu Polski, no bo wtedy też waterpolo z zawodnikami, z akademikami z Łodzi się mierzył, no i tam odniósł zwycięstwo. Jeśli chodzi o sytuację w tabeli, no to waterpolo jest piąte, ma po 11 meczach 15 punktów, z kolei Politechnicy po 10 meczach mają 16 punktów, więc to będzie naprawdę ważne spotkanie dla tego, co będzie w tabeli. No i z tych zapowiedzi może jeszcze powiedzmy o futbolu amerykańskim w tym momencie, o Armii Poznań, który podejmie u siebie Wilki Łódzkie w sobotę o godzinie 18:30. To będzie już pierwsze starcie na nowym Golęcinie, na wyremontowanym Golęcinie, no bo to jest o tyle podniosłe wydarzenie, że to boisko będzie jednym z czterech w Polsce dedykowanych futbolowi amerykańskiemu, więc całkiem wyjątkowe miejsce. No i to będzie też to doskonała szansa na przerwanie dla Armii Poznań pasy, Sway pasy, która trwa od początku rundy wiosennej. Na kibiców też czekają dodatkowe atrakcje. Można to dodać, między innymi zabytkowe amerykańskie samochody i będzie można też zapoznać się z zasadami futbolu amerykańskiego, więc w tych warunkach Armia Poznań na pewno będzie chciała sięgnąć po trzy oczka i zwycięstwo, no kiedy, jak nie właśnie w takim uroczystym dniu. No i teraz For Example, John, Faking Life, no a potem kolejne zapowiedzi.

kolejna porcja zapowiedzi i teraz może rozpoczniemy od sportu halowego, no bo poprzednio też byliśmy jeszcze w sumie na zewnątrz, to teraz może trochę wewnątrz. Piłka ręczna. Tutaj WKS Grunwald Poznań zagra ze Stalą Gorzów w sobotę o godzinie 15 na hali Szkoły Podstawowej numer 72. Szczypiorniści z Poznania zmierzą się w ostatnim, ale niezwykle ważnym starciu. Wygrywając z Gorzowianami, wskoczą na czwarte miejsce w tabeli. Na ten moment są piąci, mają 46 punktów. No i to może nie daje awansu do wyższej ligi lub przynajmniej barażu, bo barażu przecież w rozgrywkach Ligi Centralnej piłki ręcznej nie ma, ale no a promocję uzyskuje tylko zwycięzca rozgrywek, no to jednak jeśli można skończyć jako czwarta drużyna w rozgrywkach, to czemu nie? Byłoby to mimo wszystko zwieńczenie solidnego sezonu w wykonaniu wojskowych, więc Grunwald Poznań ze Stalą Gorzów o godzinie 15 w sobotę na hali Szkoły Podstawowej numer 72. No i teraz może przejdziemy do troszkę szerszego tematu, jaką jest Superliga hokeja na trawie, szerszego, no bo więcej spotkań. Zaczniemy może od derbów Poznania, no bo AZS Politechnika Poznańska i WKS Grunwald Poznań zmierzą się w sobotę o godzinie 16 na boisku AWF-u. Jest to ważne starcie, no bo Grunwald walczy o fazę playoff, no i w tym momencie zajmuje piąte miejsce, ma 17 punktów. Z kolei Politechnika póki co, no i właściwie nadal lideruje tabeli z dorobkiem 21 oczek. Dalej nie dała się zepchnąć z tronu po tym, jak osiągnęła tak wysokie miejsce podczas rundy jesiennej. No ale no właśnie, dorobek 21 oczek, więc ta różnica między zespołami z Poznania, no jak i zresztą całą czołówką ligi, jest niewielka. Tam panuje spory ścisk, więc no a grania jeszcze sporo, więc tutaj trzeba ciągle zachowywać koncentrację. No i poza tym Warta Poznań zmierzy się z Pomorzaninem Toruń na wyjeździe, a u siebie AZS AWF podejmie LKS Rogowo. Oba mecze też będą w sobotę. No i tak jak Warta, dla Warty będzie to też ważne starcie o tyle, że Pomorzanin, jak i Warta, tak i Pomorzanin znajdują się właśnie w czołówce tabeli, na miejscach, które gwarantują grę w playoffach, no więc te punkty trzeba ciułać, więc jeśli poznaniacy myślą o tych playoffach, no to muszą to spotkanie wygrać. Z kolei AZS AWF też zajmuje miejsce w pierwszej czwórce, więc żeby nie dać wyprzedzić na ten moment Grunwaldowi, być może na późniejszym etapie sezonu

dwóch spotkaniach warciarze wygrali, startują z niezłego pułapu do rywala, który w tym roku jeszcze meczu nie przegrał. Poznaniacy zresztą też nie są gorsi, bo w tej rundzie przegrali tylko raz. No i więc czeka nas ciekawe starcie. Trudne o tyle, że nie będzie Karola Dziedzica, nie będzie Filipa Jakubowskiego i Sebastiana Stebleckiego, którzy pauzują za żółte kartki. Więc to Warta Poznań i teraz Lech Poznań UAM, czyli Lechitki, które podejmą UKS SMS Łódź to w sobotę o godzinie 12 w Plewiskach. Lech UAM właściwie jest bezpieczny, na pewno utrzymał się w lidze, ale to nie znaczy, że teraz spuści z tonu, no bo podopieczne trenerki Alicji Zając na pewno będą chciały rozgrywki zakończyć jak najwyżej. Na ten moment są ósme, szósta pozycja jednak jest ich w zasięgu, mają 22 punkty, a do tej szóstej pozycji tracą 4 oczka w obliczu 4 meczów do końca sezonu, w tym jeden zaległy z GKS-em Katowice, no to awans jest wykonalny. No i Łodzianki plasują się, czyli ich rywalki, na miejscu piątym z 28 punktami na koncie. No i teraz wypadałoby powiedzieć coś o Lechu Poznań, ale właściwie o Lechu Poznań nie ma co mówić, no bo już po piosence Toda Terje, Inspektor Norse, będziemy mieli rozmowę z Patrykiem Chyłą, dziennikarzem Kuriera Akademickiego i portalu Polska Piłka, więc o tam szerzej opowiemy troszkę o Lechu Poznań pod kątem szans już na mistrzostwo w tym nadchodzącym meczu dzisiejszym z Arką Gdynia, jak i też może troszkę napomkniemy o tym, co będzie w przyszłym sezonie. Ale tymczasem muzyka.

0: Wracamy i wracamy właściwie już tą zapowiedzianą rozmową o Lechu Poznań. Jest ze mną Patryk Chyła, czyli dziennikarz Kuriera Akademickiego oraz portalu polskapiłka.pl.
1: Cześć, cześć.
0: No i Patryku, może tak na wstępie napomknę tak jeszcze raz dla gwoli ścisłości. Lech Poznań dzisiaj podejmie przy Bułgarskie już o 20:30 Arkę Gdynia. No i może tak spytam cię na początek, jakie masz przewidywania na to spotkanie? Jak duże jest ryzyko wtopy, które nastąpiło w Gdyni w poprzedniej rundzie?
1: Wiesz co, trudno mi to przechodzi przez gardło, bo chcę trzymać zawsze wysoko gardę z pokory, ale jestem dość spokojny o ten wynik. Mam nadzieję, że nie zapeszę. Jestem spokojny o zwycięstwo, przede wszystkim też dlatego, że to będzie totalnie inny mecz od tego, który był w Gdyni w poprzedniej rundzie. Jest to przede wszystkim też totalnie inna drużyna w innym momencie niż wtedy. Arka

0: siebie, no to jest, a Arka na wyjeździe to są dwie drużyny totalnie różne. W tym momencie nadal Arka punktuje prawie 2 punkty na mecz u siebie, a na wyjeździe zdobyła jedynie 5 punktów w 15 meczach, tak? Tam jest jedno zwycięstwo i 2 remisy na 15 spotkań. No wyjazdowo ta drużyna to nie jest to. Do tego, kiedy Lech jechał do Gdyni, tam od miesiąca nie było żadnego wygranego meczu ligowego. Jedna z wygrana była z Gryfem Słupsk wtedy trzecioligowym albo czwartoligowym, już nie pamiętam teraz nawet, ale na pewno...
1: Chyba nawet czwartoligowym
0: Gryfem Słupsk w Pucharze Polski, no a teraz ostatnie 7 meczów Kolejorza w lidze, no to jest 5 zwycięstw, 2 remisy bez porażek. Do tego sprawdziłem sobie skład, pierwszą jedenastkę, która wyszła na mecz z Arką, a porównałem ją też do tego, do tej jedenastki, która wyszła w Lublinie z Motorem, no i tylko 5 zawodników z tego, co widziałem, pozostało, tak? Czyli Mrozek, Milić, Gurgul, Kozubal i Ouma. Tylko oni wyszli w podstawie na Arkę w Gdyni. Na skrzydle biegał chociażby Kornel Lisman. No, dzisiaj możemy się spodziewać bardziej tego kwartetu ofensywnego Bengtsson, Walemark, Palma, Isak, gdzie wtedy no, nie było tak naprawdę żadnego z nich w podstawie, więc to będą totalnie różne mecze.
1: Mamy też innego trenera, prawda? Bo Dariusz Banasik objął Arkę Gdynia, a wtedy jeszcze, gdy Lech się mierzył w Gdyni, no to trener był Dawid Szwarga.
0: To prawda. Z tego, co pamiętam trenera Dawida Szwargę, no to faktycznie ta obrona, szczególnie w niskim bloku Arki Gdynia, była bardzo dobra. No, jeśli chodzi o trenera Banasika, też całkiem niezły start, bo wygrana z Zagłębiem Lubin u siebie, 3-1, ale może jednak Arce trochę zabraknąć też tych właśnie punktów wyjazdowych, które no, w tym sezonie te mecze się nie układały pod modłę Gdynian, tak? Więc myślę, że to już jest trochę przegrana sprawa. Wiadomo, że tylko 5 punktów do tej strefy bezpiecznej, no i mecz w zapasie, ale myślę, że mimo wszystko, mimo że trener będzie inny, no to dalej faworyt jest jeden.
1: Wciąż te wyjazdy są problematyczne dla Arki, więc tak, natomiast jeszcze jest większy temat tą ponad Arkę, można tak powiedzieć, no bo zwycięstwem w tym spotkaniu, oczywiście jeżeli będą inne różne korzystne wyniki, czyli no dobra, powiedzmy, no po prostu Lech może wygrać mistrzostwo w tym meczu, no i teraz w korzystnych wynikach, jeżeli Górnik nie po prostu przegra z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia maksymalnie zremisuje z Pogonią Szczecin, no to Lech zdobędzie to mistrzostwo. Jest to realny scenariusz?
0: Czy jest to realny scenariusz? Tak, ponieważ właśnie go wymieniliśmy jako jedną z prawdopodobieństw. Zawsze jest realny, dopóki jest chociaż cień prawdopodobieństwa. A tak już poważnie, no to uważam, że szansa na to nie jest duża, ale jest. To znaczy uważam, że tak jak wcześniej wspominałem, jestem spokojny o zwycięstwo Lecha. Jeśli chodzi o Jagiellonię i Pogoń, no Jagiellonia w drugiej połowie sezonu jest drużyną bardzo przeciętną. Mimo tego, że ich adwersarz, czyli Pogoń, też no, nie zachwyca. Myślę, że tam mimo wszystko ten remis jest całkiem realny i on może się jak najbardziej wydarzyć. Jeśli chodzi o Górnika z Zagłębiem Lubin, no to generalnie Górnik będzie faworytem tego spotkania. Ja byłem ostatnio w Lubinie na meczu właśnie Zagłębia z Krakowią i przeciwko takim drużynom jak Krakowia trudniej gra się trochę w drużynie trenera Jacka Ozińskiego, który właśnie woli grać w tej niskiej defensywie. Świetnie też chociażby w 10-11 Zagłębie wyglądało lepiej niż Krakowia wtedy, co tylko pokazuje, jak bardzo defensywny jest to zespół, ale defensywa też jest częścią gry. Dlatego przeciwko Górnikowi może paradoksalnie grać się Zagłębi łatwiej niż przeciwko drużom swojego pokroju i tutaj upatrywałbym szansę właśnie na tę stratę punktów przez Górnik.
1: Dobra, z tych twoich słów wynika, że Lech dowiezie to mistrzostwo, prawda?
0: No ja nie mam wątpliwości, że w obecnej sytuacji inny wynik niż mistrzostwo Lecha byłby klęską większą niż ta, która miała miejsce na Gibraltarze w tym roku, znaczy w poprzednim roku, ale w tym sezonie, tak? Będę mega zadowolony, mega zdziwiony, mega niezadowolony, gdyby Kolejorz po prostu tego mistrzostwa nie dowiózł. W tym momencie, no tak naprawdę już 6 punktów w ostatnich trzech meczach to mistrzostwo gwarantuje, a na rozkładówce, jak wiemy, Arka, która jest 17 drużyną w lidze, no jeśli chce się zostać mistrzem Polski, to trzeba takie mecze wygrywać. No a nawet jeśli taki Górnik zremisowałby z Zagłębiem, no to zgaduję, że nie trzeba by było nawet kolejnych tych punktów zdobywać, ale jeden punkt w meczach z Radomiakiem i Wisłą to jest scenariusz jak najbardziej, no nawet nie chcę powiedzieć realny, bo to jest must have wręcz, bym powiedział.
1: No tak, no gdyby jednak to się nie udało jakimś cudem i noga by się podwinęła, no to trzeba byłoby to nazwać klęską.
0: Katastrofą nawet, powiedziałbym, że katastrofą, bo patrząc na terminarz, patrząc na ostatnie wyniki zespołu, no ale właśnie dlatego też nie wierzę w taki scenariusz. Patrząc na to, jak ten zespół prezentował się w ostatnich spotkaniach, jak bardzo był konsekwentny w działaniach, to nie wierzę w to, że teraz tak nagle na kilka metrów przed metą po prostu może się potknąć i nie dobiec do tej mety, nie? Dlatego myślę, że gdyby to się stało, no bo to dalej jest możliwość, no to myślę, że płacz byłby słyszany tak gdzieś, no co najmniej do murowanej Gośliny, jak nie dalej, ze stadionu.
1: Osobiście mogę też powiedzieć, że ryk byłby słyszany z gminy Suchy Las, tam ja mieszkam. Dobrze, no to zamknijmy może ten temat meczu z Arką i szans na mistrzostwo. No i no po piosence zespołu The War on Drugs, I Don't Live Here Anymore, poruszymy tematy kadrowe.
2: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Tak jak mówiliśmy, wracamy. Dobra, na wstępie może powiem, że lekko nam się wokaliści zamienili i angielski zespół zmienił się w polskiego wokalistę. No ale co z tego? Muzyka była całkiem przyjemna. No i teraz wracamy do Lecha Poznanie z naszym rozmówcą, z Patrykiem Chyłą. Teraz o kwestiach kadrowych i może zaczniemy od tego, no, od tych zawodników, którzy potencjalnie odejdą z Lecha Poznań po tym sezonie. Antonio Milić i bodajże Mateusz Pruchniewski, ich kontrakty wygasną w czerwcu, oczywiście ich kontrakty też mogą być przedłużone, to napomnijmy. No i Teofik Ismail, Luis Palma, Timothy Ouma oraz Płamen Andrzejew, tutaj kończą się wypożyczenia, no i kogo z nich byś zatrzymał na następny sezon?
1: Muzyka przyjemna, tematyka nieprzyjemna na sam start, czyli właśnie odejścia. No poza tą dwójką oczywiście jeszcze Ali Golizadeh, którego kontrakt raczej nie zostanie przedłużony, a na pewno nie na takich warunkach, na jakich miał być, ponieważ tam już na stole leżał kontrakt na rok, no ale wiadomo, że tam kontuzja, zerwana ACL w lewym bodajże kolanie, no nie chcę przekręcić, ale zerwane właśnie więzadła krzyżowe przednie, no sprawiły, że tak naprawdę ta rehabilitacja kilkumiesięczna co najmniej jest potrzebna, więc tamtego kontraktu nie będzie.
0: A zgadzasz się z tym? Tak ci przerwę jeszcze?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o ten roczny kontrakt, który leżał na stole, no on nie ma sensu w takiej po prostu formule. Też tam sprawa jest taka, takie głosy płyną, że po prostu piłkarz chciał tylko na rok zostać jeszcze co najwyżej w Polsce, ponieważ tam sytuacja rodzinna, choroba w rodzinie sprawa, że chce po prostu być bliżej ojczyzny. Najlepszą sytuacją teoretycznie, gdyby tych spraw personalnych nie było, byłby kontrakt 1+1. To znaczy w pierwszym roku obniżka pensji ze względu właśnie na to, że on w tym pierwszym roku tak naprawdę no, nie będzie zdolny do gry przez dużą część sezonu, jeśli nie większość. I po konkretnej liczbie minut na boisku kontrakt przedłużałby się wtedy na drugi rok, już wtedy z pensją, że tak powiem, zwykłą, czyli w wypadku Alego to chyba gwiazdorską. Można tak powiedzieć, no ale właśnie chyba przez te względy pozasportowe, no taki kontrakt dwuletni, no też nie byłby chciany przez zawodnika, dlatego no na rok nie ma sensu, gdyby to był właśnie kontrakt 1+1, gdyby zawodnik też chciał na tyle zostać tutaj, no to wtedy ja bym był jak najbardziej za, no ale to też dwie strony muszą po prostu tego chcieć. A teraz jeśli chodzi o zawodników odchodzących, no Antonio Milić, zawodnik bardzo zasłużony, 178 występów dla Lecha, dzisiaj sprawdzałem,
0: no ale... Lider,
1: no ale też słabszy sezon. Słabszy sezon za Chorwatem, 32 lata na karku, bo to rocznik 9-4 już. No i tutaj znów przydałby się właśnie kontrakt 1+1. Oczywiście tutaj bez już żadnych obniżek pensji wynikających z kontuzji, no bo tutaj takich kontuzji nie ma w tym momencie, ale faktycznie też no, Tonego trochę zaczęły te kontuzje trapić. Też takie głosy szły z okolic klubu, że tam mimo wszystko Chorwat naciska na dwuletni kontrakt po prostu. No i tu nie wiem, czy byłbym skłonny ku takiej decyzji. No to 1+1 byłoby idealne. Z drugiej strony jest to jeden z liderów szatni. Więc jak najbardziej uważam, że te rozmowy powinny być toczone i nie możemy tak po prostu jako Lech nie może bardziej, tak powiem, żeby zachować chociażby pozory takiego zawodnika, po prostu sobie odpuścić. Jeśli chodzi o wypożyczenia, no to takim najbardziej palącym tematem od kiedy przyszedł do Poznania jest oczywiście Luis Palma. No tylko, że jeśli chodzi o tą kwotę odstępnego wykupu, która jest wpisana w umowę wypożyczenia, no to doniesienia medialne mówią o około 4 miliona euro. W tym momencie uważam, że nie jest to kwota, którą Lech Poznań powinien płacić za Honduranina, ze względu na to, że jest to piłkarz tak genialny, jak i nierówny. Gdyby udało się zbić cenę do tak powiedzmy 2,5 miliona, no to byłby to tak zwany no-brainer, szczególnie patrząc na to, że tracimy takiego magika jak Ali Golizadeh. Jeśli chodzi o Teofika Ismaila, no to jest kwestia około miliona euro, też według tego, co się pojawiało wcześniej w mediach. I tak jak w pierwszej części sezonu, myślałem, że to w sumie jest całkiem niezły deal, tak teraz nie jestem do tego przekonany, bo jeśli chodzi o ostatnie 11 meczów Ekstraklasy, to tylko jeden występ w podstawowym składzie, poza nim same wejścia z ławki, łącznie 40 minut rozegranych przez ostatnie 2 miesiące, no z doliczonymi tym zaliczonym czasem 50+, a przypominam, że milion euro to jest więcej niż Lech zapłacił za chociażby Leo Bengtssona, który jest świetnym letnim nabytkiem. Z zawodników wypożyczonych tam jeszcze Timothy Ouma?
0: Tak jest. I Płamen Andrzejew.
1: Tak, no Uma to jest piłkarz one of a kind, tak? Albo gra jak w najlepszych czasach Andrea Pirlo, albo jak trampkarz. Więc tutaj nic pomiędzy, tak? Występy z Legią czy Brejda Blikiem, no to będą pamiętane przez kibiców na długo, no a występy z Lechią czy z Arką na przykład, no to lepiej przemilczeć. Nie uważam, że warto też płacić duże pieniądze Slawii, bo Slawia duże pieniądze za reprezentanta Kenii na pewno chce. Takie głosy idą z Czech, no i uważam, że mimo wszystko fajnie, że Uma tak dobrze gra na tym finiszu sezonu, że dał radę chociażby właśnie z Legią, ale fajnie będzie pożegnać się z nim na fecie mistrzowskiej. No a Pamen Andrejew, no widzieliśmy go tylko raz na boisku, trudno też cokolwiek po tym oceniać, wydaje mi się, że po prostu nie zostanie wykupiony.
0: Okej. No to teraz może głowa tego zespołu, trener Frederiksen, no bo tutaj też ciągle się mówi o tym kontrakcie. Zasypać złotem, żeby został? Przekonywać go jak najbardziej?
1: No ja uważam, że ten kontrakt już jest na finiszu. Uważam, że już jest praktycznie dogadany. Też prezes Karol Klimczak wypowiadał się, że te negocjacje kontraktowe są, określił ten stan jako dobry. A jeśli już taka wiadomość idzie w świat, to znaczy, że musi być naprawdę blisko. Szczególnie znając politykę też wypowiadania się w mediach różnych pracowników Lecha Poznań, więc jak najbardziej jestem tutaj dobrej myśli. Sprawdziłem taką statystykę, kiedy ostatnio trener obronił mistrzostwo w ekstraklasie. No i to jest sezon 2008-2009 Maciej Skorża Wisła Kraków, więc to jest tak naprawdę kilkanaście lat, zanim trener zdołał obronić mistrzostwo jakikolwiek. Do tego to będzie, oczywiście jeśli to mistrzostwo pójdzie do Poznania, ale tak jak wspominaliśmy wcześniej, możemy to z pewną dozą prawdopodobieństwa zakładać, no to też będzie to pierwsze obronione mistrzostwo przez Lecha od lat 90., więc coś wielkiego. Jeśli chodzi o rozwój zawodników, no to nie tylko chociażby Wojciech Mońka czy Michał Gurgul, czyli wychowankowie, ale też chociażby Pablo Rodriguez, który po przesunięciu na ósemkę zaczął grać naprawdę, naprawdę bardzo dobrze i to pokazuje, że nie tylko te sukcesy pod względem wyników, ale też pod względem rozwoju piłkarzy, nie ma tutaj tak naprawdę za bardzo do czego się przyczepić, ponieważ mimo, że były te kryzysy, to Nils Frederiksen pokazał, że umie z tych kryzysów świetnie wychodzić.
0: Dobrze, no więc myślę, że Frederiksen może być taką jedną z sił Kolejorza, też jeżeli uda się odpowiednie transfery zrobić. Tak szybko jeszcze cię spytam. Myślisz, że jest sensowny taki ruch typu Robert Gumny, czyli sprowadzenie któregoś z zawodników, którzy już grali w Kolejorzu, Kędziora, Szatka, Jety, oni nie mają mieć kontraktów, czy Marchwiński na wypożyczenie, na odbudowanie, to ma sens?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o tych piłkarzy, no to Karol Linetti dosłownie 3 godziny temu turecki dziennikarz związany z Koceli Sporem dał tweet, że Linetti na pewno odejdzie po sezonie, tylko że właśnie co do niego nie jestem przekonany, bo on w Turcji według różnych źródeł miał zarabiać około 900 tysięcy euro rocznie, no i nie jestem przekonany, czy to będzie po prostu, czy on będzie chciał zejść z tego i czy Lech jest w stanie tyle mu zapłacić, bo co do tego drugiego wątpię, czy będzie w stanie zejść, no to jest do poddania, pod dyskusję. A jeśli chodzi o Luboszatkę lub Kędziorę, no to raczej w przypadku zostania Milicia na pewno tylko jeden z nich. Jeśli Milić miałby odejść, no to tutaj można by się o obu pokusić, no tylko Kędziora to też jest rocznik 94, Szatka 95 albo 6, on już na pewno 30 lat ukończył, tylko nie pamiętam dokładnie rocznika, no najbardziej chyba chciałbym tutaj Lubomira Szatkę, no on jednak poprowadził ten Samsun Spor do podium w Premier w Super League tureckiej, bardzo dobrze się spisywał też w lidze konferencji, nawet kilkukrotnie był w tym sezonie kapitanem Samsun Sporu, więc tutaj jestem za. No, oczywiście Tomasz Kędziora, reprezentant Polski, bardzo solidne występy w PAOK-u, Liga Europy, no ale też ten wiek. Jeden z nich jak najbardziej myślę, ale nie więcej.
0: Dobrze. I w tym akcentem w takim razie skończymy. Ja bym mógł z tobą o tym dużo gadać, no ale audycja powoli zbliża się ku końcowi. Ze mną był Patryk Chyła z Kuriera Akademickiego i portalu polskapiłka.pl.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję ci bardzo. Audycję realizował Paweł Zjeżdżałka, prowadził ją Mikołaj Dilc. Do usłyszenia.

0: niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: 3 minuty po godzinie, do godziny 19, czas na serwis informacyjny.
3: Zuzanna Pobocka-Bulczak, zapraszam. Dziś wypada Światowy Dzień Czerwonego Krzyża. Z tego powodu na dziś zaplanowano otwarcie Centrum Edukacji i Integracji Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża. Placówka ma ułatwiać osobom z doświadczeniem uchodźczym adaptację, m.in. poprzez bezpłatną pomoc psychologiczną czy kursy zawodowe.
4: Kursy będą prowadzone w języku polskim, natomiast z możliwością dopowiedzenia w języku ukraińskim. Tutaj staramy się kłaść przede wszystkim nacisk najpierw na wykształcenie na tyle językowe, aby potem w kontakcie z pracodawcą każdy miał też tą taką swobodę i spokój i bezpieczeństwo porozumienia się.
3: Mówi Justyna Kowalska-Zych z poznańskiego PCK. Placówka znajduje się przy ulicy Czeremchowej. W całej Polsce jest kilkanaście podobnych punktów.
5: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
3: Już jutro Mariusz Wiśniewski przedstawi plany na swoją najbliższą polityczną przyszłość. O 11 na Starym Rynku były zastępca prezydenta Poznania zaprezentuje nową formułę swojej aktywności samorządowej na rzecz miasta oraz współpracy z mieszkańcami. Ową nową formułę polityk zapowiadał w styczniu, kiedy to został niespodziewanie odwołany ze swojej funkcji. W lutym Wiśniewski opublikował Białą Księgę, w której wyjaśnił chronologicznie aferę korupcyjną w Zarządzie Dróg Miejskich, która to afera, a raczej nieodpowiednie działania ze strony polityka miały być dla Jacka Śkowiaka przyczynkiem do zwolnienia współpracownika. Na jutrzejszy briefing były zastępca prezydenta zaprasza osoby zaangażowane społecznie i przedstawicieli środowisk lokalnych oraz młodego pokolenia. W maju stolica Wielkopolski stanie się zielona, a to za sprawą akcji Zielony Poznań. Jest to konkurs, do którego mieszkańcy i mieszkanki Poznania mogą po raz 33 zgłosić przydomowe ogródki, zadbane działki, ukwiecone balkony, tarasy lub okna, a nawet zielone dachy. Inicjatywa ma na celu pokazać piękno zieleni miejskiej, a udział w niej mogą wziąć zarówno właściciele osobistych zielonych zakątków, jak i opiekunowie ogrodów, z których korzysta więcej osób. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 30 czerwca w formie pocztowej, elektronicznej czy osobistej, na przykład podczas imprezy Akademia Zielony Poznań, która odbędzie się w Parku Wilsona. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
5: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
3: Za nami pierwszy tydzień matur. W tym tygodniu maturzyści zdawali minimum podstawowe, czyli język polski, matematykę oraz wybrany język obcy. I jakie wrażenia wynieśli z sal egzaminacyjnych? O to zapytał ich nasz reporter Maksymilian Wawrzyniek.
6: Na angielski bardzo prosty, matma myślałam, że lepiej pójdzie i polski, nie wiem, zobaczymy.
7: Angielski w miarę okej, ale biologia niekoniecznie.
8: Na polski szczerze mówiąc wolałabym inny temat rozprawek, ale umiem polski, umiem lektury, więc było okej. Okay. I matma trochę ciężej, ale też myślę, że wszystko spoko.
9: Poszło jak poszło, ale zobaczymy dopiero wyniki 8 lipca, więc trzeba się nastawiać pozytywnie.
3: Za nami są także rozszerzenia z języków kaszubskiego, łemkowskiego i łacińskiego, z historii muzyki oraz z filozofii. Egzaminy pisemne odbywać się będą jeszcze do 21 maja, zaś ustne do końca miesiąca. Trzymamy kciuki za maturzystów i za Lecha Poznań oczywiście i życzeniami powodzenia dla wszystkich kończymy popołudniowe wydanie serwisów informacyjnych. Kolejnych wiadomości spodziewajcie się w poniedziałek podczas Aferanka.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
10: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
11: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: Autopromocja. Reklama.
12: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
13: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
14: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
15: Siema, siema. Wiesz, kto dzisiaj skończył 100 lat?
14: 100?
15: 100.
14: Nie wiem.
15: Sir David Attenborough.
14: A powinien znać?
15: W piątkowy wieczór widzimy się jak zwykle na aferytmie.
14: Słyszymy.
15: Słyszymy się, widzimy się, nie, znaczy ja się
14: ja
15: z Kubą
14: widzę Nikodema.
15: Widzę. Tak, i ja widzę, że Kuba nie wie, kim jest Sir David Attenborough. Najsłynniejszy przyrodnik chyba.
14: O!
15: Taki. Ten pan, co robił te wszystkie programy znane przyrodnicze.
14: Ale dzisiaj nie będziemy o przyrodzie chyba rozmawiać,
15: nie będziemy.
14: Co?
15: Wiesz co, próbowałem może znaleźć jakąś piosenkę, którą lubi, ale była to 9. sonata Beethovena i stwierdziłem, że to może nie w klimacie piątkowego aferytmu. Chociaż, zobaczymy. Ale tak, muzyka, mnóstwo nowości, jak co piątek i tym razem się słyszymy w pełnym składzie zza żółtego mikrofonu Nikodem Prokopowicz.
14: Zza żółtego mikrofonu i realizatorskiej konsoli Jakub Staw-Budner. Nie było mnie jakiś czas, ale mam nadzieję, że Nikodem zapewnił wam godną rozrywkę w ten czas.
15: Tak, starałem się jak mogę, robiłem z siebie klauna.
14: O, no to było śmiesznie, tak?
15: Jasne.
14: Czy żałośnie?
15: Nie wiem, to już muszą słuchacze ocenić.
14: Okej, okay, mam nadzieję, że było zabawnie. Dzisiaj również postaram się o kilka żartów. Masz kilka asów w rękawie? Trzeba będzie tą meduzę z powrotem przywrócić do życia.
15: Asy się pojawiają same w moim rękawie, szczerze.
14: Okej, okay. Ja mam takiego asiora na początek, bo 2 tygodnie temu premierę miała płyta Foo Fighters. Od Foo Fighters, Your Favorite Toy. Nosi taki tytuł i graliśmy wam single z tej płyty, ale że wtedy była premiera i mnie nie było, no to chcę nadrobić. Gramy utwór If You Only Knew z tejże płyty.

0: Foo Fighters zainaugurowali dzisiejszy magazyn muzyczny w Radio Afera wraz z piosenką If You Only Knew z 12 albumu studyjnego Your Favorite Toy.
1: To jest chore, 12 album studyjny. Mega dużo. Nie spodziewałem się, że są aż tak płodni. No ja, jak już chyba kiedyś mówiłem na audycji, preferuję ich wcześniejszą twórczość, ale mam duży sentyment i do tej trochę późniejszej, takiej powiedzmy z tych lat 10. I cieszę się, że nadal grają z tego, co słyszę, naprawdę miło i przyzwoicie.
0: Tak jest, tak. Tylko 3 lata przerwy od poprzedniego albumu, widzisz. Więc tak jak mówisz, płodny zespół, cały czas wydaje coś nowego. I jeżeli lubisz te poprzednie płyty, te pierwsze, no to mam wrażenie, że surowość na najnowszym krążku również może wpaść
1: właśnie,
0: w twoje ucho.
1: Właśnie czuję trochę taki powrót do korzeni i czuję powrót do korzeni. Chciałem jakoś popłynąć dalej z tą myślą i przejść płynnie w moją propozycję, no ale ona za bardzo się nie łączy z Foo Fighters.
0: Ale ja wiem, z czym się łączy.
1: Z czym się łączy.
0: Bo w Poznaniu, na Placu Wolności, jest jakiś tydzień włoski i sprzedają tam włoskie jedzenie. A artysta, którego za chwilę przedstawisz, ma takie włosko brzmiące nazwisko.
1: Ale jest Amerykaninem. Angelo Di Augustin. Jest to człowiek, który pochodzi, tak jak powiedziałem, ze Stanów Zjednoczonych, mimo swojego, tak jak ty wspomniałeś, włoskiego nazwiska.
0: Ale korzenie, to są
1: ale
0: właśnie te korzenie, do których możemy wracać.
1: No, wiesz, jak wiemy z różnych źródeł i tak wydaje mi się, że po prostu jest, no to akurat Włosi są dosyć sporą mniejszością w Stanach Zjednoczonych, no i to nie jest raczej nic dziwnego, że pan Angelo Di Augustin pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i wydał nową płytę. Skąd ja tego pana znam? No stąd, że współpracował z Sufjanem Stevensem, stworzyli wspólnie album w 2021 roku, który nazywa się A Beginner's Mind i bardzo mi ten album przypadł do gustu. Także z chęcią także obczaiłem to, co nowego pan Angelo spłodził w roku obecnym i moim zdaniem... Co się śmiejesz?
0: Co cię słowo tak spłodził mnie.
1: Aha, tak cię to rozbawiło.
0: Tak.
1: No widzisz, no to...
0: Artystycznie spłodził, tak?
1: Artystycznie spłodził.
0: A ja sobie coś innego wyobraziłem.
1: Ty tak, no właśnie. Widzisz, gimnazjum nigdy nie wychodzi z człowieka. Ale tak.
0: Niektórzy nie byli w gimnazjum i już nie będą.
1: Dobrze. Angelo, do brzegu, Angelo Di Augustin spłodził nowy album, jest on naprawdę przyjemny i myślę, że jeżeli ktoś lubi folk, ktoś lubi singer-songwriter, taką przyjemną, miłą, delikatną muzykę, to właśnie to będzie płyta dla niego. Nosi ona tytuł Angel in Plain Clothes i tytuł, który zagramy z tego tytułu, to Pet Sematary.

0: Angelo Di Agustin, Pet Sematary, to z jego nowego albumu, a my przechodzimy do tego, na co wszyscy czekali.
1: Czyli do konkursu. Wyciągamy nagrody karteczki z naszego worka z nagrodami. Nagrody nie będą na karteczkach. Będzie akurat to elektroniczny taki zapis.
0: PDF.
1: Wpis na listę gości to będzie.
0: No nie jest, no ej, dosłownie wpis na listę gości jest na karteczkach. Zazwyczaj.
1: Tak. No to w sumie lista gości na kartce, ale do słuchacza powędrują takie SMS-y zwrotne, tak, i one są elektroniczne.
0: One są elektroniczne i mamy konkurs na tak naprawdę dwa wydarzenia, więc to jest w ogóle ewenement, ponieważ w sobotę 9 maja,
1: czyli jutro
0: w sobotę, pod Minogą odbędzie się niesamowity event. Najpierw koncert Shadow Dance Party. I na tym Shadow Dance Party będzie Fotokrajm oraz Kuracja. Zespoły takie się nazywają. A potem, po tym wszystkim, będzie wydarzenie, które jest DJ setem i się nazywa The Night of the Dancing Creatures. Goth, Dark 80s. I to po koncercie się odbędzie właśnie jeszcze taka potańcuwa gotycka, DJ-ski set i w ogóle fajne rzeczy.
1: Tak, koncert zdaje się też jest o klimacie gotyckim.
0: Tak, zaraz się przekonamy, bo w sumie nie wiem.
1: Jeśli słuchają nas gotki albo ktoś, kto chciałby zostać gotką,
0: gotki albo
1: to jest rarytas. To jest rarytas, moi mili. Wejściówki są podwójne, więc warto wysłać SMS-a na 7148, bo pod tym numerem ślecie wasze zgłoszenia. W treści SMS-u proszę wpisać afera, tak? Słowo
0: tak,
1: afera, bo to jest ważne. Kiedyś mi powiedziałeś, że niektórzy nie wiedzą,
0: no
1: że trzeba wpisać afera.
0: Nie, bo, słowo prefiks to jest słowo, którego ludzie nie znają.
1: To jeszcze bardzo. Raz. 7148 to numer i w treści afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego fajnie jest być gotką albo gotkiem.
0: Tak, mówisz? Także wszystkie gotki, wszystkie kotki wysyłają właśnie SMS-y do nas, ale najpierw posłuchajcie, co mamy do zaproponowania, co ma do zaproponowania klub Pod Minogą już jutro wieczorem.
1: Tak, będzie to utwór z repertuaru grupy Fotokrajm. Ja czasem
0: no dobra,
1: robię taki
0: to
1: błąd, że przejęzyczam się, zamieniam by na py. No i tym razem tego nie zrobię, powiem prawidłową nazwę. Plowjob nazywa się utwór.

0: Photocrime blowjob.
1: Nikodem, pralka się zepsuła. Czemu? Na końcu. Tak,
0: o Jezus, a ty
1: to i jest, wylała się
0: to
1: woda.
0: To jest zabieg specjalny.
1: Zabieg?
0: Tak, zabieg muzyczny zwalnia tempo. Spółki są coraz wolniejsze i piosenka się kończy, rozumiesz?
1: Mocne zakończenie w takim razie.
0: Tak, Photocrime.
1: To zagra jutro w klubie pod Minogą.
0: Razem z zespołem Kuracja. I po tym koncercie w ogóle jeszcze macie, jak właśnie, bo to konkurs nie jest, nie? Tak, jakby ktoś teraz dołączył.
1: Nawiasem mówiąc.
0: Jak jak wyślecie nam SMS-a, szczegóły zaraz podamy, ale no to nie dość, że macie ten koncert w garści, Photocrime i Kuracja. I jeszcze to jest wejściówka podwójna, więc zwycięzca może zabrać tam swoją
1: gotkę
0: albo swojego gotka, albo osobę gotycką. I później mamy także DJ set po tym wszystkim, jest impreza, więc jak wam się koncert spodoba, to możecie zostać i spędzić cały wieczór pod Minogą i będzie, wydaje mi się, że naprawdę super. Przypominamy, na 7148 wysyłamy afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego co?
1: Dlaczego fajnie jest być gotką,
0: dlaczego fajnie jest być gotem albo gotką, osobą w kulturze gotyckiej. Koszt wysłania SMS-a złoty 23, na zgłoszenia czekamy do końca tej audycji i skontaktujemy się SMS-owo później ze zwycięzcą.
1: Tak? Bardzo ładnie powiedziałeś. To ja teraz zapowiadam kolejną część w naszym programie. Tygodnia.

0: Nikodem, gdzie uciekasz? Nikodem, wracaj. Nie musisz zamykać tych drzwi. Trzeba zapowiedzieć płytę tygodnia, którą jest płyta stworzona przez Michała od Kości.
1: Jest to płyta i ta płyta nazywa się bardzo ciekawie, moim zdaniem, Piosenki z filmów, których nie było. Czyli tutaj taki trochę efekt, jak to się mówi, Mandeli, tak? Że ci się wydaje, że coś było, a tak naprawdę tego nie było. Tak mi się wydaje, że coś takiego istnieje.
0: Mądre słowa tutaj
1: mądre słowa. No słuchaj, no jak zawsze, nie?
0: Jak zawsze.
1: Jak zawsze, tylko poza momentami, kiedy mówię głupoty. Ale to... Tak, Piosenki z filmów, których nie było. Michał od Kości. Jak sam pisze, jest to podróż w głąb siebie i z ostatnich 3 lat Michała, kiedy ta płyta właśnie powstawała, gdzie po godzinach pracy na etacie, w małym pokoju na poddaszu, artysta komponował i kompletował swoje piosenki. Zbiór historii, coś bardzo osobistego dla Michała od Kości. No płyta, można by powiedzieć, bardzo, nie wiem co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że płyta trochę jak każda inna, bo te opisy tak brzmią zazwyczaj, że to jest coś bardzo osobistego.
0: Po raz kolejny się
1: dokładnie
0: potwierdza.
1: No właśnie, ale może o to chodzi w naszej muzyce, w Radiu Afera, że gramy po prostu utwory i płyty, które są niezwykle ważne dla artystów je tworzących i może też dlatego, że to często są debiuty czy jakieś zespoły niszowe, no to ci ludzie wkładają w tą muzykę całe swoje serce. Brzmienie gitar, spokojne brzmienie gitar, pulsująca, delikatna elektronika, tak to brzmienie opisuje sam artysta. No nie wiem, co chcę jeszcze dodać. Może ty chcesz jeszcze się wypowiedzieć na ten temat?
0: Ja myślę, że dla Michała musiało być bardzo ważne to, że danego dnia nie będzie sprzątać, bo o tym jest kolejna piosenka.
2: Siedzisz blisko obok, lecz dawno już na stół w domu nie ma, choć wybierasz wspólnie wzór szwedzkich materiałów, co pokryją kształt wszystkich niedociągnięć.

siadasz z białą flagą. U mnie chiński mur. Dajcie sobie chwilę, dzieci. Nie słyszałem większych bzdur. Gryzłem, prałem, biłem. Dać ci jedną z gwiazd na tę wątłą chwilę.

0: kątach. Tak, było o sprzątaniu. Dzisiaj raczej nie sprzątam. My też nie sprzątamy, my prezentujemy wam muzykę. Najlepszą, jaką potrafimy. No,
1: sprzątaczy to my tu mamy zatrudnionych w Radiu Afera.
0: Mówisz?
1: No.
0: Taki syf, że chyba nie widać tego.
1: Przestań, nie mów tak. Okay. Bardzo, bardzo czyste radio, bardzo schludne i dobrze zarządzane.
0: Doskonale. My zarządzamy wyłącznie naszym piątkowym aferytmem, w którym mamy wpływ na decyzyjność i siłą mojej decyzji. Następnym zespołem, który usłyszycie, będzie zespół Seater.
1: Ja to mam wpływ na twoją decyzyjność.
0: Tak, to również za chwilę się okaże.
1: Tak.
0: Seater, czyli zespół, który wypromował takie hity jak Remedy, jak Fake It. Z Nikodemem wymieniałem tutaj kilka tytułów. Również pojawiło się Careless Whisper, ale to jest ta wersja rockowa, to jest cover. Nie, chodzi o wersję George'a Michaela. No, no to tenże zespół wydał nowy singiel. Tym singlem chciałem się z wami podzielić. Znamienita nazwa, Proud Daddy. Każdy tatuś chciałby być dumny, prawda? Nikodem, mam rację?
1: Wiesz co, nie jestem tatą, ale jeżeli kiedyś będę, to wolę być dumnym tatą niż niedumnym tatą chyba, wiesz?

0: Całą zespół Seater na naszej antenie w utworze Proud Daddy. I bet your daddy must be proud, powiedział Nikodem do OnlyFansiary.
1: Co?
0: Tak było.
1: Tak by... Muse. Muse, tak. Bo to był Cipher, to co,
0: tak,
1: co
0: tak,
1: puszczałeś.
0: Tak, zespół z Pretorii.
1: Zespół z Pretorii, który później się sprzedał i niestety wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak było.
1: Tak, tak było. No i teraz zespół, który był z Anglii i chyba nadal jest angielskim zespołem, bo...
0: Nic się nie zmieniło.
1: Nic się nie zmieniło. Muse, czyli zespół... Bo właśnie, bo a propos tego wpływania na decyzyjność Kuby, no to ja wpłynąłem w ten sposób, że powiedziałem mu, nie puszczaj Muse. Ja kiedyś byłem strasznym fanem Muse i to jest pierwsza piosenka, która mi się mniej więcej podoba od, nie wiem, 10 lat, jak oni wydawali muzykę. I trochę taka jest prawda, bo wydają teraz nowe single. Jeden z nich, Cryogen, jest bardzo ciekawy, ale no jeszcze co można powiedzieć o Muse? No, trzech bardzo utalentowanych ludzi, którzy niestety gdzieś no nie wiem, no próbowali eksperymentować, poznawać nowe i znaczy tworzyć w różnych nowych gatunkach, nurtach i trochę się, mam wrażenie, w tym zagubili. No ja jestem jednak fanem tego Muse z początku, zwłaszcza albumu Origin of the Symmetry. Super, super płyta. Klasyk takiej 90-sowej muzyki nie elektronicznej, tylko rockowej i to nawet nie jest 90-sowa, tylko chyba 2002 rok. Nieważne. W każdym razie Muse wraca z nowymi...
0: Pierwszy,
1: widzisz, jeszcze się pomyliłem, ale no czuć w tym te 90-sy jednak. Ale wracają z nowymi singlami i zobaczymy, czy ten album, który one zapowiadają, będzie lepszy niż Will of People z 2022 roku, który no, był średni, ale teraz...

0: Muse, Cryogen. Wcale nie brzmi jak Plug-in Baby, wcale, ale fajna piosenka. Całkiem mi się podoba.
1: Trzeci singiel, który zapowiada nadejście kolejnej płyty z repertuaru tego brytyjskiego zespołu. Mi się bardziej podobało Be With You, bo było takie weselsze i kiedyś ładnie otworzyło naszą audycję. Więc z Muse jesteśmy na bieżąco. Czekamy na więcej. Dobrze, to teraz następny zespół. Kolejny zespół zawsze jest kolejny. I muszę coś na szybko wybrać, bo tak w sumie zaskoczył mnie koniec tej piosenki.
0: Tak w sumie zapomniałem, że my tutaj puszczamy piosenki w tej audycji.
1: Ale dobra, bo powiedziałeś, że nie chcesz łączenia rapu z rockiem, a ja mimo wszystko to zrobię, żeby tak trochę...
0: Nie będę aż tak wpływał na twoją decyzyjność.
1: Słusznie, słusznie. Jakąś autonomię zachowajmy tutaj nawet wśród naszego małego, dwuosobowego grona. Highly Suspected to zespół, który również chciałby pochwalić się nowym singlem, który jest właśnie rockowo-rapowy. Big Shop of Horrors to jego tytuł. No i mam wrażenie, że w repertuarze tejże grupy jest taki outstanding. Wyróżnia się właśnie tym charakterem nieco rapującym. Słuchamy.

0: Highly Suspected. Big Shop of Horrors, moi mili, na antenie Radia Fera na 98,6 FM. Trochę dali do pieca, pokrzyczeli, powydzierał się ten rapujący. No i riff też fajny, więc podnóżkę było.
1: Tak, bardzo fajne. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć, bo tak ci wszedłem trochę w słowo.
0: Ja już nic nie chcę mówić. Nie, ja już chcę kończyć.
1: W ogóle? Ale mam 16 minut jeszcze.
0: Tak, i to jest czas, żeby zmieścić dwa długie kawałki 7,5-minutowe.
1: Bo teraz przed państwem The Saddest Landscape, który powrócił, zespół powrócił po 11 latach nieobecności. Zespół, który od 2002 roku robi screamo chyba przede wszystkim, ale nie tylko, bo tutaj na tym albumie także i takie post-rockowe elementy na pewno odnajdziemy. Będzie to muzyka dosyć ciężka, ale nie przeraźcie się pierwszymi sekundami, to się później troszkę uspokoi, ponieważ na ficie jest tutaj Julian Baker z zespołu Boy Genius, który współtworzy razem z Phoebe Bridgers, myślę, że znaną w większości słuchaczy, oraz Lucy Dacus, i ona tutaj dołoży tej delikatności trochę do tego utworu, ponieważ mowa tutaj o The Invisible Heart, zespół The Saddest Landscape. Słuchajmy. I was scared, I felt alone, couldn't trust the thoughts that were in my head, couldn't tell the difference between what was real.

0: Ale sobie fajnie pokrzyczeli The Saddest Landscape razem z Julian Baker z zespołu Boy Genius i ich wspólny utwór The Invisible Heart. Ja muszę przyznać, bo właśnie rozmawialiśmy na poza antenią o tym, że ten climax za długo trwa, oni tak krzyczą i gdzie to zmierza. No ja lubię, jak tak sobie pokrzyczą i jak to zmierza w konkretne miejsce i tam ten moment jest później przetrzymany nawet długo. Także naprawdę piękny utwór. No i chyba powoli będziemy kończyć, bo ty masz ostatnią propozycję na dzisiaj,
1: zgadza,
0: prawda?
1: Się. To był pierwszy długi utwór, a kolejny będzie jeszcze nieco dłuższy, ale nie wiem, czy się zmieści.
0: No, najwyżej się zetnie.
1: Infinite Illumination to jest zarówno nazwa ostatniego utworu w dzisiejszej audycji, jak i nowej płyty od zespołu Spirit Adrift. Będzie więc stonerowo na koniec dzisiejszego aferytmu. Ważna informacja jest taka, że do zwycięzców w konkursie odzywamy się drogą SMS-ową. Patrzcie, jeżeli zgłaszaliście się, czy w waszej skrzynce nie pojawi się wiadomość o tym, że akurat wygraliście. No i tym miłym akcentem możemy już się pożegnać powoli. Zapraszamy na aferzastą i mówimy wam miłego wieczoru i stosunkowo udanej nocy. Za dzisiejszy aferytm odpowiedzialni byli
0: Nikodem Prokopowicz
1: oraz Jakub Stawbudner. Do usłyszenia, moi mili, już za tydzień.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
3: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
6: Herezji, szyderstwa i braku układu.
7: Najcięższa audycja w eterze.
8: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
9: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
10: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20:00.
11: Mecz Lecha Poznań z Arką Gdynia, albo na przykład koncerty, to byśmy powiedzieli na przykład koncercie zespołu The Watch, który dzisiaj gra taki tribut dla Genesis. To wszystko ewidentnie was, drodzy słuchacze, nie interesuje, skoro kolejny piątek wieczór spędzacie przy radioodbiorniku słuchając znowu tych samych piosenek.
12: 1740 notowanie aferzastej listy przebojów to jest to, co się właśnie rozpoczyna, no i potrwa do godziny 22:00, także macie 2 godziny piosenek, które sami sobie wybraliście i teraz będziecie musieli ich słuchać.
11: Tak jest, wybraliście wy, wybraliśmy częściowo też my, bo są wśród nich też propozycje, które może wam się spodobają, może będziecie chcieli wtedy je w kółko słuchać, a może wam się nie spodobają i jednak ich słuchać nie będziecie, a my razem z wami nie będziemy ich wtedy słuchać. Od takiej propozycji sobie zaczniemy, to znaczy najpierw to zaczniemy od przedstawienia się.
12: No właśnie, bo my to takie jest troszeczkę tajemnicze, możemy się zdjąć maski, odtajemniczyć. Michał Rogoziński będzie klikał przyciski i do was gadał.
11: I oprócz tego Kalina Kończak też będzie do was gadać, może też jakieś przyciski sobie poklika, dać ci jakiś długopis, żebyś popstrykała do mikrofonu?
12: Nie, no chyba aż tak nie będziemy słuchaczy maltretować. Lepiej już tej propozycji zacznijmy.
11: No dobrze. 8 dzień maja dzisiaj mamy, to i o maju będzie. Ballada o Halinie, maju i milionie dolarów, tak konkretniej. To Justyna Jary i Elegancka Kapela. To pierwsza z 5 propozycji w tym notowaniu. Posłuchajmy.

0: Maj się niewątpliwie ma i piosenki się piosenkują, propozycje się propozycjują, bo to rzeczywiście była propozycja Justyna Jary i Elegancka Kapela, ballada o Halinie, maju i milionie dolarów. To jak też dużo słów mamy, to jeszcze możemy ustalić, czy 25. miejsce się 25. miejscuje.
1: Nie wiem, ale to było w Warszawie, bo tam coś Halimirowskiej było, to w Warszawie jest miejscówka, z tego co wiem. Ja myślę, że Poznań nas powinien bardziej interesować.
0: Poznań się poznaniuje.
1: Ja mogę przeczytać skład Lecha Poznań na mecz z Arką Gdynia. Ja wiem, drodzy słuchacze, że was to nie interesuje, skoro słuchacie Aferzastej, a nie oglądacie mecz Lecha Poznań, ale mogę przeczytać.
0: To przeczytaj, mnie interesuje.
1: Okej, okay. Bartosz Mrozek, Joel Pereira, Wojciech Monika, Antonio Milić, Michał Gurgul, to jest defensywa, w pomocy Antoni Kozubal, Timothy Uma, Luis Palma, na skrzydłach Patryk Wallenmark, Leo Bengtsson i Mikael Iszak w ataku. Tak to wygląda.
0: Pięknie, dziękuję. A czy ja mogę przeczytać, jaka piosenka jest na 25. miejscu?
1: No proszę.
0: Rad Crew, ten zespół pewnie znacie. Aha. I Hefajstos, tego gościa też powinniście kojarzyć.
1: No był jakiś taki, nie? To on był...
0: Matury z polskiego już były.
1: Aha, no to już nie trzeba wiedzieć.

0: Ja trochę inaczej to z mitologii zapamiętałem. Hephaistos tam chyba nie był od spanka.
1: Chyba nie, wręcz przeciwnie.
0: A to dlatego pozbawia snu.
1: A, tak no hałasuje, właśnie, jak hałasuje, tak.
0: Tłucze po garach, inne no, takie rzeczy robi, no, kuje.
1: To wtedy rzeczywiście może być trudno spać. To musicie sobie wyobrazić swojego sąsiada, nie? Co robi w sobotę, albo w poniedziałek wieczorem, albo w niedzielę wieczorem, tam wiertarką, młotkiem. To mniej więcej
0: no tak,
1: ten gościu.
0: 7:20 w sobotę to jest idealny moment na to, żeby przewiercić wszystkie ściany. Ja kiedyś miałem takiego sąsiada, który sam był budowlańcem i jak nie miał żadnej fuchy, to sobie przystawiał ściany w swoim mieszkaniu, tak, dla rozrywki i dla praktyki.
1: To ja wam jednak, drodzy słuchacze, życzę opieszałych sąsiadów. Być może Jerzy Koczur ich przekona do tego, żeby byli opieszali, dlatego że piosenka, która na 24. miejscu się znalazła, to właśnie Jerzy Koczur z opieszałością. Ale w ogóle opieszałość to jest takie słowo, które mam wrażenie, że się nie pojawia teraz w języku. W sensie nie idziesz sobie do domu i nie stwierdzasz, o, jak ja jestem opieszały. Teraz się to prokrastynacją nazywa.
0: A to może dlatego Jerzy Koczur taki mało przekonujący jest, bo to jest spadek o 11 miejsc najwięcej w tym 1740 notowaniu aferzastej.

0: Nad nas sił na pewno nie opada S Jumper ze swoim utworem I Need More, bo on już 71 tygodni na tej liście on się trzyma.
1: Opada, a on potem wraca z powrotem, nie? Bo to jest Jumper, to wiesz. To,
0: no to musi działa. Wskoczyć. Jak spadnie na dół, to musi znowu się odbić. I rzeczywiście się odbił. O jedno miejsce w górę teraz wskoczył, no z 24 na 23. Jest sukces.
1: Z jednej strony to jest sztuka, owszem, bo 71 tygodni, jak patrzę na tę listę, to tutaj nic więcej roku nie przekracza, drodzy słuchacze, jeżeli chodzi o czas pobytu na Aferzastej. No ale z drugiej strony to jest też sztuka dla nas, bo 70. No drugi raz tak naprawdę zapowiadamy ten utwór, bo jeszcze kiedyś był propozycją, więc to jeszcze to trzeba doliczyć. No i weź teraz zrób to kreatywnie.
0: No właśnie, weź tutaj coś wymyśl. To można wymyślić, nie wiem, nawet nie ma tutaj już co wymyślać. Można powiedzieć, że sztuką jeszcze jest to, żeby utrzymywać się tak długo, tak nisko.
1: Po prostu pośpiewajcie, bo już wiem, że znacie to na pamięć. Hey, I had tough days, so tough was night.

0: No, mamy to.
1: No, niewątpliwie mamy to.
0: Na pewno w waszych domach i przy waszych odbiornikach też było pośpiewane. Pytanie, czy zwróciliście uwagę na trudne słowa, które tam występowały?
1: No bo tam po angielsku są słowa w tej piosence.
0: Więc tak. Pytanie, czy wy to rozumiecie, czy nie rozumiecie, ja tak średnio na przykład.
1: Matury z angielskiego były wczoraj.
0: Były w moim przypadku 12 lat temu, także ja już
1: dobra,
0: nie muszę.
1: Okay, ty już nie musisz, rzeczywiście.
0: Ale żeby nie było, to jakiś kącik edukacyjny wam przygotowaliśmy, jeśli chodzi o język angielski.
1: Takich słów dziwnych, chociaż być może przydatnych. Na przykład... kerfuffle.
0: Tak? I co to znaczy?
1: Głośna sprzeczka, awantura, zamieszanie, zamęt, tego typu.
0: No dobra, a następne?
1: Następne, na przykład kennel.
0: To brzmi jak coś po kanadyjsku.
1: Nie, no to bardziej taka, wiesz, zupa z kaczki z nudlami.
0: Okej, okay, z puszki.
1: Być może nawet... No. A może być z puszki, no. Widzisz? No, to jak po angielsku to z puszki. Była czulić się, migdalić się.
0: Okej. Okay.
1: To nie
0: masz?
1: Ma nic wspólnego chyba. No mam jeszcze, czekaj, muszę przeklikać. Gobbledygook.
0: O, to brzmi jakbyś się ten zacięła, no.
1: Trudny do zrozumienia żargon to jest podobno, no, bełkot taki.
0: Tak, to się w pełni zgadza.
1: No tak, to tak brzmi i znaczy dokładnie to, co brzmi. To da się na wyczucie robić.
0: Coś jeszcze mamy?
1: Wydaje mi się, że tak, ale może... Ja mam?
0: No masz, proszę.
1: No dobra. Discombobulate.
0: No, to kojarzę. Discombobulator jest takie magiczne urządzenie.
1: A bulbulator kojarzysz?
0: Kojarzę, no też.
1: Tak?
0: Ale discombobulatorów ja bym nie używał na waszym miejscu, bo ktoś was uzna za wariata. To tak niekoniecznie. Może podobno niedawno było stosowane tak w Iranie czy coś.
1: A o wariatce teraz Bury nam pośpiewa, czyli Julia Bury. To 22 miejsce, spadek o 6 oczek.
0: 11 tygodni na Ferzastej.

0: My nie jesteśmy wariatami. My się znamy na sporcie.
1: No tak, no.
0: I wiemy, że obecny wynik meczu Lecha z Arką Gdynia to 0-0 jest.
1: No tak, bardzo dobrze, ale to powiem ci nawet dlaczego.
0: Tak? A to ty wiesz dlaczego?
1: No ja wiem,
0: to
1: ty
0: jesteś takim zaawansowanym analitykiem tak. sportowym, że już teraz wiesz, dlaczego jest taki wynik?
1: Tak.
0: Dawaj.
1: Bo mecz zaczyna za 6 minut. 6,5, bo jest 20:23 w tym momencie. Jeśli chodzi o to, gdzie jest 0-0, to na 21 miejscu mogliście tydzień temu usłyszeć Mysłaki. Teraz też usłyszycie Mysłaki, ale inne, bo wtedy to był utwór Berlin Reykjavik, a teraz to będzie Kolczyk.

stworzył ciebie, bo miał ochotę na coś ładnego. Zmienię cię w piosenkę, może nas połączy. Ej, gotów jestem kochać.

0: z nosa wystaje ci kolczyk, a z noska wystaje ci kolczyk.
1: 1740 notowania Farzasta i no to trzeba zajrzeć do tego, co w 1740 roku się działo, prawda?
2: No trzeba, oczywiście, koniecznie.
1: No to możemy pół roku za jednym zamachem załatwić, jak chcesz.
2: No to dawaj.
1: Konklawę było.
2: Konklawę tak od 2 do 4 dni chyba zazwyczaj trwa, wiesz? No, to coś się chyba delikatnie pomyliło.
1: No właśnie nie do końca. Jak się przeniesiemy do roku 1740, to wówczas konklawę rozpoczęło się 18 lutego, a zakończyło się 17 sierpnia.
2: To długo musieli się radzić tam wzajemnie.
1: No to prawda, sporo to zajęło. To ze względu na to, że kolegium kardynalskie podzieliło się na dwie frakcje. Jedna to była frakcja, która popierała bratanka poprzedniego papieża, Klemensa XII, a druga to była frakcja, która popierała bratanka Klemensa XI, czyli jakiegoś tam jego poprzednika. I oni bardzo się nie mogli dogadać, no bo wiadomo, no nie ustąpisz, no bo wtedy twój nie będzie papieżem, nie?
2: No tak, no to jest logiczne.
1: No, w związku z czym to trwało. Pojawili się inni kandydaci, ale nawet taki jeden kompromisowy się pojawił tak mniej więcej w okolicy połowy, czy początku lipca, może tak to nazwijmy, ale on został zablokowany przez jednego kardynała, który bardzo go nie lubił i zebrał paru kumpli i miał wystarczającą większość, żeby głosować, blokować te elekcje, w związku z czym nie udawało się.
2: I znowu był jeden i drugi i jedni musieli blokować drugiego, bo im się nie podobało, że ten będzie, a nie tamten.
1: Tak.
2: No, logiczne.
1: No i chłopaki się dogadali dopiero w połowie sierpnia.
2: I na kogo padło?
1: Na Benedykta XIV.
2: Okej.
1: Który zabrał wszystkie głosy poza jednym swoim. No bo tak głupio na siebie głosować, nie?
2: No rzeczywiście, ale to się naprawdę nieźle dogadali.
1: No dogadali się na spokojnie, wytłumaczyli sobie co trzeba, bez pośpiechu.
2: Moda na bez pośpiechu to chyba dopiero w tych czasach jest.
1: No zobaczymy, czy będzie, bo to jest nasza propozycja do Aferzasty, druga już dzisiaj.
2: To Antidotum i właśnie bez pośpiechu.

0: Mówiłeś, że z Jumpera jest trudno zapowiedzieć kreatywnie, bo tam już nic więcej nie można wymyślić, no. Jak 71 tygodni jest na liście. To teraz co zrobimy z takim Wiśnioszem, który jest 20 tygodni na liście i też jest już go trudno zapowiedzieć kreatywnie, no bo jak piosenka się nazywa Ej Weronika, mogę napisać o tobie piosenkę, no to naturalnie przychodzi do głowy Ej Michał, mogę napisać o tobie piosenkę?
1: Nie.
0: No wiesz co?
1: Nie, nie możesz. Musisz prowadzić aferzastą. Kazali nam.
0: No wiesz co?
1: Musimy jeszcze półtorej godziny to tkwić i czytać te piosenki z kartki. Ja na tej kartce mam napisane, że Wiśniosz od 20 tygodni, miejsce 20, więc ja nie wiem, czy to jest jakieś powtórzenie, czy to rzeczywiście tak wygląda.
0: Nie, no on spadł z miejsca 19 na 20.
1: Ale właśnie, dzień temu było 19 miejsce, 19
0: tydzień.
1: Tygodni, no.
0: To jest chyba jakiś spisek.
1: No to zobaczymy, czy to nie będzie 21 i 21 tydzień.

0: klasyk, klasyk, absolutny klasyk. Filmowy, serialowy, nie wiem, telewizyjny na pewno. W telewizji to za dzieciaka to oglądałem. To, co słyszycie w tle. A jeśli chodzi o takie klasyki, dbanie o klasyki i w ogóle dbanie o kulturę, no to my na przykład mamy aferzastą, która promuje polską muzykę, a Brazylijczycy nie mają aferzastej, bo nie ma tam radia afera, w związku z czym kombinują na inne sposoby.
1: No właśnie, bo czy ty widziałeś kiedyś jakiś brazylijski film z taką pełną świadomością, że to jest brazylijski film, brazylijskie dzieło kultury i trzeba to kojarzyć z Brazylią, bo to ważne dla brazylijskiej...
0: Widziałem bardzo dużo brazylijskich telenowel. To znaczy, nie, że oglądałem je namiętnie, no ale nie wiem, babcia oglądała czy coś. Istniało. Wiem, że istniały brazylijskie telenowele.
1: No dobra, no ale telenoweli raczej się w kinach nie puszcza.
0: Można by. Tylko nie wiem, kto by wysiedział, ale można.
1: Myślę, że wysiedziałoby się łatwiej niż 100 razy oglądając tę samą kreskówkę i to jeszcze z internetu.
0: No tak jest w Brazylii?
1: No właśnie tak jest w Brazylii, dlatego że Brazylia wprowadziła obowiązek, wymóg prawny, wydaje mi się, że tak to można nawet ładniej nazwać, zgodnie z którym kina w Brazylii mają obowiązek przeznaczać co najmniej 12% czasu filmów puszczanych w tym kinie na brazylijskie filmy.
0: No i to z tym można sobie poradzić, emitując 100 razy to samo, jak rozumiem.
1: Jedna z sieci rzeczywiście kinowych tak sobie z tym radzi. Bierze kreskówkę z internetu i emituje ją 100 razy dziennie.
0: No dobrze, kresówka darmowa z takiego portalu, gdzie można różne filmiki znaleźć, także nie trzeba było nawet się naszukać, ale jak ktoś to obejrzy 100 razy, bo 100 razy musi to wyemitować, bo jest pracownik tego kina, to na pewno jakaś psychoza tam wjedzie. Tak jak zresztą u nas na liście, to miejsce 19. Jan Majewski.

0: Miejsce 18 na aferzastej liście przebojów, czyli Hypnozaur z utworem Danger. Jak teraz mamy hipnozaura na antenie, wcześniej była psychoza, to wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby zadbać o zdrowie.
1: Uwaga, aferzasta w niebezpieczeństwie. Pozor, pozor.
0: Pozor, nie, brak?
1: Miało być po polsku, nie? Bo to jest polska lista przebojów.
0: No właśnie utwór, o, który będzie następny, ma dużo wersji językowych.
1: Tak? Ma też, nie wiem, węgierską na przykład?
0: Ma węgierską wersję, tak.
1: Madzie Orszak? Jakoś tak to się tam...
0: No,
1: nie mam pojęcia, ja się nie znam.
0: W tym stylu po węgiersku to dużo można.
1: Ale
0: by
1: my jesteśmy
0: wykminić.
1: Polską, poznańską listą przebojów i po polsku sobie zagramy.
0: Koty Dykiel i Pilates.

0: A kiepsko z kondycją u tych Polaków, jeżeli są w stanie przy takim pilatesie wytrzymać 2 minuty 15 sekund.
1: No. To nie o to chodzi w tym pilatesie,
0: nie?
1: Wiesz?
0: A o co chodzi?
1: Nie, nie, to chodzi o to, żeby nie uprawiać pilatesu na asfalcie, szczególnie przy tej pogodzie, która była w majówkę.
0: A czemu? Koty Dykieli pilates idzie w górę z tego, co widzę, ale znowu, zobacz, to jest 17 miejsce, 17 tygodni.
1: To
0: ja myślę, że my dostaliśmy jakąś taką podstawioną tę kartkę.
1: Być może, może
0: ja
1: tak
0: nie wiem,
1: być.
0: Kto ją ustawił, mam wrażenie, że ten ktoś nas słucha.
1: Sami sobie pod nos ją podstawiliśmy, ja ci mogę powiedzieć tylko tyle.
0: Ja jestem przekonany, że to wcale tak nie było, że to słuchacze ustawili tę listę i zresztą mogą to dalej robić. To znaczy nie w tej chwili, ale po notowaniu po godzinie 22, jak wejdą na stronę afery.com.pl w zakładkę Aferzasta, to tam możecie manipulować tymi wynikami poprzez oddawanie głosów.
1: I poustawiać je na przykład tak, żeby znowu się zgadzały tygodnie i miejsca, ale to trzeba naprawdę dobre wyczucie mieć. A takiego wyczucia możecie nie mieć, jak będziecie uprawiać w upale pilates na asfalcie.
0: No to wtedy możecie mieć poczucie, że się przykleiliście do asfaltu, tak mi się wydaje.
1: O, na przykład tak, ale to grubo gorąco by musiało być.
0: No niedługo tak będzie, ale to jeszcze chyba z 2 miesiące, tak mi się wydaje. Póki co 6 stopni w dół.
1: Asfalt od zespołu Faraway, czyli troszeczkę jazzu, troszeczkę asfaltu, chyba tak.
0: No jakieś reggae się znajdzie.

0: Jak hodujecie sobie... Hodujecie, to chyba nie jest dobre słowo, jeżeli odnosimy się do roślinek.
1: No czemu nie? Można no dobra, jak, prowadzić roślin.
0: Jak hodujecie sobie...
1: Myślałem, że powiesz, że to nie jest dobre słowo odnośnie do asfaltu. To rzeczywiście asfaltu się chyba nie hoduje.
0: No właśnie...
1: Ja znam tylko plantację betonu, ale to chyba nie to samo.
0: No właśnie to ja o tych kwiatkach chciałam, wiesz?
1: No,
0: bo
1: dobrze.
0: Są takie kwiatki, które, wiesz, potrzebują jakichś konkretnych parametrów ziemi i jak jakiś z tych parametrów będzie nie taki, to jest od razu śmierć kwiatka, wielka tragedia, usycha i jest strasznie. I są też żółte kwiatki, które jak widzą asfalt, to są jak tak.
1: No mlecze to się nazywa.
0: No mlecze to się nazywa.
1: A mlecze już się powoli psują, już się zamieniają w dmuchawce, także już zaraz, wiesz...
0: Ale Mary Max się nie
1: psują. Boże Narodzenie, Mary Max, to nasza propozycja z kolei. Może do świąt wytrzyma.

0: to, co brzmiało jak upalanie auta pod centrum handlowym, pod galerią handlową w piątkowy wieczór, wbrew pozorom wcale tym nie było. Było zwierzątkiem.
1: To był osioł.
0: Tak, skoro już wybraliście, drodzy słuchacze...
1: Jestem pewna, że to nie była kura, to był definitywnie osioł.
0: Skoro już wybraliście, drodzy słuchacze, że słuchacie Aferzastej zamiast upalać swoje auto w piątkowy wieczór pod galerią handlową, no to o osłach właśnie teraz posłuchacie, nie bez powodu chyba.
1: Bo mamy Światowy Dzień Osła dzisiaj, 8 dzień maja, jak to pięknie wypada w piątek.
0: Dziękuję za życzenia, tak.
1: No, wszystkiego najlepszego, tak, oczywiście.
0: A to akurat nie bez powodu, bo globalna populacja osłów jest szacowana na ponad 40 milionów, co oznacza, że mniej więcej na jednego Polaka przypada jeden osioł i to nie tak, że my teraz was obrażamy, bo osły to są wbrew pozorom bardzo kumate zwierzątka.
1: No właśnie, osły są inteligentne i one się wydają uparte dlatego, że są inteligentne, bo jeżeli jakieś polecenie, które mają wykonać, im nie pasuje i może się odbić negatywnie na ich samopoczuciu, to one go po prostu nie zrobią, bo są na tyle kumate, żeby ogarnąć, że to będzie dla nich złe.
0: I zrobię wtedy tak.
1: Tak brzmi kredens u babci, jak go próbujesz otworzyć, ale nie możesz.
0: To był niezadowolony osioł, że mu kazałaś coś zrobić.
1: No dobra, dobra. To musiał być taki lekki osioł, bo on wysoki głos miał.
0: Tak?
1: No, 113 kg osły mogą ważyć. Mogą ważyć też 181, a mogą też ważyć na przykład 544 kg, dlatego że osłów jest tak około 40 gatunków i one są naprawdę, naprawdę różnorodne.
0: Okej, okay. I wtedy rzeczywiście tak 5 razy, no to tak, to jest całkiem spory rozrzut, nawet jak na taką przeciętną rodzinę.
1: No, jest. Jest no. Bardzo duży. A jeszcze tych 40 w ośli egzystencji jest więcej, bo niektóre osły 40 lat nawet dożywają i jeszcze inne osły do 40 km na godzinę potrafią biegać.
0: Mhm. I wtedy tak krzyczą na ludzi. To tak. Brzmiało jak wrzucanie takiego trzeciego, czwartego, piątego biegu, nie?
1: Trochę. No, mniej więcej. Tak to krzyczą portfele turystów, którzy się wybiorą do rezerwatu Zasawica, jeżeli się nie mylę. To tam jest właśnie produkowany najdroższy ser na świecie. Ten ser się nazywa Pule i jest, zgadnij z czego?
0: Z mleka oślego.
1: Z mleka oślego,
0: ale
1: dokładnie tak.
0: Ten rezerwat jest gdzie jeszcze, przypomnij?
1: W Serbii.
0: No to wszystko się zgadza. Ser, Serbia, nie?
1: Dokładnie.
0: No to chyba wszystko jest okej.
1: To jeżeli chcecie jeść ser, to możecie lecieć do Serbii, a jeżeli chcecie słuchać mysłaków i mieć niezbyt przyjemne przygody miłosne, to możecie polecieć sobie z Berlina do Reykjaviku.
0: To prawda, ale to wtedy chyba już nie przez Serbię.

0: Zosto!
1: Ale nam się smutno zrobiło.
2: No bo taka smutna historia miłosna była przed momentem. To jest 1740 notowanie aferzastej listy przebojów Radia Afera. Tak wy głosujecie, drodzy słuchacze, bo to lista układana oczywiście przez was. Rzemysłak i Bernie Rykiewicz na miejscu 15. To jest awans o 6 pozycji. No z kolei spadek o 5 miejsc, utwór z miejsca 14. No i to też będzie smutna historia miłosna.
1: No właśnie, my próbowaliśmy z jakieś 10 tygodni temu wykminić, o czym jest ten utwór, tak przeanalizować go w całości i nie wiem, czy nam się udało.
2: Nie, to trzeba jeszcze raz posłuchać, ewidentnie wy też tego potrzebujecie, skoro nadal głosujecie, chociaż chyba już nie wszyscy, skoro głosujecie mniej, no ale to jest 11 tydzień na liście tego utworu, a biedny podmiot liryczny znowu będzie musiał tą starą windą gdzieś w Warszawie z 14 piętra wracać. No chyba nie macie litości, no ale posłuchajmy, jak to tam dokładnie było.
3: Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Łuczęg i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter, winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator, opowiem ci dlaczego. 14 piętro, to wysoko.

Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą, tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tę, tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski. Bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałty. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro to wysoko.

mówi, jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani, trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja, jaju w dwóch. Pocę się, jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach, jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę. W windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia.

0: Nie jest lekko, kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro, bo to wysoko. 14 piętro, 14 piętro.
1: No dawaj, już takie 35 minut meczu minęło, teraz się możesz wykazać.
2: 0-0.
1: Tak? Myślisz, że
2: no,
1: dalej jest 0-0?
2: 0-0.
1: A w czym jest 0-0?
2: 0-0 jest w celnych strzałach.
1: No ale w celnych strzałach co, gdzie, jak, co?
2: A, Lech Poznań z Arką Gdynia gra. No, właśnie, bo tego nie powiedzieliśmy
1: no,
2: teraz.
1: W co?
2: W piłę.
1: Jaką?
2: W grę.
1: No w różne są piły.
2: A różne są piły?
1: No.
2: Jak powiem w gałę, to mnie zjedzą. Nie no, w poważną piłkę nożną, bo to jest poważna ekstraklasa.
1: No właśnie, być może za chwilę Lech będzie mistrzem Polski. Póki co mistrzem miejsca 13 Dariusz i Mateusz.

0: No to teraz dla tych, którzy też nie chcą mieć dziewczynki, jak Dariusz i Mateusz, zaglądamy sobie do matematyki, bo to wiadomo, że ważne, prawda? Ciekawe, fajne cyferki, coś
1: tak,
0: tam.
1: Tak, na początku maja to się bardzo może przydać.
0: Dobra, dobra, już jest po maturze z matmy, czy nie przed.
1: Jeszcze rozszerzona będzie, spokojnie.
0: Faktycznie. No to myślę, że takie dane, które podamy, to się absolutnie na rozszerzeniu wam nie przydadzą, ale możecie nimi szpanować przed koleżankami po to, żeby uciekły.
1: Mamy właściwości liczby 1740, no bo mamy 1740 notowanie aferzaste i to naturalnie, że właśnie te liczby wybierzemy. Czy ja mogę zacząć od dzielników?
0: Proszę bardzo.
1: Ich jest 24, ich suma to jest 5040, za to one wszystkie po kolei to jest, uwaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 29, 30, 58, 60, 87, 116, 145, 174, 219, to nie jest koniec listy, 348, 435, 580, 870 i 1740, to raczej logiczne.
0: I przekręciłaś. Naprawdę przekręciłeś, powiedziałeś 219, a tam powinno być 290.
1: To przepraszam.
0: No, także ty
1: szerzę
0: już nic
1: dezinformację,
0: nie...
1: tak.
0: No właśnie, i potem nie zdasz tej matury rozszerzonej z matmy. I co
1: dobra,
0: z
1: dobra,
0: będzie?
1: Jej nie trzeba zdać.
0: Dobra, dobra. 1733 to jest poprzednia liczba pierwsza, 1741 to jest następna liczba pierwsza, a 1740 liczba pierwsza to jest 14851.
1: I 1741 to będzie jeszcze następna liczba całkowita, czyli następne notowanie aferzastej będzie notowaniem numer 1741.
0: Pierwszym.
1: No jeżeli w ten sposób pójdziemy, to tak, rzeczywiście, no, ale tych pierwszych notowań już było całkiem sporo, wydaje mi się, wiesz?
0: Tak? Trzeba, no, tak uważasz. Tak.
1: Trzeba by było sprawdzić taką dokładną listę liczb pierwszych i policzyć, ile pierwszych notowań było do 1740.
0: Ja mogę powiedzieć, jak liczba 1740 zapisuje się w systemie czwórkowym.
1: Mhm, no dawaj.
0: 1, 2, 3, 0, 3, 0. A w szesnastkowym to jest 6cc. To brzmi jak pojemność jakiegoś silnika do takiego, nie wiem...
1: Kosiarki,
0: myślę, że
1: typu
0: nawet
1: mini.
0: Kosiarki jeżdżą na większych, tak mi się wydaje, że na silniku o pojemności 6 cm³ nie odpaliłabyś kosiarki.
1: To jak my o wielkości i o wagach jeszcze sobie rozmawiamy, to ja ci mogę podać wagę Hamminga liczby 1740. No. To jest po prostu 6.
0: 6 kilo czy 6 czego? 6 ton?
1: 6.
0: 6, nie wiem.
1: 6.
0: 6 boisk piłkarskich, nie
1: wiem.
0: Wiesz,
1: jak się na matematyce zapisywało, jak nie było jednostki, pisało się 6 j od jednostki.
0: 6 jednostek.
1: No.
0: Okej, no dobra, to niech będzie, że to jest 6 jednostek. Będzie też z kolei miejsce 12 na naszej liście. Spadek z 7.
1: To Madame FR z utworem Tylko Twój. 14 tygodni na naszej liście.

0: Madame Fer dropnęli na aferzastej jakieś 14 tygodni temu, za to Kamil Piwot dropnął 8 tygodni temu, ale to tylko na aferzastej, bo tak w realu to chyba dropnął trochę wcześniej.
1: Ale ty znasz młodzieżowe słowa.
0: No.
1: Skąd?
0: Ze słownika młodzieżowych słów.
1: A, to co będzie młodzieżowym słowem roku za rok?
0: Młodzieżowe słowo roku 2027.
1: Marzec.
0: A, być to może być to słowo, bo marzec przyjmie się tak Kamil
1: Piwot. No właśnie, drop jest w tytule, marzec też jest w tytule utworu Kamila Piwota, który właśnie na aferzastej się utrzymuje i to z całkiem niezłym skutkiem, bo awans z 15 na 11.

0: Jak już tam Mundial był wspomniany, to taki najbliższy się 11 czerwca rozpoczyna. Z kolei za 4 dni chyba Eurowizja rusza, ale to jest taki bardzo nieistotny plebiscyt popularności piosenek. Bardziej istotnym jest nafarzasta lista przebojów Radia Afera, no bo my nie prowadzimy Eurowizji, to chyba nie ma co tego oglądać i
1: nie,
0: słuchać.
1: Nie, nie, absolutnie. Lepiej słuchać Aferzasta.
0: Kto wygrał Eurowizję w zeszłym roku?
1: Weź.
0: Nie pamiętasz.
1: No właśnie nie pamiętam.
0: A pamiętasz, kto wygrał notowanie Aferzastej tydzień temu?
1: A to mogę sprawdzić.
0: No nie, no udawaj, że wiesz.
1: No dobra, chociaż. wiem, tak, no. Dildo Baggins, tak.
0: No nie.
1: Nie?
0: Nie, źle spojrzałaś.
1: A, Septembi, rzeczywiście, no, dobra. Tak. No to mówię, że no, spojrzeć o tym i z pamięci każdy.
0: Wiemy w każdym razie, kto wygrał i wiemy też, że jest dużo chętnych, żeby na tej liście aferzastej naszej zabłysnąć. Teraz kolejny z nich.
1: To For Example John, który będzie chyba udawał życie, bo piosenka, którą wydał, to Faking Life się nazywa.

0: Ale te gitarki ładnie weszły.
1: No weszło i wyszło, bo już ten utwór nie gra, ale może grać na kolejnych aferzastych listach przebojów, jeżeli będziecie tylko tego, drodzy słuchacze, chcieli. Za jakieś 40 minut będzie można już głosować. Afera.com.pl, zakładka aferzasta na ten utwór, który przed momentem to For Example Johnny Faking Life, ale też na 29 innych, które wam tutaj twardo emitujemy od 20 do 22.
0: Na przykład na utwór, który się obecnie na miejscu 10 znajduje i na niego ewidentnie głosowaliście i to tak srogo głosowaliście, dlatego że on o 12 miejsc w górę aż poleciał, to Córka Komety od Kurkus. I tak jak patrzę, wydaje mi się, że to 12 miejsc to jest trzeci najwyższy wzrost dzisiaj.
1: No właśnie, bo będą lepsi, ale ci lepsi to później, póki co miejsce 10. Córka Komety Kamila Kurkus. Posłuchajmy początku pierwszej dziesiątki.

0: Oj, Madame FR, oj, Madame FR, 7 miejsc w dół. Jak to tak?
1: No właśnie, jak to tak można? Od początku pobytu na aferzastej liście przebojów, no wiadomo, za pierwszym razem jako propozycja, ale później za każdym razem ten utwór na podium. Albo miejsce drugie, albo pierwsze, 3 tygodnie z rzędu wygrywał, a teraz no co, 9? Już nie lubicie?
0: Nie, no to nadal 10, to jeszcze nie jest tak źle. Jakby był 25, to by można było wtedy się zastanawiać, co się stało. Jak na razie, to będzie jeszcze chroniczne zadowolenie z 10.
1: No, to się okaże. Albo jeśli jesteście zadowoleni, to głosujcie, albo jeśli nie, no to nie. No, a na razie posłuchajcie.

0: 21:31 to jest idealny czas, żeby zajrzeć sobie jeszcze raz do kalendarza świąt nietypowych i stwierdzić, wyczytać z niego, że Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, nawet wierszem mi się udało powiedzieć, jak pięknie, dzisiaj mamy. Ważne pytanie, co przewożą w takim razie kierowcy zawodowi? Co w ciężarówkach jeździ?
1: Odpowiedziałbym tak, jak się odpowiada na pytanie co, ale nie mogę odpowiedzieć, bo jesteśmy na antenie radia koncesjonowanego. Natomiast w tym wypadku ta odpowiedź jest niestety prawdziwa. Zaglądamy do Limanowej i tam okazało się, że naprawdę to tam jechało i niestety się wylało.
0: No właśnie, jak patrzę na zdjęcia i na fragment filmiku z tego zdarzenia, to wygląda absurdalnie. Bo cała sytuacja polega na tym, że przed ciężarówkę, która wiozła, no właśnie, osad z oczyszczalni ścieków, nazwijmy to tak ładnie, wyjechał inny samochód, no i kierowca musiał gwałtownie zahamować, wiadomo, żeby w ten inny samochód nie uderzyć. No, logiczne, tylko że ten osad wtedy zrobił to, co takiemu osadowi w miarę płynnemu każe fizyka podczas gwałtownego hamowania.
1: Prawo bezwładności zadziałało, w związku z czym ciężarówka ochlapała siebie, jest taka cała uwalona z przodu, czy została cała taka uwalona z przodu, jezdnie i jeszcze jakąś niestety panią, która tam przechodziła. Nie mamy informacji o tym, czy pani coś się stało. Mam nadzieję, że musiała się po prostu umyć.
0: To nie jest wszystko. Jeszcze samochody zaparkowane, elewacje budynku i do tego latarnie uliczne.
1: No, posprzątanie tego trwało kilka godzin. Oczywiście tych kilka godzin Limanowa, umówmy się, śmierdziała cała, no bo ciężko to chyba inaczej określić.
0: Też ale wierszem to powiedziałeś, pięknie.
1: A, dziękuję, ale tak czy inaczej ja bym wniosek z tego wyciągnął jeden, że takich rzeczy nie ma co wozić ciężarówką.
0: No trzeba cysterną.
1: Nie, ja bym to woził tramwajem, bo tramwaj jak się mu zajedzie drogę, to on nie hamuje, tylko trąbi.
0: A gdzie można znaleźć tramwaj?
1: No na przykład na torach.
0: Albo w Poznaniu.
1: No w Poznaniu na
0: torach. A to na torach, tak.
1: No wszystko się zgadza.

0: Ależ my lubimy, jak na farzastej liście przebojów nic się nie zgadza i nie ma najmniejszego sensu. Stany pośrednie możesz znaleźć mnie, otóż nie, ani to stany pośrednie, ani łatwo je znaleźć, bo największy awans w tym notowaniu 17 miejsc z 25 na 8.
1: I zaraz będziemy też mieć drugi największy awans, bo mówiliśmy już o tym, że Madame FR sobie radzi źle, że Kurkus, córka komety, sobie radzi w miarę dobrze. O tym, że stany pośrednie sobie radzą świetnie, to jeszcze Swadę i Niczos należy tutaj wrzucić pomiędzy.
0: Tak, 16 miejsc w górę, czyli z 23 na 7. To też taka desynchronizacja, ja bym bardziej powiedział, no bo raz góra, raz dół to tak...
1: 9 tygodni na liście, to się liczy. Nieważne gdzie, ważne, że są.

0: jak synchroni je sobie synchronizujemy z hańbą Hioba Dylana, to będziemy mieć 18 miejsc w górę, dlatego że Swadajnicza 116, no i hańba Hioba Dylana to 2. Także oni chyba też sobie całkiem nieźle radzą.
1: No z 8 na 6 na bogato w ogóle wchodzimy w taką strefę, gdzie bogata część aferzastej już jest, bogata w wasze głosy, drodzy słuchacze. Hańba Hioba Dylana, no chyba można powiedzieć, częściowo ją otwiera. 6 miejsce w tym momencie, no cóż, wystarczy mieć gadany jak Robert Makłowicz, prawda, żeby zgarnąć głosy.

0: taki nastrój, to się jak chcesz się przesunąć do mikrofonu i przypadkowo w niego uderzasz, wiesz?
1: To wtedy się uśmiechasz, ale na smutno.
0: No wtedy tak, no bo wypada się uśmiechnąć do słuchaczy, no bo mówimy do was i was zabawiamy.
1: Jak wrócisz do domu, to nie patrz w lustro.
0: A czemu? To wtedy siebie
1: będę widział. No tak ten mikrofon, wiesz, to tak chyba nie patrz lepiej.
0: No dobrze, w każdym razie Sad Smiles i lustro, nasza ostatnia propozycja w 1700 testamentowaniu.

0: Sad Smiles i Lustro to utwór, który przed chwilą na antenie Radia Afera mogliście usłyszeć. Czy my się będziemy jeszcze zmużdżać, czy ja mogę po prostu przeczytać tytuł następnej piosenki?
1: Możesz. No, jest krępiące, tak?
0: Mhm.
1: A, no, teraz musisz to połknąć, żeby powiedzieć jeszcze wykonawcę.
0: Tytuł z gaming.

0: piątego miejsca na piąte Titus Gaming i Crispy. Tutaj nic się nie zmieniło, zmienił się zestawnik meczu Lecha. Chcesz to usłyszeć?
1: Ja już go znam niestety, nie chcę.
0: 0-1.
1: Tak,
0: dla tych drugich.
1: No właśnie.
0: No, ale to Lech ma na przykład 80% posiadania piłki, także można dużo rzeczy
1: a to
0: zrobić
1: się z czego
0: i nie osiągnąć sukcesu. Tak samo Septembi. Sporo głosów, ale jednocześnie nie na tyle, żeby obronić pierwsze miejsce na wrzestej w notowaniu 1744.
1: Bo to czwarte miejsce z utworem Friends Forever.

0: Septembrim ewidentnie nie chcecie już być przyjaciółmi, nie chcecie się z nim bawić, ale być może z Lechem Poznań jednak będziecie chcieli być przyjaciółmi.
1: Nie wiem, czy was to interesuje, skoro słuchacie Aferzasty, nie oglądacie mecz Lecha, ale 1-1 w tym momencie już przy Bułgarskiej jest Luis Palma, tego gola na wyrównującego zdobył.
0: Kucharsko się robi, tak, no. Kulinarnie.
1: W temacie przetworów takich okołotłuszczowych też coś mamy do zaproponowania. Wy właściwie zaproponowaliście nam, bo to wasze wyniki głosowania prezentujemy.
0: I to trzy oczka w górę jeszcze, Dildo Baggins z utworem Masło.

0: pytanie z gatunku niedyskretnych. Co będziesz dziś w nocy robić?
1: Nieładnie tak pytać, wiesz?
0: Czemu?
1: No bo słońce będę oglądać.
0: Jak słońce w nocy?
1: No słońce będę w nocy oglądać, bo będzie słońce w nocy już.
0: Jak tak może być słońce w nocy? Wytłumacz mi to.
1: No tak, że jest biała noc astronomiczna i będzie słońce w nocy.
0: No biała noc to jest wtedy, kiedy słońce nie schodzi na tyle nisko poza horyzont, żeby nie ściemniało się całkowicie niebo. To tak możemy
1: tak,
0: wytłumaczyć.
1: No to mówię, że będę oglądać słońce w nocy.
0: Ale wiesz, że to nie będzie w Poznaniu?
1: W Poznaniu być może też będzie.
0: Kiedyś będzie, ale na razie w Jastrzębiej Górze. To po prostu dotarło do Polski. Pierwsza taka noc w Polsce dzisiaj będzie.
1: Czyli można jechać się poopalać.
0: Można, ale jutro do roboty. To ciebie breaki. Krata, miejsce drugie.

0: My też musimy jutro rano wstać, ale żeby nie było tak, że zostawimy was z tym, że musicie sami zrobić L4 call do lekarza, to damy wam lekarza. Na pierwszym miejscu jest.
1: Doktor Jazz konkretnie. Jakoś tak duet, czy w ogóle zestawy w tym notowaniu wysoko notowane. Grandi Piccoli, Hubert Rosiński na miejscu pierwszym. Ciepłe breaki, Krota na drugim, Dildo, Baggins i Grabasz na trzecim. Także praca grupowa.
0: Jak najbardziej jest.
1: I to jest wniosek przed drugimi tygodniami matur.
0: O, właśnie. Nie róbcie tak, absolutnie.
1: Nie róbcie tak.
0: Nie róbcie tak. To my może mieć kiepskie konsekwencje.
1: My też już nie robimy, będziemy się z wami żegnać.
0: Michał Rogoziński za konsoletą realizatorską i przed jednym mikrofonem.
1: Kalina Kończak przy mikrofonie wyżerała wafelki takie chrupiące.
0: No, smaczne były. Teraz muszę je tylko dokończyć i to jest trochę problem. To może ja będę kończyć moje wafelki, a wy sobie posłuchacie tego pierwszego miejsca. To Grande Piccolo i Hubert Rosiński, tak jak już powiedziałeś. Doktor Jazz to też już powiedzieliśmy, ale z utworem, który na pierwszym miejscu się znalazł, warto powtórzyć.
1: Do usłyszenia. Siema.
0: Cześć.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

0: Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.00.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: W każdy piątek o 22.00 w Radio Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.

Dobry wieczór. Minęła godzina 22. Wysłuchacie audycji Pralka w Radiu Afera. Mateusz Pieturniewicz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszą audycję zaczęliśmy od zespołu Armia oraz utworu Gdzie ja, tam będziesz ty, ponieważ dosłownie chwilę temu album Legenda obchodzi swoje 35. urodziny, a sam album jest bez wątpienia jednym z ważniejszych kamieni milowych polskiej muzyki rockowej. Jest to również album, który na stałe zdefiniował charakter, brzmienie oraz styl samego zespołu Armia. Przepotężna płyta, myślę, że płyta, która dla wielu naszych słuchaczy, dla wielu ludzi znaczy bardzo, ale to bardzo dużo. Dzisiaj jeszcze w audycji przyjrzymy się muzyki stricte sludge'owej, będzie też sporo muzyki nieco spokojniejszej, ale wszystko mam wrażenie, że sobie to całkiem nieźle wymieszamy, poblendujemy i do godziny 23 czeka nas naprawdę całkiem sporo muzycznych atrakcji. Kolejną propozycją na dzisiaj jest zespół Atavia. Atavia jest świeżo założonym zespołem, który przygotowuje się, zbroi się wręcz do wydania swojego debiutanckiego albumu. Chwilę temu wyszedł ich najnowszy singiel On The Longest Night. Zespół ten prowadzi, wytworzyła w dużej mierze Maja Rutkowska, którą możecie znać z zespołu Datura chociażby. Samej Maji towarzyszą naprawdę dosyć solidnie zaprawieni w boju muzycy, więc to wszystko ma naprawdę całkiem dobrą otoczkę. Samej muzyki Atavia dosyć ciężko sklasyfikować na pierwszy rzut ucha, ponieważ płyta jest bardzo mocno zróżnicowana, ale mają te utwory jakiś wspólny jeden mianownik. Odsyłam was do pierwszego singla, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji sprawdzić, co w Atavii słuchać. Tymczasem posłuchajmy drugiego singla, który zapowiada najnowszy album grupy Atavia.

Za nami Atavia z utworem Of the Longest Night, a my teraz przechodzimy do solowego projektu Devisa zespołu Conan. Chodzi tu oczywiście o zespół Ungraven. Jest to projekt, który jest takim lekkim, dosyć mocnym odejściem od doometalowej powolności na rzecz zdecydowanie bardziej takiego industrialnego metalu, ale sporo tych wszystkich sludge'u. Utwór, który zaraz wspólnie posłuchamy, opiera się w dużej mierze na dosyć interesującym rytmie perkusyjnym. Co ciekawe, jest to automat perkusyjny, który bardzo mocno jest skontrastowany brzmieniem gitary, który jest ciężki, charakterystyczny i bardzo mocno sludge'owy. Całość oczywiście jest bardzo mocno surowa, bardzo mocno oszczędna jest ta cała struktura tych utworów. No i jest to na swój sposób również hipnotyczne, co bez wątpienia bardzo mocno wtapia się w głowę, słuchając tego typu muzyki, a sam utwór pochodzi z debiutanckiej epki tego projektu, więc bardzo mocno polecam. Posłuchamy teraz utworu zespołu Ungraven.

Za nami grupa Ungraven, a my teraz przenosimy się do Oslo i posłuchamy teraz również debiutu zespołu Saver, czyli post-metalowe trio, formacja prosto z Oslo. Posłuchamy zaraz utworu, który pochodzi z ich debiutanckiego materiału The Come With Sunlight z 2019 roku. No i jest to względnie klasyczna sprawa pod kątem post-metalu. Wszystko bardzo mroczne, bardzo senny klimat. Cały utwór buduje się wraz z trwaniem całej ścieżki dźwiękowej. Są oczywiście momenty kulminacyjne i nie tylko. Bardzo również przystępna propozycja. Wszystko oczywiście wydane w Pelagic Records, okraszone bardzo fajnym teledyskiem w ramach wideo koncertowego. Również polecam do zagłębienia się w całą tą płytę, w cały ten debiut, bo no jest tam surowo, gdzieś wściekłość, jest post-metal zespół Saver.

Tak właśnie brzmi norweska grupa Savers ze swoim debiutanckim materiałem, a my teraz przeniesiemy się do Francji, ale w temacie muzycznym mniej więcej jeszcze na chwilę kilka pozdaniamy, ponieważ teraz mowa o zespole Love Sex Machine, czyli kwartet prosto z Francji. Posłuchamy utworu Asexual Angel, czyli jest to tytułowa kompozycja z ich drugiego albumu, który został wydany pierwotnie w 2016 roku, ale w 2023 została ona wznowiona przez Pelagic Record, który przejął tą płytę, przejął ten zespół, no i popnął ich na pewno dalej. Druga płyta tego zespołu, no w moim odczuciu jest chyba taką największą ich, nie wiem, esencją jakby tej grupy, pokazuje ich największy potencjał. Strasznie równa płyta, bardzo mocno ciężka, desperacka nawet gdzieś momentami. Bardzo mocno przysterowany wokal, ale bardzo szybkie, a zarazem wolne tempo, to się wszystko bardzo ciekawie przeplata. Idealna mieszanka sludge'u i doom metalu i sporo w tym surowości. Przede wszystkim jest to bardzo surowy materiał, bezkompromisowy na swój sposób. Lubię do okrążka wracać raz po raz, bo no, słucha się tego naprawdę świetnie. Więc wracając, Love Sex Machine z tytułowym utworem Asexual Angel.

za nami francuska grupa Love Sex Machine, a my teraz przenosimy się do najnowszej płyty zespołu Nuzleaker. Jest to zespół, który całkowicie odrzuca względnie klasyczne struktury utworów. To jest jeden wielki atak po prostu dźwięków, sporo w tym naprawdę ciężkich jakichś breakdownów, sporo w tym zwolnień tempa, sporo w tym sludge'u na samym utworze, który zamyka tą ich najnowszą płytę. Gościnny udział jest Deimosa, który wprowadza naprawdę taką dodatkową dynamikę do całego tego utworu, chociaż sam utwór jest bardzo mocno klaustrofobiczny, mam wrażenie, ale w każdym razie jest to bardzo mocno surowa muzyka, która jest nastawiona na lekko, można by powiedzieć, fizyczne poczucie tego dźwięku oraz tej muzyki, więc coś na pewno wyjątkowego. Zespół Nuzleaker.

nami zespół Nuzlicker, a my teraz przenosimy się do Polski. Tym razem odświeżymy sobie zespół Carrion Sky, który już w najbliższą sobotę razem w towarzystwie zespołu Rosco oraz Asterie grają swój wspólny koncert w Zduńskiej Woli. Jest to tyle ciekawa sytuacja, że koncert ten jest organizowany przez miasto, finansowany jest w pełni przez Dom Kultury i co ważniejsze, koncert jest darmowy dla mieszkańców i nie tylko tej wspaniałej miejscowości. Zawsze warto zaznaczyć, jeżeli takie koncerty, taka inicjatywa z ramienia jakiegokolwiek urzędu się dzieje, jest tam sympatyczna pani, która nie boi się wyzwań, nie boi się muzyki postmetalowej, metalowej i nie tylko, i organizuje w swojej miejscowości tego typu przedsięwzięcia. Mam wrażenie, że takie akcje to są naprawdę wyjątki w skali Polski, więc warto o tym powiedzieć. Jeżeli macie chwilę, macie czas w sobotę, to wpadnijcie do Zduńskiej Woli w sobotę, nie jest tak daleko, a można by spokojnie założyć, że zespół Rosk będzie ogrywać materiały, które są właśnie na etapie nagrywania na ich najnowszy album Asteria. Stały gościnie z naszej audycji, więc sprawa jasna, a Carrion Sky również coś dobrego dla nas szykuje, więc naprawdę bardzo fajne wydarzenie, bardzo ciekawe wydarzenie. Mam nadzieję, że frekwencja to pisze, tym bardziej, że przypomnę, koncert jest w pełni darmowy, a my teraz posłuchamy jednego utworu zespołu właśnie Carrion Sky, który bez wątpienia jutro pojawi się na tym koncercie.

Za nami polska grupa Carry On Sky, której już na bliższą sobotę w Zduńskiej Woli wystąpi wspólnie z zespołem Rosk oraz Asteria. A dzisiejszą audycję będziemy kończyć francuską grupą Dirge, która już jakiś dalszy czas temu wydała swój album Lost Between Forces utworem Filigree. I tym utworem będę się z wami żegnać. To była audycja Pralka. Za dzisiaj serdecznie dziękuję za moment. Audycja Trashing Menace, więc zostańcie z nami do końca. Do usłyszenia. Dzięki, cześć.

0: Każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
3: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu!
3: Dawaj! Afera w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
0: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
9: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
10: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. Witam w audycji Trashing Medexach. W każdy piątek w Radio Afera mówi do was Lechu Malendowski. Dzisiaj znowu samotnie. Nie wiem, kiedy to się zmieni. Chłopaki obiecują, ale zdaje się, że nie wiem, kiedy przyjdą. No nic. Lecimy do godziny pierwszej z metalem, gdyż jak dobrze wiecie, metal jest najlepszy na świecie. Death metal to już w ogóle. To nie był szwedzki death metal, ale i tak jedna z moich płyt, wszechżycia, uniwersum i w ogóle całej mojej rzeczywistości, jaką znam od wieku lat 15. Obituary z trzeciej płyty The End Complete, utwory otwierające I'm in Pain oraz tytułowy. Ja wiem, dwójkę z oceniana wyżej i te dyskusje też już trwają od ponad 30 lat. Które jest lepsze, święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy? Która płyta którego zespołu jest lepsza? Nie ma sensu, ja i tak trójkę lubię najbardziej. Nie umiem tego wytłumaczyć. Tak wyszło i to się już nigdy nie zmieni. Uznałem, że to będzie dobry początek na rozpoczęcie dzisiejszej audycji, w której będzie kilka nowości, ale jednak mam parę rocznic i o tym za chwilę. Najpierw pierwsza, nie najważniejsza, nie najlepsza. Już widzę starych metali, jak będą kręcić nosem. Pora na 30-lecie najbardziej ekstremalnej płyty w dyskografii zespołu Pantera. Tak, zespół, który jest winny wszystkiego, co złe w metalu, groove metal, new metal, niepotrzebne skreślić. Starzy metale mogą być gotować bigos na uspokojenie, ale to był jednak ciekawy okres i ciekawa płyta wyszła, jeżeli chodzi o ten akurat zespół. To już było słychać, że jest konflikt w zespole. Oni nienawidzieli siebie nawzajem, ale też sami siebie. Phil Anselmo nagrywał te wokale w odosobnieniu od reszty zespołu. No i wyszło naprawdę ciekawe dzieło, które chyba z wiekiem doceniam coraz bardziej, bo zacząłem słuchać tego zespołu od płyty no Cowboys from Hell i to mi ustawiło pewien poziom tego zespołu. Potem była Vulgar Display of Power, umocnienie, oczywiście Far Beyond Driven, to już były gwiazdy wtedy metalu i były, można sobie nie lubić i nie poważać, ale jednak trzeba oddać, że już wtedy byli na kosmicznym poziomie dla wielu zespołów i wszystko było ok. I nagle się zaczęło coś sypać, nałóg heroinowy na pewno nie pomagał. Wyszła płyta The Great Southern Tranquil, która ukazała się 6 maja roku 96 i no, tu się dzieją na tej płycie rzeczy. Ja jako przekorna bestia wybrałem dwa utwory ostatnie, ani pierwsze, ani Drag the Waters, ani żadne Floats i inne rzeczy, tylko Underground in America i Reprise and Blasted Skin. To już nigdy nie wróci, tego zespołu już nie będzie, co by tam sobie Zach Wild i koledzy chcieli nagrywać i mówić, że oddają hołd braciom. Byłem na koncercie, widziałem, dziękuję, więcej nie chcę. To jest prawdziwa Pantera w Radiu Afera.

end is dead!

Do dzisiaj pamiętam cytat z recenzji w polskiej edycji Metal Hammera sprzed 30 lat, gdzie chyba trochę zniesmaczony recenzent, nie pamiętam kto to był, tam była niezła ekipa wtedy. I ta płyta chyba, nie wiem, 3,5 gwiazdki dostała na 5, więc właśnie ten styl obrany na tej płycie nie do końca przypadł hardkorowym fanom Pantery i napisał tak, że Vinnie Paul nie gra na perkusji, on obsługuje kafary. I faktem jest, że brzmienie perkusji tutaj jest wyjątkowe, nawet jak na dyskografię Pantery. Ale Dime też robi bardzo ciekawe rzeczy na gitarce. Można nie lubić jego stylu, natomiast tutaj jest to zdecydowanie płyta, która wybija się z dyskografii tego zespołu. Siedzę właśnie w koszulce z okładką. Kupiłem ją sobie jakieś 5 lat temu. Jest to druga już moja koszulka, bo pierwsza kupiona w Acid Shopie na Ogrodowej 20 jakieś 30 lat temu, zaraz szybko po premierze, po 20 dobrych latach się po prostu sprała i rozlazła, więc przy okazji kupiłem sobie nową. A co? Lubię i nic mi nie zrobicie. To co? Nowość? Nowość będzie w klimacie. Zespół, o którym mocno zapomniałem, jeszcze gdy audycję współprowadził Bartek Donarski, graliśmy, jaraliśmy się, ale to było 20 lat temu. Po nagraniu 4 płyt Amerykanie z Lair of the Minotaur z Chicago w Illinois zamilkli na 16 lat. Ostatnia, poprzednia płyta ukazała się 2010 i nagle znikąd okazało się, że jest nowa płyta, a do składu na bas wskoczył niejaki Sanford Parker z takich zespołów jak Buried at Sea czy choćby Minsk, ale też miał chyba udział w Nachmystium i parę innych ciekawych rzeczy. Nie jest to zawodnik, że tak powiem, karmiony odpadkami, tylko on umie. On umie i nowa płyta trwa 30 minut i więcej nie trzeba, bo próbowałem ich słuchać kilka razy z rzędu. Tu się dzieją ciekawe rzeczy. Co ów zespół wykonuje? Najprościej sludgecore. I to określenie, jakkolwiek by nie było wyświechtane, banalne, myślę, że się świetnie odnosi do tego, co za chwilę usłyszycie, a będą to po prostu pierwsze 5 utworów z płyty I Hail I. Playlista będzie przed godziną pierwszą, nie chce mi się czytać tych wszystkich utworów. To nie jest połowa płyty, to jest zaledwie jakieś 11 minut, no ale przygotujcie się na niezły strzał z przystawki w potylicę. Lair of the Minotaur z powrotnej płyty po 16 latach.

Oh yeah, powrotny album Amerykanów z Lair of the Minotaur, I Hell I, mocno polecam. Lecimy z kolejną nowością, coś co musiało dzisiaj polecieć, Darktron. No, kilka rzeczy w życiu jest pewnych, śmierć, podatki, nowa płyta Darktron co 2 lata i powiem wam, że nieironicznie, tak jak lubię te ich właśnie dyskografie z ostatnich 20 lat za to, że mają wszystko gdzieś i w dwójkę nagrywają sobie te płyty dla siebie, czy się to komuś podoba, czy nie. A mam dużo kolegów,

których mogę powiedzieć, że znają się mocno na muzie, o wiele więcej ode mnie. Wiele rzeczy słyszeli, mają większe doświadczenie, wiele rzeczy widzieli i wychowali się na tych pierwszych płyt Darktrona i lubią tę starą dyskografię, a na ostatnie płyty kręcą nosem mocno i nagle okazało się, że ta nowa płyta im podeszła i sami twierdzą, że ej, to jest najlepsze, co nagrali od 20 lat. No okej, mi też podeszło, ale w ogóle się nie zdziwiłem tym. Natomiast faktem jest, że ona jest chyba bardziej przystępna i na tym polega jej urok nieodparty. Tego się po prostu dobrze słucha. Jeżeli się wychowaliście na klasycznym metalu, to tak, znajdziecie tutaj wszystko. Oni pięknie płytą za płytą oddają hołd klasycznemu metalowi. A że nie ma to tego black metalu sprzed 30 par lat, zawsze możecie posłuchać dwójki, trójki i tak dalej, i tak dalej. Uznaję tę płytę za bardzo udaną i coś czuję, że wskoczy ona do podsumowania, chociaż mamy dopiero maj i jeszcze parę dobrych płyt w tym roku wyjdzie. Zapamiętajcie moje słowa. Otwierający They Found One of My Graves, The Dry Wells of Hell. Chociaż równie dobrze mogłem dać dwa, jakiekolwiek inne. Najnowszy Darktron specjalnie ode mnie dla was.

Abstrahując klasyka, nie słuchasz Darktron, nie idę z tobą do łóżka. Nie podobało wam się? Wasz problem. Będę was męczył jeszcze nieraz. Najnowszy album Prehistoric Metal. Ta okładka wpada dzisiaj na playkę, nie ma w ogóle gadania. Lecimy. Przed wami cztery rocznicowe płyty. Skończymy audycję czymś nowszym, ale musicie wytrzymać jeszcze trochę z moim marudzeniem na temat tego, co było kiedyś, a czego nie ma, a jak jest teraz, to wszyscy wiemy. 86 rok, czy ktoś to pamięta? Ja pamiętam. I dwa zespoły, które wydały wtedy chyba dość ważne płyty dla gatunku. Zaczniemy od Wielkiej Brytanii. Bristol, Anglia, Onslaught, druga płyta, The Force. Rok temu grałem debiut Pyre from Hell. Mówiąc o tym, że uważam, że jest to zespół skandalicznie niedoceniany, że pierwsza płyta naprawdę położyła podwaliny pod szeroko pojęty death metal. I na dwójce dzieją się też ciekawe rzeczy, chociaż tutaj słychać mocno Slayera z dwóch pierwszych płyt i to momentami chyba za mocno. Przy czym jeżeli ktoś lubi Slayera, to pewnie mu to nie przeszkodzi. Widziałem ich w 2008 na Metalmanii, wyobraźcie sobie, z powrotną płytą Killing Peace, a ostatnio chyba grali w lutym w Voodoo w Warszawie, niestety nie byłem. Dyskografia warta sprawdzenia. Jest to jeden z tych zespołów, o których chyba pamiętają już tylko maniaksi trash metalu, a no tak jak mówię, te dwie pierwsze płyty to przecież był mocny kawał trashu, ale już takiego diabelskiego, który rzeczywiście zahaczał już o death metal i myślę, że wiele zespołów death metalowych i black metalowych może wskazać ten zespół jako źródło swoich inspiracji. A ostatnia płyta Origins of Aggression ukazała się rok temu i to jest niestety... Drugi dysk to są covery, a jedynka z tego co widzę to są na nowo nagrane klasyki, więc płyta dość kompilacyjna. Nawet nie pamiętam, chyba jej nie graliśmy. Czekam na materiał premierowy, czyli następcę Generation Antichrist sprzed 6 lat. Tymczasem cofniemy się do roku 86. 5 maja. No, dobry dzień. Wytwórnia Underrun Flag. I tutaj jest utwór Metal Forces, od którego pewnie nazwę wziął magazyn, który też zdarzało mi się czytać za młodego fana metalu, jak jeszcze mi się chciało czytać magazyny. Ale my zagramy inne utwory. Fight with the Beast i zamykający całość Thrash till the Death. No, słowo się rzekło. Jak się ktoś zaczął słuchać metalu od thrashu, to już będzie słuchał tego thrashu do końca. Onslaught sprzed 40 lat.

I wszystko w temacie Thrash Till The Death. Onslaught z dwójki, The Force, 86 rok. 4 dni później ukazał się debiut mało znanego niemieckiego zespołu Sodom, zatytułowany Obsessed by Cruelty. Żarty na bok, jedyna taka płyta w dyskografii Niemców, już potem nic tak opętańczego nie nagrali. Po dojściu Franka Blackfire'a pozostawili teksty o szatanie i przeszli do tekstów o wojnie. No i chyba już tak do dzisiaj zostało, aczkolwiek możemy sobie podyskutować, co było lepsze, czy na przykład Pleasure to Kill, który był wydany w tym samym roku, czy właśnie jedynka Sodom. I byśmy sobie tak mogli dyskutować na przykład do rana. Tylko po co? Ciekawa jest ta wewnętrzno-niemiecka konkurencja, jeżeli chodzi o teutoński trash, jeżeli chodzi o lata 80. za sprawą Sodom i Creator. Nie umiem wskazać lepszych płyt, lepszych zespołów. To jakby równo u mnie są w głowie. Wychowałem się na jednym i na drugim. I ten Frank Blackfire, który po 89 roku przeszedł i nagrał z kreatorem płyty Coma of Souls, Renewal, czy Cause for Conflict. No i czy Coma of Souls jest lepsze od Better of Dead z tego samego roku? Łatwo jest powiedzieć, że tak. Trochę faktycznie tego Franka tam na Better of Dead zabrakło. No ale z drugiej strony porównajcie sobie Tapping the Veil i Renewal. Kompletnie dwa różne albumy. Łatwo jest powiedzieć, że się lubi jeden lub drugi, ale czy któryś jest lepszy? Zależy. Fajnie, że mamy co porównywać i do czego wracać, bo dzisiejsze dyskografie tych zespołów to już są zupełnie inne bajki, chociaż mówi się, że Sodom pozostał wierny temu graniu i nie ogląda się na komercyjne sukcesy, natomiast Creator wszyscy wiemy i jakby nie ma co się znęcać nad Petrocą, bo no, wybrał swój sposób na życie i niech sobie gra, ma też fanów, a Sodom też ma fanów i mam nadzieję, że wrócą z tej krótkiej przerwy koncertowej, bo no, ich koncerty są zawsze dobrą zabawą, a stare płyty też są świetne. A zatem z tej jedynej niepowtarzalnej płyty, która była nagrana, przypomnę, w dwóch wersjach, no my posłuchamy z tej drugiej wersji steamhammerowej. Pewnie ta pierwsza jest uznawana przez maniaków za bardziej oldschoolową i prawdziwą, no ale ta przynajmniej tej się da słuchać. To co? Death Like Silence? Na tytuł tego utworu przyniósł Euronymousowi pomysł na nazwę swojej wytwórni, jeżeli ktoś nie pamięta. Jeżeli ktoś nie pamięta, kto to był Euronymous, no to jakby zapraszam do słuchania innych audycji. I tytułowy Obsessed by Cruelty. 40 lat, jak w jeden dzień. Sodom z debiutu.

86 rok, debiut Sodom. Lecimy z kolejną rocznicą, ale no no, 2006, więc jakby świeżynka. Dla niektórych to jest nowa płyta. Debiut Ares Kingdom. Oni grali dwa koncerty jakoś całkiem niedawno w kwietniu w Polsce z Demon Sea. No, ale nie byłem na koncercie. Liczę na to, że grali albo chociaż zapowiadali jakiś nowy materiał, bo 4 lata, no czekam na nową płytę. A jest to zespół, jeżeli nie kojarzycie Ares Kingdom, który powstał na gruzach Order from Chaos, nieodżałowanego, i od początku grali po swojemu mieszankę Black Death, Thrash Metalu, wszystko co najlepsze. Powiem wam, że wróciłem do tego debiutu po dłuższej przerwie i cały dzień sobie słuchałem tej płyty i nie mogłem przestać kręcić głową z niedowierzaniem, jakie to jest dobre i dlaczego ja tak rzadko tego zespołu słucham i go gram. Oni nie mają słabej płyty, jest ich tylko 6, więc no, ja obiecuję, że nadrobię te zaległości, bo jest to zespół, o którym pewnie nie przyjdzie wam na myśl jako pierwszy, jeżeli macie ochotę, ej, posłuchałbym sobie czegoś, ale nie, cały czas tych wszystkich znanych, ogranych płyt, ile można, posłuchałbym sobie czegoś nieoczywistego. No i to jest dokładnie bardzo dobry wybór. Tu na tym debiucie trochę słychać wczesny Destroyer 666, nie jest to w żadnym wypadku nic złego, ale słychać też ich zmysł do nagrywania naprawdę dobrych, czasem bardzo długich utworów, a to jest wyznacznik naprawdę dobrego kompozytora, zrobić w metalu utwór 8-minutowy, przy którym nie chce się ziewać, bo nie ma 4 razy z rzędu powtarzanego tego samego wersu i riffu, który się gdzieś tam ciągnie nagrany gdzieś tam jednym palcem. Do tego jeszcze żółta okładka i dobra, nieważne, już kończmy z tą metaliką. Ares Kingdom w 2 utworach, całe 12 minut, bo mam guest specjalnie dla was z płyty Return to Dust 2006 roku i będą to po kolei Lamentations i zamykający całość Ironclad 7-minutowy. Nie znudzicie się, obiecuję. Tak wtedy grali, tak grają dzisiaj, czekam na nowy album Ares Kingdom.

Oh yeah. Ares Kingdom z debiutu. Przygotujcie się, z dyskografii za tydzień matura ustna. Będę was sprawdzać. Magister Malendowski nie rzuca słów na wiatr. Jeszcze nie kończymy, jeszcze dwa zespoły. Kolejna rocznica, 2006, 8 maja. Enslaved. Który to jest album? Run? 8? Matko, do ciebie. Oni już byli... No, byli w innym

lecą do dzisiaj, lecą, już opuścili naszą galaktykę i na tej płycie ostatniej, no tam było trochę powrotów do mocniejszego łojenia, ale mimo wszystko to jest właśnie muzyka, soundtrack na podróże międzygalaktyczne. Ja to tak widzę. A płyta Run, tu widzę różnicę między poprzedzającą ją płytą Isa, która była bardziej spokojniejsza w klimacie. To jest bardziej, nie chcę mówić agresywnie, bardziej prostolinijnie, bardziej rockowo, chociaż klimat się na tej płycie też zmienia, bo pierwsze trzy utwory, a ostatnie trzy utwory, no to jest tu przesunięcie akcentów. Jak sobie wrócicie do tego krążka, to świetnie to słychać. Mnie to nie nudzi, ja lubię Enslaved mocno i z wiekiem też chyba dziedzieję i coraz bardziej doceniam. Koncerty też widziałem wielokrotnie, są absolutnym majstersztyk. Dlatego aż dwa utwory singlowe tutaj poszedłem na łatwiznę, przyznaję się, ale one są dobre. Puffed Vanir i Essence sprzed 20 lat z płyty Run, zespół Enslaved z Norwegii czy już z kosmosu.

Ciach Bajera. To był Enslaved już na koniec audycji Flashing Madness w radiu. Afera. Coś w miarę nowszego na koniec. Ukołyszę was do snu. Desert Storm z Anglii. Ukazała się ta płyta 2 miesiące temu. Nosi tytuł Buried Under the Weight of Reason i polecił mi ją dobry kolega Wojtek Kałuża. Serdecznie pozdrawiam. To już jest który? 7 album i powiem szczerze, wcześniej nie kojarzę te nazwy, ale chyba nie było one zgrane. Może chłopaki z pralki coś grali. Przy czym Wojtek polecił ten zespół, mówiąc, że jeżeli tęsknisz za Orange Goblin, to to ci podejdzie. Nie do końca słyszę tu nieodżałowany Orange Goblin. Jest to klasyczny stoner południowy, pustynny. Okładka też jest bardzo, bardzo w klimacie zdradzająca. Wszystko to, co za chwilę usłyszycie w dwóch utworach do godziny pierwszej. Dwa pierwsze utwory z tej płyty. Newfound Respect, Shamanic Echo, zwłaszcza ten drugi 7-minutowy mi bardzo, bardzo podszedł. I tak kończy się dzisiaj ta audycja spokojnie. A za tydzień? Za tydzień będzie pewnie też spokojnie. Ja pewnie będę, nie wiem jak koledzy. Za tydzień wybieram się z innymi bardzo dobrymi kolegami na film biograficzny na temat Iron Maiden. Pewnie przyjdę prosto z kina i będę na gorąco opowiadał, co tam w tym filmie było, a czego nie było, a być powinno. No nic. Zapraszam serdecznie. Pewnie będą jakieś płyty rocznicowe. A mam nowości, które dzisiaj mi nie weszły. Nie wskoczyły mi na playkę. Mam parę fajnych płyt, które będę grał i będę się jarał. Ale widzę, że już jest dużo pozytywnych recenzji, dużo kolegów się jara tymi krążkami. Ja poczekam, aż kurz opadnie. Usiądę na spokojnie i za tydzień powiem, co sądzę na temat pewnych tematów. O tym za tydzień o 23 w następny piątek. Wy już wiecie, gdzie. Dzięki wielkiej mówił do was Lech Omalendowski. Do usłyszenia i złej nocy. To była audycja Flashing Madness w Radiu Afera. A na dobranoc, na złą noc, Desert Storm.

0: Strasznik Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
1: Najcięższa audycja w eterze.
4: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.